0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Moi drodzy, Aferanek tutaj od 6.30 do 10.00. Jak co dzień, no kontynuujemy te jesienne poranki również. No bo to przecież ile dzisiaj? 20 stopni będzie jakoś maksymalnie. Może deszczek popada, może nie. No ale my was budzimy, wy nas też budzicie. Aferanek@afera.com.pl. Tam możecie pisać, jak spędzacie te dni.

0: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Aferanek.
4: Thank you.

0: Dzień dobry, raz jeszcze witamy się już w pełnym składzie. To co za chwilę, co w programie. Do 10 was czeka, to o 7.05 przegląd prasy. Tam zaczynamy od Gazety Wyborczej, później Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Później 7.30 serwis komunikacyjny przygotowany przez Kacpra Wrzesińskiego. 7.35 to kalendarium historyczne i te muzyczne, a 10 minut przed godziną 8 to czas na serwis sportowy.
1: Po godzinie 8, moi drodzy, zajmiemy się muzyką, no bo kolejny utwór z płyty tygodnia przed nami będzie się otwierał i kolejny utwór zaprezentujemy po godzinie 8.20. Z kolei zajrzymy co w kulturze, to w przynęcie kulturalnej, a dzika strona Poznania to godzina 8.30. Po godzinie 9.00 porozmawiamy sobie, moi drodzy, o sztucznej inteligencji, no i o wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji w systemach monitoringu i w systemach zbierania danych, takich jak w Stanach Zjednoczonych na przykład. To po godzinie 9.00. No i trochę sportu na sam koniec, dodatkowo w doliczonym czasie, to po 9.30.
0: I tak do 10.00 z wami będziemy. Oprócz tego nowości co pół godziny. Między innymi taka jak teraz. Kasia, Kosmos i Dom. Czerwony.

0: A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, 14 stopni Celsjusza dzisiaj o poranku na termometrach. Zobaczymy. No a potem w trakcie dnia 20 max na termometrach. Może w porywach do 21 stopni Celsjusza.
1: I to około godziny 17. Opady przewidziane też od godziny 17, tak do 23. Do północy nawet może popadać. Później znowu o 3-4 nad ranem. I mgły też jutro z rana będą, to od razu wam ostrzegam. Ciśnienie atmosferyczne w tej chwili 1000 hektopaskal i lekko spadnie do wieczora.
0: No i 36 km na godzinę, do 40 w porywach wiatr, więc z umiarkowanego do mocnego można dzisiaj iść, moi drodzy. Ale ładny to będzie dzień, taki jesienny znowu.
1: Znowu pochmurnie, tak. To też. No i szaroburo, i niedobrze, niedobrze.
0: Afera.negma@afera.com.pl. A propos jesieni, a propos pochmurnych dni. Zapraszamy do 10.

0: To jest taki kawałek na zakończenie jakiegoś filmu, w którym dużo rzeczy się działo, w sumie nie za bardzo wiesz co, ale koniec końców to wyszło tak, jak miało wyjść i wszyscy są szczęśliwi, trzymają się za ręce i potem tańczą.
1: Po drodze wszystkie dramaty po prostu świata, ale na koniec ona jest szczęśliwa, on wrócił z wielkiej wyprawy, trochę Odyseja mi się, nie wiem, ostatnio oglądałem chyba to dlatego.
0: I co, dobre?
1: Dobre.
0: Bo słyszałem, polecam, że niedobre.
1: Byłem na tym dużym ekranie w końcu. Nie, mi się podobało bardzo.
0: A potem słyszałem też z innej strony, że dobre, więc widzisz chyba ile ludzi, tyle opinii.
1: Ja też miałem różne opinie, to prawda, jak to z rabinami bywa.
0: Ale byłeś na 70-milimetrowym w Pradze,
1: nie,
0: czy byłeś?
1: No nie, no w Poznaniu byłem. Na tym jednym Poznaniu, ale i tak pierwszy raz byłem właśnie na tak dużym ekranie i podobało mi się jednak, jak sobie tak myślałem, że normalnie jest wycięte, to mówię, nie, no przecież jak tak można oglądać, co nie?
0: Teraz już się nie da oglądać.
1: Jest, tam parę takich dużych postaci, że tak powiem, no Odyseję powinien każdy znać, ale nie chcę spoilerować dokładnie, co jest w kinie, więc tam faktycznie robi to wrażenie. Jeśli nie poszliście jeszcze, a miesiąc chyba jest grana, to polecam jeszcze.
0: To rozumiem, że wyjściówki masz do rozdania. Nie, moi drodzy, do konkursu to my jeszcze dzisiaj sobie po godzinie 7 przejdziemy. To jest rzecz jedna. Teraz chcielibyśmy przejść do serwisu informacyjnego, ale wiecie, z systemami komputerowymi to jest czasami tak, że one z reguły działają, a potem kiedy nie działają, to się okazuje, że no, jest pewnego rodzaju problem, kłopot, ambaras.
1: Czy trzeba kleić.
0: I trzeba kleić. No i to jest dokładnie ten moment, kiedy my od godziny 6.30 próbujemy skleić audycję.
1: Dzisiaj po prostu jest retro aferanek.
0: A jest to jakoś może... nie.
1: Jeśli nikt się nie skapnie do 10, to znaczy, że Paweł jest najlepszym realizatorem w eterze w ogóle, a jeśli się ktoś skapnie, to nic złego, bo po prostu skleja wszystko.
0: No skleja wszystko i próbuje wszystko skleić, moi drodzy. My będziemy próbowali wszystko również skleić do godziny 7, ale czasami trzeba to delikatnie przeczekać, czasami trzeba pogadać trochę na antenie więcej. Kasper Wrzesiński już z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Cześć, chłopaki.
0: O, dzień dobry. I mamy to dzień dobry. No to jak już o serwisie porozmawialiśmy sobie tak na zapoczątku, to może szybki skrót byśmy prosili.
2: No to najpierw zaczniemy od smutnej wiadomości. Nie będę zdradzał, jaka ona jest. Natomiast pojawi się też wiadomość wesoła dla kibiców pewnego lokalnego zespołu.
0: Czy to mowa o Lech Poznań?
1: Myślę, że Warta.
0: Czy to mowa o Warta Poznań?
2: Warta Poznań.
0: O, czyli warto kibicować. To rozumiem wszystko w serwisie.
2: Nie, będą jeszcze dwa newsy, ale po co mam zdradzać?
0: No pewnie. Jak zaraz będzie, to prawda.
1: A słuchaj, jak ty z tą jesienią się lubujesz, bo ty jesteś pierwszy dzień w tym tygodniu, także musimy wiedzieć, to jest konkretnie, czy ty lubisz jesień w lato?
2: Nie lubię jesieni w lato i powiem szczerze, że jak zobaczyłem od rana 13 stopni,
0: to
2: bardzo
0: się
2: zmartwiłem.
0: Moi drodzy, dwie minuty zostały do godziny 7 z delikatnym poślizgiem, ale zaczynamy. Serwis informacyjny w Radiu Afera.
2: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Poranne wydanie serwisów informacyjnych zaczynamy od smutnej wiadomości. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Podczas tegorocznych obchodów 82. rocznicy tego wydarzenia była nieobecna ze względu na swój stan zdrowia, a jej przemówienie odtworzono z nagrania. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka, a także angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Odeszła w wieku 99 lat.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom w sprawie wybuchu kamienicy na ulicy Kraszewskiego. Przyczyną zapłonu były baterie, które firma trzymała w magazynie.
4: Zgromadzono w sprawie materiał dowodowy pozwól na postawienie zarzutów właścicielom firmy z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń. Przeprowadzone ważenie zabezpieczonego materiału w postaci tych ogniw, które udało nam się odzyskać, wykazało, że zgromadzono tam ponad 6,5 tony ogniw.
2: Wyjaśniał prokurator prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald Marek Piekat. Ponadto według ekspertyz późniejsze działania strażaków przeprowadzone zostały prawidłowo, a drobne błędy miały charakter wyłącznie komunikacyjny. Nie było to więc kluczowe dla przebiegu zdarzeń. kilku meczach rozgrywanych na wyjeździe Warta Poznań może wrócić do domu. Zakończyła się modernizacja ogródka przy drodze dębińskiej. Główne boisko piłkarskie pokryła nowa murawa z naturalnej trawy, zamontowano przy niej nowe instalacje nawadniania oraz podgrzewania czy elementy drenażowe. Obecnie będą prowadzone jeszcze prace poza boiskiem, ale jak przekazała prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka, nie będą one przeszkadzały w rozgrywaniu spotkań piłkarskich.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
2: Rozdano pierwsze wyprawki w ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Potrzebujące dzieci otrzymały łącznie 500 plecaków wypełnionych niezbędnymi przybrami szkolnymi, takimi jak kredki, ołówki, długopisy oraz bloki.
5: Bardzo się cieszę, że wielu wolontariuszy zaangażowało się w te akcje, żeby przygotować te plecaki. Można domyślać się, że 500 tornistrów przygotować to potrzeba troszkę zaangażowania ludzi, którzy to uporządkują, posegregują, którzy to wszystko powkładają do tych tornistrów i przygotują do tego, by móc je następnie rozdawać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy dokonali tych darów, a także naszym wolontariuszom.
2: Mówił dyrektor poznańskiej Caritas ksiądz Karol Maciejak. Dary zostały pobłogosławione przez biskupa Jana Glapiaka, który podkreślał, że ten czyn jest wyrazem troski i solidarności z bliźnim. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 7:01, no jest i kura, ona musi być niezmiennie, niezależnie od systemu.

0: 19 dzień sierpnia w kalendarzu mamy, moi drodzy. To środa, do weekendu tylko 3 dni, a nie, 2 dni nam zostały, znowu w liczeniu się jakoś tak pomyliłem. Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilian, Julian, Jan, Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, oprócz temu Ezechielowi, który po drugiej stronie jeziora stoi.
1: No tak, jemu nie warto, bo to nie wiadomo, co z tego będzie. Chociaż niektórzy mogliby się obrazić, dokładnie 22 osoby w Polsce. Tak mają na imię.
0: Aczkolwiek nie sądzę, że teraz jakikolwiek z tych 22 Ezechielów, których mamy w Polsce, będzie stał po drugiej stronie jeziora i krzyczał do nas z tej drugiej strony jeziora.
1: Jest małe prawdopodobieństwo, to prawda. No cóż, z tym odliczaniem w ogóle jeszcze do weekendu, to się tak zastanawiam, bo liczymy do piątku, ale co, ty wstajesz rano w piątek do pracy i tak masz, to już jest weekend, już praca się nie liczy?
0: Z nietypowych świąt, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, Światowy Dzień Fotografii i to wszystko z kalendarza, moi drodzy. Nie odpowiem ci na to pytanie, bo na to pytanie nie ma odpowiedzi po prostu. To tak działa, tak zostało zaplanowane przez...
1: Piątek po pracy, już weekend, no wiadomo. Oczywiście, że tak. To, co za chwilę, to przegląd prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. To już za chwilę.
0: Zostańcie z nami, teraz PZ jeszcze.

0: 7 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że zaglądamy do porannej prasy. Tutaj Wyborcza, Rzeczpospolita, DGP i Głos Wielkopolski. Od Wyborczej zaczynamy.
1: A na jedynce czytam: jesień i zima będą srogie dla portfeli. Pelet jest ciągle drogi, gaz na rynku 2 razy droższy niż przed wojną z Iranem, a jego zapasy są niższe, najniższe nawet od 2009 roku. Polacy przygotowują się do najtrudniejszej jesieni i zimy od 2022 roku. No tak, my sobie śmieszkujemy, że pogoda nie ta w lato, no ale faktycznie te koszty mogą nas zaboleć w następujące pory roku. Ireneusz Sudak o tym napisał. Rosną obawy o to, czy Europie starczy gazu zimą, podstawowego paliwa, które napędza elektrownie w zachodniej Europie, a także służy do ogrzewania pomieszczeń. Celowo podkreślamy, że zimą, bo w skali roku udział poszczególnych źródeł może wyglądać inaczej. Tak pisze Wyborcza właśnie. Europa zależna od USA i Bliskiego Wschodu, od tego, co tam będzie się działo. Mowa oczywiście o cieśninie Ormus. Na początku sierpnia europejskie magazyny gazu osiągnęły poziom 57% wypełnienia. To stan najniższy od 2009 roku. Możemy przeczytać też na Wyborczej o lekkoatletach, którzy wrócili z medalami. Z 8, dokładnie 6 srebrnych i 2 brązowe w Mistrzostwach Europy w Birmingham właśnie Polacy zdobyli. A co jeszcze? Czytam o porażce demokratów. Czy ona jest przesądzona? Prezydent Karol Nawrocki sugeruje, że po przyszłorocznych wyborach Donald Tusk straci władzę. Czy tak będzie? No możecie te zapowiedzi przeczytać na stronie 6.
0: Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, moi drodzy, o żywności sobie dzisiaj poczytamy. I o tym, że żywność tanieje, ale uwaga, będzie drożej. Aleksandra Ptaki-Gilewska pisze, że zbieg korzystnych okoliczności chroni Polskę przed światowymi podwyżkami cen żywności. Ekonomiści prognozują jednak, że w 2027 pójdą one o 7% w górę. Światowy indeks cen żywności wzrósł w lipcu o 1% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od stycznia roku 2023. Wtedy ceny żywności rosły w wyniku napaści Rosji na Ukrainę, która wywołała kryzys energetyczny oraz na rynku zbóż. W Polsce natomiast żywność była w lipcu tańsza o 0,8% niż rok wcześniej, przy 3% ogólnym wskaźniku inflacji. Tak wynika z danych i te dane są opisywane na stronie 1. O prognozach ekonomistów, o przyczynach spadku cen żywności poczytacie na stronie 1. Dodatkowo wszystkie informacje podane na wykresach zapraszam do rozwinięcia artykułu również na stronie 15. Zmiany z korzyścią dla dłużników. Taki kolejny tytuł artykułu na jedynce. Piotr Szymaniak pisze, że skrócenie terminu przedawnienia roszczeń osłabi pozycję wierzycieli. Tak uważa ponad połowa ekspertów z panelu prawników Rzeczpospolitej. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego proponuje kompleksową nowelizację terminów przedawnienia. Z 6 do 3 lat ma zostać skrócony podawany termin przedawnienia. Ponad połowa uczestników panelu uważa, że osłabi to ochronę wierzycieli. Więcej na stronie 11 przeczytacie. O stadninach koni, które znalazły się pod kreską, pisze Wiktor Ferfecki. Po aukcji koni arabskich Pride of Poland minister rolnictwa ogłosił sukces w zarządzaniu stadninami w Michałowie i Janowie Podlaskim. W rzeczywistości ponoszą one wysokie straty. Jakie to straty? Ponad 2,2 miliona strat. To w roku 2025 pierwsza strona i strona 3. A dodatkowo informacje o tym, że Kim ograł Trumpa. Prezydent redukuje udział USA w obronie Korei Południowej, aby przypodobać się Pjongjangowi. Na nic. Tak pisze Jędrzej Bielecki. To strona 1 i strona 6 w Rzeczpospolitej.
1: W dzienniku Gazecie Prawnej czytam o tym, że ZUS wyszukuje fikcyjnych studentów z zagranicy. Powód? Inspektorzy coraz częściej wykrywają rażące nadużycia, przez które z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uciekają miliony złotych. Z ustaleń ZUS wynika, że część pracodawców załatwia zagranicznym zleceniobiorcom fikcyjny status słuchacza szkół policjalnych, opłacając tłumaczenia, wpisy i zaświadczenia, byle uniknąć danin i zaoferować wyższą stawkę netto. O tym na stronie 10 przeczytacie. Ja czytam jeszcze o Norwegach, dokładnie norweskich zastrzeżeniach do państwa nadzoru. Największy inwestor finansowy na świecie, dla którego zasady etyczne i ład korporacyjny są istotnym czynnikiem doboru lokat, krytykuje nadużywanie władzy przez Skarb Państwa przy wyborze rad nadzorczych. O tym na stronie 5, a ja jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej czytam o nieruchomości za dług. Fiskus weźmie swoje. Zła wiadomość dla osób, które które się pozbywają długu, przekazując wierzycielowi nieruchomość lub jakąś rzecz. Mimo wszystko będą musiały wysłupać pieniądze na podatek.
0: To w DGP, a na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej przeczytamy o 2 latach po pożarze kamienicy na Jeżycach. Prokuratura stawia zarzuty, tak pisze Justyna Piasecka-Gabriel. Na Jedynce, prawie 2 lata po tragedii przy ulicy Kraszewskiego 12 w Poznaniu, prokuratura wskazuje, co doprowadziło do pożaru i wybuchu. W piwnicach kamienicy znajdowały się ponad 6,5 tony ogniw elektrycznych. Dwie osoby usłyszały zarzuty. Na stronie pierwszej informacje na ten temat o ulicach wokół Starego Rynku w Poznaniu, które proszą się o remont, również przeczytacie w dzisiejszym wydaniu Głosu. Szymon Paś ten temat opisuje. Wroniecka, Dominikańska i Żydowska to tylko 3 z kilku ulic poznańskiego Starego Miasta, które aż proszą się o zmiany. Po remoncie Starego Rynku takie prace zamarły. To była poznańska tradycja. Niemal każdego roku kolejna ulica na Starym Mieście w Poznaniu przechodziła remont, który poprawiał zarówno jej estetykę, jak i dostępność. Finansowanie z pieniędzy pochodzących z opłat w strefie płatnego parkowania. Prace były zazwyczaj dobrze przyjmowane przez mieszkańców. Na stronie pierwszej oraz na stronie piątej więcej na ten temat. Dlaczego tak się stało? O, i co dalej z tymi remontami? Będzie to w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim o Swarzędzu. Również słów kilka na stronie czwartej. Ten chce zbudować parking wielopoziomowy po 8 latach funkcjonowania węzła przesiadkowego przy dworcu w Swarzędzu. Przylegający do niego parking okazuje się być za ciasny. Pomóc ma budowa nowego parkingu wielopoziomego. Znowu o drogach, znowu o parkingach, znowu o remontach i znowu o budowach. To Głos Wielkopolski, to dzisiejsze wydanie, a my tym samym kończymy przegląd porannej prasy.
1: 7:14 na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. Środy o 20:00 w Radiu Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Pani na materacu! Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
8: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: 21 minut po godzinie 7. Moi drodzy, wszystkie problemy zostały już naprawione, żadnych problemów nie mamy. Kamień z serca nam spadł, tyle możemy powiedzieć. Miejmy nadzieję, że u was też już wszystkie problemy poranne zostały rozwiązane. Jeżeli jakiekolwiek były, możecie pisać, możecie informować. aferanek@afera.com.pl.
1: Człowiek dopiero docenia to, co ma. Jeśli to straci, to jest prawda. Teraz doceniamy bardzo Pluto Player i pozdrawiamy oczywiście też Pluta z jego urlopu. Tak naprawdę to było wszystko, czego chcieliśmy, prawda?
0: Tak, tak, moi drodzy, a to, czego chcieliśmy tak naprawdę, naprawdę, to lista aferowych nowości. A tutaj Darek Dymek do nas przychodzi ze swoim najnowszym singlem
1: All That I Want.

0: Przychodzimy do was z konkursem. Wczoraj rozdawaliśmy na Portal Film Festival, można powiedzieć, wejściówkę na film. Dzisiaj rozdajemy na ten sam festiwal wejściówkę na koncert. Malik Biliński zagra w ten piątek o godzinie 20 w pawilonie. No i właśnie mamy taką pojedynczą wejściówkę do rozdania. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści...
1: Afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Moi drodzy, a pytanie konkursowe to...
0: Jaki jest wasz ulubiony soundtrack filmowy i dlaczego?
1: Czekamy do godziny 10. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości. No a na Marka Bilińskiego się nie wybrać.
0: No jak to tak?
1: Oj, nie można się na Marka Bilińskiego nie wybrać. Więc jeżeli nie byliście jeszcze na jakimkolwiek koncercie Marka Bilińskiego, to zapraszamy was bardzo serdecznie. 7148 to numer złotówka i 23 grosze. To koszt takiej wiadomości. Numer 618750213 to z kolei numer w sprawach drogowych. Możecie dzwonić.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30, Kacper Grzesiński, zapraszam. Aktualnie temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie od godziny 13, kiedy kreski na termometrach podskoczą do 21 stopni. Dzień będzie zachmurzony, a od południa mogą pojawiać się opady deszczu. Sprawdźmy, co dzieje się na poznańskich drogach. Zakorkowane są ronda Rataje-Starołęka, Aleje Niepodległości, ulica Świętego Michała czy ulica Podgórna. Droga S11 jest przejezdna, natomiast na drodze A2 w niektórych miejscach są prowadzone roboty drogowe, które mają zakończyć się po godzinie 8. ZTM nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej, rozkład jazdy zostaje zatem po staremu. A jeżeli wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 02 13.

0: 26 minut do godziny 8 nam zostało na zegarku, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy sobie do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. Bardzo proszę.
1: 19 dzień sierpnia 1826 roku. To specjalnie dla ciebie, Kamilu. Z połączenia Starej Częstochowy i Częstochówki powstało miasto Częstochowa. To nie prawa miejskie, ale no, połączenie jednak miast, więc nowe. Proszę bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za taką datę. Rok 1587, wtedy to 19 dnia sierpnia Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski.
1: 1901 poświęcono krzyż na Giewoncie. Od razu też podam poznańską datę, 2013 rok. Wtedy w Poznaniu zakończyły się 11 Mistrzostwa Świata Bezdomnych w piłce nożnej. Tytuły mistrzowskie zdobyli Brazylijczycy i Meksykanki.
0: No to bardzo ciekawe mistrzostwa. W takim razie rok 1920. Wtedy to w nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło drugie powstanie śląskie. To kalendarium historyczne. No a w kalendarium muzycznym mamy taką oto datę.
1: To rok 2009. Wtedy premierę albumu miało Humbug od Arctic Monkeys.
0: No i z tego powodu gramy numer 2 na tym krążku. To Crying Lightning. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
0: Autopromocja.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Nam świateł nie wyłącza, moi drodzy, chociaż lights out na antenie od Royal Blood. My do godziny 10 pewnie będziemy... O, tak sobie przypomniałem, przepraszam za to załamanie głosowe, ale tak sobie przypomniałem o rzeczy bardzo ważnej. Gdzie jest kawa?
1: No, chyba czajnik stawiałeś i też zapomniałem o tym.
0: Bo tak zaaferowani tymi wszystkimi wspaniałościami, które o poranku nam się przydarzają, no to tak,
1: że tak
0: człowiek aż zapomina o rzeczach zdecydowanie najważniejszych. Dobrze, że nie zapomnieliśmy powiedzieć, że tylko 2 dni do weekendu zostały, no a tutaj proszę bardzo.
1: Nie no, odliczanie to musi być zrobione, no jak żeby inaczej. A kilka czułości teraz już słyszę. O, pora na tańczenie.
0: I na ulewę, moi drodzy, bo na listę nowości zaglądamy. No i tutaj kilka czułości przychodzą do nas. Z kawałkiem ulewa właśnie.

0: Przegląd sportowy zaczynamy od tenisa. Czy tam się wiele działo?
1: O, moi drodzy, działo się naprawdę dużo, no bo jesteśmy na etapie Cincinnati Open, już za chwilę będzie US Open. No i do tego US Open niektórzy się zaczynają przygotowywać. Spływają do nas informacje, kto na tym US Open będzie występował. No i na przykład Serena Williams, okazuje się, że na US Open wróci. To ciekawa bardzo informacja. Dodatkowo wiele innych informacji a propos US Open, takich przed US Openowych, do nas spływają. No ale je zostawiamy, no bo to są takie informacje trochę za bardzo chyba w przód wybiegające. A propos tego, co się dzieje w tym momencie, no to moi drodzy, dzisiaj będziemy mogli oglądać w Cincinnati 1/8 finału, w której to zmierzy się Iga Świątek z Diane Perry. To mecz, który będziemy mogli oglądać po godzinie 17. Diane Perry w tym momencie na miejscu 66, jeżeli chodzi o ranking WTA. No i dzisiaj to jest jedyne spotkanie reprezentantki Polski, które będziemy mogli zobaczyć, no bo przypominam, że w miniony poniedziałek dwie inne nasze Polki odpadły z tego turnieju, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska, w 1/16 finału niestety wyleciały. A propos rzeczy, które działy się wczoraj, no to mogliśmy oglądać spotkanie 1/16 finału dalej, no i tutaj spotkanie, w którym na przykład Kokkov zmierzyła się ze swoją rodaczką, to Ann Lee, no i wygrywa 6-1 i 7-6. Kolejne spotkanie to Marty Kostiuk i Sloane Stephens. Marta Kostiuk wygrywa 7-5. Zaglądam jeszcze do spotkania Jessica Pegula, ta również ze swoją rodaczką wygrywa. Grała z Emmą Navarro 7-5 i 6-2. Tak to spotkanie się zakończyło. Na kogo Iga Świątek będzie mogła trafić dalej? No to okaże się dopiero po tym, jak 1/8 finału się zakończy, bo w tym momencie ani jedno spotkanie 1/8 finału nie zostało rozegrane. Dzisiaj w nocy jeszcze mogliśmy oglądać spotkanie Sabalenki, która zmierzyła się z Wang Xinyu 6-1 i 6-3. Sabalenka ten mecz wygrywa. Jeżeli chodzi o panów, no to tutaj również 1/16 finału. Z tego co patrzę, już się zakończyła. Dzisiaj ostatnie nocne spotkania mogliśmy zobaczyć. Tutaj Frances Tiafoe zmierzył się z Lernerem Tienem 6-4, 4-6 i 6-4. Wygrywa to spotkanie. No i kolejny mecz, który widzieliśmy w nocy, to Felix Auger Aliassime i Juan Manuel Cerundolo. To 7-5 i 6-1 na konto Kanadyjczyka. Dzisiaj etap 1/8 finału się rozpoczyna po godzinie 17, również dla panów. Tak wygląda Cincinnati Open.
0: Jeśli chodzi o piłkę nożną, to wtorek na remis w eliminacjach Ligi Mistrzów Fenerbahce. Poleci bez zaliczki na rewanż do Francji po remisie 1-1 z Olympique Lyon. Dynamo Zagrzeb zanotowało wynik 2-2, choć po niespełna 10 minutach prowadziła 2-0 z Wikingiem Stavanger. No, a również na remis zagrała Sofia z Atenami. Tam 0-0 było. No, Fenerbahce oczywiście wyeliminowało w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów Górnik Zabrze. Później wicemistrz Turcji poradził sobie jeszcze z austriackim Sturmem Graz, a w czwartej rundzie przystąpił do hitowego, można powiedzieć, dwóch meczów w tych rozgrywkach z Olympique Lyon właśnie. Francuski zespół gra o awans do Ligi Mistrzów po 6-letniej przerwie. Liczył na dobry wynik przed rewanżem na Stade Gerland. No ale cóż, remis chyba ich nie zadowala. W 10 minucie Fenerbahce miał pierwszą szansę na gola, ale po stambulskim stadionie poniósł się mruk rozczarowania. Spudłował Vedat Mirkiri, a w 40 jeszcze minucie uderzał Lois Openda. A różnica polegała na tym, że tym razem strzelił prosto do siatki. 1-0 właśnie. Taki wynik zanotował. Olympique Lyon, który się czuł pewniej, wykorzystał dośrodkowanie Sorrentino Tolisa. No ale w 47 minucie Fenerbahce znalazło sposób na wyrównanie wyniku 1-1. No w końcu ten mecz tak się właśnie też zakończył. Z kolei po dekadach przerwy, pomimo geograficznej bliskości, Lewski Sofia zagrał ponownie o stawkę z Atenami. To rywalizacja na ścieżce mistrzowskiej, ponieważ w poprzednim sezonie Lewski został mistrzem Bułgarii, a AEK Ateny pokonał m.in. Olympiakos Pireus w Grecji. Konfrontacja w Sofii nie przyniosła podpowiedzi co do awansu jednego z klubów do elitarnych europejskich pucharów. Zakończyła się remisem 0-0. 0 do 0 właśnie. Najlepszą szansę przepaścił Luka Jović, a dużo działo się w pierwszej połowie meczu Dynamo Zagrzeb z Wikingiem Stavanger. 10 minut wystarczyło mistrzom Chorwacji do zdobycia prowadzenia 2 do 0, wykorzystując błędy niedoświadczonych w pucharach rywali. Wiking szybko pokazał jednak gospodarzom, że rywalizacja nie będzie aż tak prosta. Jeszcze przed przerwą doprowadził do remisu 2 do 2. No i tak wyglądała właśnie trzy pierwsze mecze, jeśli chodzi o play-offy Ligi Mistrzów. Dzisiaj czeka nas jeszcze Nets z Bodoglimt o 21:00, Celtic z Lask, Hapoel Bireszewa z Sabah Baku, tam oczywiście Tymoteusz Puchacz gra, no i Slovan Bratysława z NK Celje. Te wszystkie mecze dzisiaj o godzinie 21:00.
1: A jeżeli zastanawiacie się, kiedy Lech Poznań, no to moi drodzy, jutro o godzinie 19:00, o tym jutro również po poranku będziemy informować. Tym samym kończymy przegląd świata sportowego, tylko 6 niecałych minut nam zostało do godziny 8:00.

0: Kasper Brzesiński z nami w studiu. Dzień dobry, witam cię ponownie.
1: Cześć, witam również ponownie.
0: Widzę, że serwis zaczynamy znowu smutną wiadomością. Na koniec będzie coś interesującego dla tych, którzy lubią pływać, prawda?
1: Tak, można powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, zaczynam od tej smutnej wiadomości, ale też będzie ta wesoła i też po części sportowa.
0: Ty właśnie jesteś taki sportowy chłopak. Jutro jak przewidujesz mecz Lecha? Ze Szwajcarami?
1: Wiesz co, stawiam na Lecha.
0: No wiadomo, no musisz. Nie masz
1: ale
0: opcji.
1: Wydaje mi się, że może to być taki mecz kontaktowy, gdzieś zakończony jedną bramką na korzyść Lecha.
0: Okej. No tak, trzymamy kciuki w takim razie. Trzymam kciuki też za serwis informacyjny. On 3 minuty. Na 3 minuty do godziny 8.
1: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w sobotę w jednej z tamtejszych kamienic. Remigiusz Z. oddał strzał z pistoletu w skroń byłej partnerki, a później uciekł z miejsca zdarzenia. Po poszukiwaniach służb został zatrzymany w niedzielę wieczorem. W poniedziałek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i przyznał się do winy. W związku ze śmiercią poszkodowanej ten zarzut teraz się zmieni. Kobieta osierociła 15-letnią córkę i 26-letniego syna.
2: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
1: Rozpoczął się remont na skrzyżowaniu Piątkowskiej Trójpola. O szczegółach prac opowiada rzecznik prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska.
3: Trwają prace wykonywane przez inwestora zewnętrznego w ramach umowy partycypacyjnej z miastem. Jest przebudowywany układ drogowy związany z wymianą nawierzchni jezdni na ulicy Piątkowskiej. Ulica Trójpole jest bez wjazdu i wyjazdu od strony tam, gdzie trwają prace.
1: Roboty zostaną podzielone na dwie części.
3: W pierwszym zakresie remontowana jest jezdnia zachodnia. Kierowcy muszą poruszać się albo objazdami, albo tą jezdnią drugą, która jest przeznaczona do ruchu.
1: Dodawała Agata Kaniewska. Podczas drugiego etapu to pas zachodni będzie otwarty, a zamknięty będzie wschodni. Radny Adam Szabelski złożył interpelację w sprawie zamontowania wiatr z panelami słonecznymi na dużych poznańskich parkingach. Jego zdaniem tego rodzaju zadaszenia produkowałyby czystą energię, zapewniały cień samochodom oraz zapobiegałyby nagrzewaniu się pojazdów. Gdyby rozwiązanie weszło w życie, nie byłoby wcale nowością.
4: To nie jest pomysł mój jakiś autorski. Już teraz we Francji w ogóle jest obowiązek stawiania takich właśnie wiatr z panelami słonecznymi nad miejscami parkingowymi przy dużych parkingach, ale też na przykład już w Polsce to się dzieje. Wiem, że w Gdańsku szykują się do takiej dużej inwestycji na lotnisku.
1: We wniosku Szabelski zapytał również o możliwość wprowadzenia na takie cele ulg dla prywatnych właścicieli parkingów, które mogłyby obejmować dopłaty bądź zwolnienia podatkowe, a także zasugerował włodarzom przeprowadzenie pilotażu na tego typu terenach należących do miasta.
2: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Dobra informacja dla miłośników wodnych aktywności z poznańskich Winograd. Tamtejsza pływalnia miejska od dzisiaj wznowiła działalność po przerwie technologicznej trwającej od 27 lipca. Podczas niej przeprowadzono prace konserwacyjne polegające na spuszczeniu wody z niecek basenowych oraz ich wyczyszczeniu oraz sprawdzono systemy instalacji wodnych, wentylacyjnych i grzewczych. W tym sezonie to miejsce odwiedziło ponad 200 tysięcy osób. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz kolejny.

0: kalendarzu środa, 19 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus. Najlepszego życzymy.
1: Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w kalendarzu mamy. Światowy Dzień Fotografii również się tutaj znalazł. Ezechiel na antenie. Nie będziemy krzyczeć, moi drodzy, ale możemy wam powiedzieć, że 2 dni do weekendu zostały i dodatkowo możemy wam powiedzieć, jakie przysłowie na dzisiaj zostało przygotowane. Jestem trochę zawiedziony, bo to już jest tylko jedno, a ja lubię, jak jest więcej przysłów, no ale cóż, przynajmniej takie dłuższe. Ty czy ja?
0: Ja to zdecydowanie rozumiem. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ono też jest przewidywalne, bo takie już były nieraz, prawda?
1: Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima, śniegi długo zasiędzie.
0: Ale zobacz, Mysłowicz się rozpływa jednak.
1: Jak się wbiłem tak, żebyś mi tylko nie ukradł, to może jeszcze raz tylko poprawniej od ciebie.
0: No dobrze. Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.
1: A, no takie 50-50.

0: 5 minut po godzinie 8.
1: A my teraz zaczynamy od sportu znowu. Tam ustawiony mecz? A nie. Poczekajcie, to przecież Wypsana Fiksa, czyli nasza płyta tygodnia. Ideal się nazywa.
0: Tak, moi drodzy, bo Wypsana Fiksa to ustawiony mecz, tylko że po czesku taka nazwa jest. I takie śmiechy również możemy tutaj usłyszeć, moi drodzy. Dobry album, 12-kawałkowy. A teraz fucking party.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Dobrze, że jak czegoś się zapomni, to potem człowiek sobie najczęściej o tym przypomina, moi drodzy. No i przypomnieliśmy sobie. Kawa jest.
1: No jest. Ja myślę, że już taka ostygnięta będzie, nadal gorąca, że nie pije.
0: Ja myślałem w ogóle, a propos rzeczy, o których dzisiaj myślałem, a to nierzadko, nieczęsto się zdarza, to myślałem, że dzisiaj zupełnie słońca nie będzie, bo tak patrząc na prognozę pogody, to chmury, chmury i jeszcze raz chmury.
1: Czarne chmury nawet były zapowiadane.
0: I to takie chmury i chmury przykryte, nakryte chmurami, pod chmurami, obok chmur, a tutaj... O, jaka piękna niespodzianka. Słońce nam wychodzi, moi drodzy. Jeżeli u was słońce wychodzi, to się bardzo cieszymy. To się bardzo cieszymy, że ta prognoza, którą mówiliśmy, się nie sprawdziła.
1: Ja bym powiedział, że podgrzewa nas tutaj już. Nie smaży jeszcze, to na spokojnie z oknem można siedzieć otwartym, bez klimatyzacji jeszcze. Oczywiście, no i co? Nic nie wiem. To lista aferowych nowości. Oddajemy was w ręce. Minimal Blue.

0: To Minimal Blue, to była lista aferowych nowości. Moi drodzy, więcej informacji jak zawsze na naszej stronie afera.com.pl. W zakładce muzyka zapraszamy was tam bardzo serdecznie. No i zapraszamy również, żebyście od radioodbiornika nie odchodzili, no bo zaraz kultura.
1: A teraz jeszcze Dziwna Wiosna i jej nos.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dziś Światowy Dzień Fotografii i uważam, że propozycje na ten wieczór, które dla Ciebie przygotowałam, są godne uwiecznienia. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Diabeł maczał w tym swoje ręce. Left-Handed Girl to opowieść o samotnej matce i jej córce, które przeprowadzają się do Tajpej, aby otworzyć tam nocny stragan. Obie będą zmuszone się przystosować, aby przeżyć. Ten komediodramat to historia o wielopoziomowości macierzyństwa i konfliktów międzypokoleniowych. Seans w ramach plenerowego pałacowego o 21:00. Jest to bliżej niż sądzisz. Closer Than You Think to wystawa witrynowa autorstwa Juliana Bachura. To zbiór instalacji skupiających się na relacji pomiędzy spostrzeganiem, przestrzenią i ludzkim okiem. Przekształca pozornie statyczną przestrzeń w płynną i plastyczną figurę. Zauważa również rolę ludzkiej perspektywy i to, jak powierzchnia zmienia swoje cechy z naszego punktu widzenia. Wystawa jest dostępna przez 24 godziny w Rodriguez Gallery.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Za mało lata.

zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą, są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś uduźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione brudne. Kochani, warto, nie zdążyliśmy zrobić prania.

0: Kulturalne, serdeczne przeprosiny od Pauliny Przybysz. To za nami, kultura też za nami, a przed nami, czy tam kultura się znajdzie w skrzynce pocztowej?
1: No, kulturze nie, ale ocieraniu łez jest słów kilka. Afera ociera mi łzy przez pierwsze 2 godziny pracy. Dziękuję, tak napisał do nas słuchacz Julian. To się bardzo cieszymy. I dodatkowo zastanawiam się, czy jeżeli w pracy trzeba ocierać łzy, to czy to nie jest taki trochę moment, żeby może w głowie sobie pomyśleć, zostanę tu jeszcze dłużej.
0: To jest znak. To jest znak.
1: Ale
0: mogą to być łzy szczęścia.
1: No
0: prawda?
1: Właśnie, to też mogą być.
0: Trzeba
1: łzy
0: dopytać
1: szczęścia.
0: W takim razie.
1: Czy to są łzy szczęścia?
0: Jak się nazywa słuchacz czy słuchaczka?
1: Smutku. Słuchacz Julian.
0: Słuchacz. O, to imieniny dzisiaj obchodzi.
1: Tak?
0: Szybko sprawdzam.
1: Szybko sprawdzasz?
0: Jest jako numer 5, ale jest Julian.
1: Wszystkiego dobrego, słuchacz Julianie.
0: No to muszą mieć to łzy szczęścia. No
1: to na pewno. Miejmy nadzieję, że ciasto w pracy zostało przyniesione, zostało dane i dodatkowo jakaś kawa została postawiona. Wszystkiego dobrego życzymy. Pozdrawiamy również aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy.

0: tonąć we mgle.
1: A gdzie jest najpiękniejsza mgła na świecie?
2: Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak sobie Islandia.
1: O, no dobra, bo ty w taki sposób poszedłeś na świecie. Mi bardziej chodzi o takie miejsce typu wytypuj, typu las, typu pole, typu jezioro.
2: Nad akwenami różnymi wodnymi.
1: Nad akwenami, które są otoczone lasem i wyżynami?
2: Zdecydowanie, to musi być przepięknie. Do tego jakaś górka, gdzieś właśnie promyczki, gdzieś porannego
1: słońca przebijające. O, tak, góry, to też jest świetnym miejscem na mgłę. Moi drodzy, takie ładne połączenie tego Ars Latrans Orchestra, które już za nami, z tym, co przed nami, bo o godzinie 8.31 zaglądamy do dzikiej strony Poznania. Mgle pewnie nie będzie, ale o naturze już na pewno.
3: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
4: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30.
5: Witam, drodzy słuchacze. Znajdujemy się znowu po dzikiej stronie Poznania. W zeszłym tygodniu migrowały dziki. W tym tygodniu migrujemy my, ponieważ przenosimy się do lasów Konstantynowa. Ze mną w studiu jest Wojciech Fabisiak, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Konstantynowo.
6: Wszystko się zgadza, witam serdecznie.
5: Na początku, po dzisiaj chciałabym o sarnach. Ustalmy proste fakty. Samiec sarny to nie jest jeleń, prawda?
6: Zdecydowanie. Jeleń i sarna to dwa różne gatunki. Należą do rodziny jeleniowatych, ale jeleń to jeden z większych przedstawicieli jeleniowatych. Tak obrazowo powiem, że dorosły osobnik to około 200 kg. Sarna to najmniejszy przedstawiciel jeleniowatych. Waga około 20 kg. Także dysproporcja gabarytowa jest spora.
5: Czyli samiec i samica sarny, to jak to będzie?
6: Samiec to rogacz albo kozioł, samica to koza albo siuta i młode to koźle.
5: I dlaczego nam się to tak często myli? Takie dwa różne zwierzęta.
6: O, temat szeroki, nie mamy tyle czasu, żeby rozpocząć dyskusję o edukacji w Polsce przyrodniczej. No ale tak, ja myślę, że to pokłosie błędu już w bajkach dla najmłodszych. Ja pamiętam, czytając bajki dla mojej młodszej córki, też niejednokrotnie zdarzały się błędy, że sarna to żona jelenia. Dementuję, nie ma takiej opcji.
5: Właśnie, może jelonek Bambi był sarną w ogóle, czy to możliwe?
6: Jelonek Bambi to, według mojej wiedzy, to w ogóle nie nasz gatunek, tylko to jakiś gatunek amerykańskiego jelenia, więc...
5: To teraz mamy połowę sierpnia, dla saren bardzo ważny czas, mamy okres godowy. Jak się zmienia zachowanie saren w tym czasie?
6: Obrazowo można powiedzieć, że tak u ludzi, one po prostu głupieją. Wiąże się to z tym, że są o wiele bardziej aktywne, tak? Ten samiec zajmuje swoje terytorium i go intensywnie patroluje w ciągu dnia, broni, no i czeka, że jakaś samica, koza się skusi na to jego terytorium. Następnie odbywa się dość efektowny, można to nazwać tańcem godowym, raczej gonitwą godową. I co ciekawe, to taka ciekawostka, jeżeli to się odbywa w polu, to często te sarny wybierają sobie na przykład jeden krzak, wokół którego biegają. Także nie zawsze te mityczne kręgi w zbożu to przybysze z kosmosu, najczęściej to obraz albo ślad po rui saren.
5: O, już tutaj mamy też zdementowane plotki o UFO. Idziemy w bardzo dobrym kierunku. A propos tego oznaczania terenu, to jak one to robią, na przykład zapachem? Jakieś są jeszcze inne, mają sposoby?
6: Generalnie zapachem też, ale najczęściej to się odbywa. One ten gruczoł zapachowy mają pomiędzy parostkami, czyli pomiędzy tym swoim porożem, samce, więc intensywnie wycierają. Również można spotkać nazwę czemchają, jakieś krzewy, drzewka młode. Obdzierają je po prostu skory i tak znakują ten swój teren.
5: A to w takim razie jeszcze chciałabym zapytać o inwentaryzację i programy monitoringowe. Jak kontrolujecie to, ile mniej więcej zwierząt znajduje się w lesie, jaka jest populacja? Bo zwierzęta się ruszają, biegają. Jak to się liczy?
6: Tak, zwierzęta się ruszają, biegają, ale generalnie zajmują jakiś obszar. Mają te swoje stałe terytoria. Sarna akurat ma te terytoria mniejsze, jelenie mają je dużo większe. Odbywa się to co najmniej raz w roku, na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. Co najmniej raz w roku musi odbyć się takie szacowanie liczebności. Metod jest mnóstwo. Najczęściej to metoda obserwacji całorocznej, ale również korzystamy z dobrodziejstw techniki i zaczynamy już wchodzić w korzystanie dronów z termowizją, czy w ogóle lornetek termowizyjnych w nocy, kiedy te zwierzęta wychodzą na żer. Stosunkowo łatwo w takich lasach, jak my tutaj mamy, czyli mocno małe kompleksy leśne otoczone polami. Generalnie można ten kompleks objechać dookoła i na polach te zwierzęta policzyć.
5: I to należy do państwa kompetencji?
6: Generalnie zajmują się tym myśliwi, ale przy udziale Lasów Państwowych, bo nadleśniczy zatwierdza taką inwentaryzację, a na jej podstawie plan, roczny plan łowiecki dla danego koła łowieckiego, czyli myśliwi dzierżawią dany teren na podstawie decyzji starosty i tam prowadzą tą gospodarkę leśną. Jeszcze a propos, w miniony weekend odbyła się też taka, to jest kolejne narzędzie, żeby poznać, ile tych zwierząt jest oraz i w jakiej strukturze. Odbyła się letnia obserwacja zwierzyny. Obserwacja na ogromnym obszarze, bo odbyła się na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, czyli 25 nadleśnic. Z tego co wiem, to również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile również w tym samym terminie tą obserwację wykonywała. No na przykład na terenie nadleśnictwa Konstantynowo prawie 200 osób było w to zaangażowanych, także róbmy razy 25 nadleśnic, poznamy skalę tego przedsięwzięcia.
5: Żeby się nie okazało, że potem leśników jest więcej niż saren.
6: Z całą pewnością nie. Z tego co kojarzę, w zeszłym roku szacowana ilość sarny na terenie Konstantynowa to jest w granicach 4000 i jak sobie tak analizowałem przez szereg lat, to ta populacja jest w miarę na stałym, stabilnym poziomie.
5: To właśnie temat kończenia tej populacji, w związku z tym, że jest teraz okres godowy, no i wiem, jak się zachowują te sarny. Zauważacie, że jest więcej wypadków z ich udziałem, na przykład wybiegających sarn na drogi?

0: służby polskie nie radzą. Według polskiego prawa, jeżeli to zwierzę żyje, jest ustawa o ochronie przyrody, szereg podmiotów wymienia i instytucji, które mają prawo uśmiercić, skrócić cierpienie, takiemu ocenić stan przede wszystkim. Jeżeli nie rokuje na wyleczenie, no to skrócić cierpienie. Są to przedstawiciele policji, lasów państwowych, myśliwi, lekarze weterynarii. Samorząd każdy ma obowiązek podpisana mieć umowę z firmą, która zajmuje się również takimi tematami jak wyłapywanie dzikich zwierząt w przestrzeni miejskiej, czy widowanie takich skutków, takich kolizji i pomaganie tym zwierzętom. Ale tak jak powiedziałem, jest to ogromny problem. Wiem, ile czasu zajmuje dodzwonienie się gdziekolwiek, chociażby do lekarza weterynarii, który powinien mieć jeden zawsze powiecie dyżur, przyjechać ocenić taki stan. Myśliwi bardzo ostrożnie podchodzą do tego tematu i bardzo niechętnie. Wiemy, jaką mają opinię w środowisku. Niejednokrotnie niestety wiąże to się z cierpieniem długim tego zwierzaka. Mamy słynny przykład wilka w zachodniopomorskim, który ponad 24 godziny czekał, żeby przyjechał weterynarz, stwierdził, że nie da się mu pomóc i niepotrzebnie to zwierzę się męczyło tak długo.
1: To jeszcze bardzo ważne pytanie. Jak nazywa się dźwięk, który wydaje sarna?
0: A to zależy od sytuacji, ale najczęstszym dźwiękiem, który możemy usłyszeć, to dźwięk, którego mało kto podejrzewa, że jest to dźwięk sarny, to jest taki klasyczny szczek. Można się nawet wydawać, że jakiś pies szczeka, a to niektórzy nawet mówią, że to nie jest szczek, tylko że rogacze brechają albo kozy brechają. Taki głośny dźwięk. Najczęściej jak się wystraszą albo jakieś niebezpieczeństwo, to wtedy go wydają.
1: To posłuchajmy w takim razie, co sarna chciałaby nam teraz powiedzieć, a panu dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję i niezmiennie zapraszam do lasu.

0: kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.
6: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: To DJ Dex i z popiołów na ficie. Kukon, Sarius i Soku, jak mogliście usłyszeć, a my przechodzimy do listy aferowych nowości, ale zanim to jeszcze zaprowadzimy was na afera.com.pl/aferzasta. Tam do piątku, do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy. Jeśli jeszcze takiego nie oddaliście, do wyboru macie z naszych nowości chociażby Jerzego Koczura, Kanui, Kasię Kosmos i Kilka Czułości oraz, no właśnie...
1: Odet, tak, Odet przychodzi do nas z najnowszym singlem, na którego również możecie głosować, moi drodzy. To poczekał na 15 minut do godziny 9.

0: A propos rzeczy, które się psują na poranku, to o poranku to słuchacz Jan do nas napisał, że od godziny czeka na drukarkę, żeby coś wydrukowała. No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o drukarkę, która nie działa, to rzecz jest następująca. Przede wszystkim trzeba zadzwonić do IT i to nie do takiego IT, który jest zwykłym IT w danej firmie, tylko do takiego IT nad IT wszystkimi, do szefa wszystkich IT na całym świecie i on ma dopiero wystarczające doświadczenie i wystarczającą wiedzę i wystarczające umiejętności,
1: żeby
0: sprawić, żeby drukarka zaczęła działać.
1: A co jeśli to słuchacz Jan właśnie jest takim nad informatykiem?
0: Takim szefem IT całego świata?
1: Szefów właśnie, no. Szefów.
0: No to szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. Chyba trzeba sprawdzić, czy papier jest w drukarce.
1: No albo czy tusz jest też, bo on też się mógł skończyć.
0: Ty jesteś IT?
1: Mm-mm.
0: O, czyli możemy zupełne głupoty gadać?

0: No it's alright, to dla wszystkich tych, którzy walczą z drukarkami o poranku. Nasz realizator Paweł napisał, że drukarki wyczuwają strach. I to jest chyba prawda, one robią to specjalnie. To
1: są takie urządzenia, które faktycznie... Ty im musisz pokazać, że masz władzę i po prostu z pewnością siebie podchodzić do nich i drukuj po prostu. Ja bym taką
0: spojrzeć na nią takim głębokim wzrokiem i kazać.
1: Albo tyle. Sprzedać po prostu.
0: Albo sprzedać i korzystać z drukarni. Nie dzwońcie do nas o porady serwisowe, o to bardzo prosimy. Aferanek. Ale możecie do nas napisać, moi drodzy, pod numer 7148, jeżeli chcielibyście powalczyć o wejściówkę na koncert Marka Bilińskiego.
1: A on to kompozytor, multiinstrumentalista, pionier polskiej muzyki elektronicznej i artysta przez wiele lat związany z Poznaniem.
0: Polski żar.
1: No, od ponad 4 dekad tworzy utwory. Już i wy możecie właśnie się wybrać w piątek o godzinie 21 do pawilonu z racji właśnie Portal Film Fest. No on właśnie, Marek Biliński, wprowadza w taką duch tych filmowych wszystkich soundtracków.
0: Afera, wasze imię i nazwisko, to jest to, co w treści SMS-a wpisujecie i odpowiedź na pytanie do tego.
1: Jaki jest wasz ulubiony soundtrack filmowy i dlaczego właśnie ten, złotówka i 23 grosze, a my czekamy do godziny 10 na wasze odpowiedzi.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie. 7148 to numer SMS.

0: Niech żyje Kacper Wrzesiński już w studiu, moi drodzy. Niech żyje chrom i stal, to jest to, z czym idziemy w kolejną godzinę. Na 3 minuty przed 9:00 to czas na serwis.
1: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Absolwenci szkół podstawowych i średnich masowo odwołują się od wyników egzaminów. Do Kręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu wpłynęło ponad 2 razy więcej zgłoszeń ósmoklasistów niż jeszcze 2 lata temu, a z każdym rokiem zwiększa się też liczba wniosków dotyczących matur. Jak mówi wicedyrektor poznańskiej OKE Marcin Jakubowski, cytowany przez Radio Poznań, w tym roku ponad 3000 egzaminów będzie sprawdzanych na nowo.
2: Poznań brzmi muzyką.
1: Organizatorzy festiwalu Bittersweet oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podsumowują wydarzenie, które trwało od 13 do 15 sierpnia na poznańskiej Cytadeli. Podczas niego na scenie wystąpili m.in. Robbie Williams, Rita Ora czy 21 Pilots.
3: Każdego dnia mieliśmy sold out, każdego dnia na terenie było 40 tysięcy osób. Ten sukces frekwencyjny był dla nas ogromnym wyzwaniem, ale również był dla nas no, po prostu dużą lekcją, którą mam wrażenie i mam nadzieję, że odrabialiśmy na bieżąco.
1: Mówił rzecznik prasowy festiwalu Bittersweet Szymon Litka. Z kolei prezydent Jacek Jaśkowiak zbiera obecnie różne opinie na jego temat.
4: Czekam na szereg danych i mam bardzo różne opinie. Mam sygnały od mieszkańców Winograd, którzy skarżyli się na uciążliwość sosu, i zresztą przepraszam. Mam też sygnały od restauratorów czy hoteli, że takiego ruchu, takiego obłożenia oni nie mieli przez de facto cały rok.
1: W tej chwili trwa sprzątanie po festiwalu i rekultywacja zieleni. Kolejna edycja ma mieć miejsce w terminie od 12 do 14 sierpnia, choć na razie nie wiadomo, w jakiej lokalizacji się ona odbędzie.
2: Świat uczelni na 98,6.
1: Najbliższą niedzielę na Politechnice Poznańskiej rozpocznie się jubileuszowy 33. Festiwal Szachowy w Poznaniu. Największy oraz najbardziej prestiżowy turniej w Wielkopolsce. O tym, kto może wziąć w nim udział, opowiada szachowy sędzia międzynarodowy IA Maciej Cybulski.
5: Jest studentem Politechniki Poznańskiej, to na pewno wystarczy, że napisze maila do organizatorów, poda swoje dane osobowe i wtedy będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć w tygodniowych zmaganiach jako student i pracownik Politechniki Poznańskiej, więc tutaj serdecznie zapraszamy. Wszyscy pozostali oczywiście też mogą się zapisać.
1: Jak zapewniają organizatorzy, poziom umiejętności ani doświadczenie turniejowe nie mają znaczenia. Liczy się dobra zabawa, integracja ze środowiskiem szachowym oraz możliwość nauki królewskiej gry. Zakończenie wakacji Centrum Inicjatyw Rodzinnych przygotowało dla rodzin muzyczną propozycję. W dniach od 24 do 27 sierpnia w godzinach od 10.30 do 11.30 w siedzibie Centrum przy ulicy Ratajczaka 44 będą prowadzone bezpłatne warsztaty z gry na ukulele. Zajęcia poprowadzi Przemysław Śledź, zwany również profesorem Śledziem. Więcej informacji znajdziecie na stronie poznan.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na już ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: No może nie śledź, ale kura zwana profesorem. Profesorką Kurą, o, zapraszamy.

0: I ta przychodzi o godzinie 9. Moi drodzy, mamy 18.
1: Jak 18? Żeby tam 18.
0: Żeby tam 18. 19 dzień sierpnia, to środa, do weekendu tylko 2 dni nam zostały.
2: Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian i Jan, którzy do nas pisali, obchodzą imieniny również. Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus. Najlepszego życzymy.
0: Mamy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w kalendarzu i Światowy Dzień Fotografii oraz przysłowie.
2: Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.
0: A już za chwil kilka, moi drodzy, nie o śniegach, nie o zimie porozmawiamy, a o sztucznej inteligencji, no i o rejestrowaniu obrazu, może trochę inwigilacji przez sztuczną inteligencję, tak naprawdę, tak szczegółowo, to o systemie kamer Flock w Stanach Zjednoczonych. Czym ten system jest? Jak on działa? No i czy dożyliśmy w końcu, niestety, orwellowskich czasów?
2: Proszę.
0: O tym już za chwil kilka porozmawiamy z magistrem inżynierem Piotrem Jabłońskim z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostańcie z nami, teraz jeszcze Bluszcz.

0: A naszym dzisiejszym gościem jest pan magister inżynier Piotr Jabłoński z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy o systemie kamer Flock, nie tylko o systemie kamer Flock w Stanach Zjednoczonych, bo tych systemów kamer i tych systemów można powiedzieć, nie wiem, czy w cudzysłowie inwigilacji, czy już bez tego cudzysłowie inwigilacji, pojawia się coraz więcej. Amerykanie z tymi systemami próbują walczyć, no ale te kamery są rozkładane, te kamery są wieszane, no i władze stanowe w USA z tych kamer korzystają. Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle rozmawiamy i o co z tymi kamerami chodzi. No to kamery, które zbierają dane na temat samochodów, tablic rejestracyjnych, rejestrują to wszystko w bazie, zapisują i potem władze mogą z tego korzystać. To wszystko wspierane jest przez sztuczną inteligencję. Moje pierwsze pytanie, czy to jest już Orwell, czy ja za daleko myślę o tym?
1: Miejmy nadzieję, że póki co za daleko. Natomiast jest to faktycznie już ryzyko i jest to no, pewnego rodzaju, w mojej ocenie, daleko idące nadużycie faktycznie dotyczące naszej prywatności.
0: No bo to nie są zwykłe kamery, takie jak znamy, które po prostu są kamerami monitoringu, gdzie po drugiej stronie siedzi jakaś osoba i patrzy w te kamery, czy wszystko jest dobrze, czy nikt żadnego przestępstwa nie popełnia, tylko to są kamery, które automatycznie z wielkich obszarów zbierają dane, zapisują te dane, potem te dane przez sztuczną inteligencję są klasyfikowane, no i na podstawie tych danych, na przykład policja może wyśledzić każdego, czy ja dobrze o tym myślę?
1: Z tego, co rozumiem, to tak, czyli faktycznie system kamer, który pozwala znaleźć dowolne auto w zasięgu, w kamerze, gdzie ono się pojawiało. Sam system sobie uważam, że nie jest zły. I sam system może być no, bardzo pomocny przy, myślę, ogromnej liczbie akcji policyjnych, poszukiwawczych, pościgowych, gdzie po prostu trzeba szybko znaleźć system, szybko znaleźć samochód, czy po prostu jakiś obiekt. I myślę, że takich systemów są one dobrym pomysłem, one są dobrym rozwiązaniem, dobrym znaczeniem takim, że one w sytuacji zagrażającej życiu mogą po prostu go uratować. Mhm. I tutaj bym był ostrożny w kontekście tego, czy to jest zły, czy dobry system, bo myślę, że to jest narzędzie, jak jedno z wielu. Pytanie jest, jak ono jest używane i dlaczego.
0: No właśnie, bo to jest rzecz bardzo ważna, że jeszcze to wszystko wspiera sztuczna inteligencja. I my chyba doszliśmy do takiego punktu, kiedy oprócz tego, że sztuczna inteligencja jest dosłownie widziana na każdym etapie naszego życia, że jest widziana w wielu biznesach, są szkolenia, są programy, jak wprowadzać sztuczną inteligencję, jak działać ze sztuczną inteligencją, no to ta sztuczna inteligencja nagle, no, nie wiem, czy ja mogę użyć takich słów. Wydaje mi się, że to nie będą słowa nad wyrost, ale ta sztuczna inteligencja staje się takim elementem inwigilacji.
1: Daleko posunięte twierdzenie, dlatego że system inwigilacji to może być dowolny system. Mhm. Wiele lat temu mówiliśmy o inwigilacji sąsiedzkiego oka, gdy sąsiadka w oknie wypatrywała, co się dzieje na osiedlu. I nikt tego tak źle nie odbierał. Tak? Ja pamiętam wiele lat temu, jako dziecko, to zawsze był w okolicy jakaś sąsiadka, która te dzieci na osiedlu patrzyła, co się dzieje. To takie, można nazwać takie białkowe systemy inwigilacji. Oczywiście, cofając się w historię, można jeszcze inne znaleźć złe przykłady. Natomiast sama sztuczna inteligencja jest po prostu mechanizmem. Ona nie tyle pozwala inwigilować, co po prostu udostępnia nowe techniki tego, żeby odczytać kolor samochodu łatwiej, odczytać numer rejestracyjny, czy łatwiej po tych danych manewrować, żeby zobaczyć szybciej, efektywniej, gdzie auto się pojawiało, jakie były co do tego czasy. No, Można podać drugi przykład, który na świecie się dzieje. On nie dotyczy faktycznie ludzi, on dotyczy zwierząt, ale jest takim pewnego rodzaju kontrargumentem, gdzie wykorzystujemy różnego rodzaju fotopułapki do monitorowania na przykład zwierząt w lesie. I wiemy, że przykładowo ryś ma swój obszar żerowania. Jeżeli pojawi się drugi bardzo podobny osobnik, ale na przykład godzinę później 100 kilometrów dalej, no to nie jest ten sam zwierzę, tak? I tutaj podobnie może być wykorzystany ten system do monitorowania na przykład właśnie skradzionych samochodów albo skradzionych tablic rejestracyjnych, gdzie łatwo wykryjemy, że dana tablica rejestracyjna po prostu nie mogła się pojawić godzinę później 400 czy 500 kilometrów dalej, a jednak się pojawiła.
0: No dobrze, ale wydaje mi się, że patrzymy na to, pan powiedział o tablicach rejestracyjnych. No i to jest prawda, tylko no, takie systemy dają zdecydowanie większe możliwości.
1: Dają. Dają ogromne możliwości różnego rodzaju, no, nie tylko monitorowania, ale też nadużyć. I ja myślę, że tu dużą rolą jest no, przede wszystkim pewnego rodzaju zaufanie do władz przede wszystkim, bo do jednostek, czy do firm, czy do przedsiębiorstw, myślę, że to zaufanie jest i musi być bardzo ograniczone. Do władz również powinno być bardzo ograniczone, jednak powinniśmy pokładać pewne zaufanie w instytucjach do tego, że chociaż działają zgodnie z prawem albo działają po prostu w ramach prawa, które jest. No a w Europie, to nie do końca jest prawdą wreszcie świata, ale w Europie to prawo stara się być bardzo mocno po stronie użytkownika, po stronie obywatela.
0: No właśnie, bo my rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i tam rzeczywiście te nastroje społeczne, jeżeli chodzi o instytucje, jeżeli chodzi o policję, no są napięte. I oprócz samej policji, no to mieszkańcy jeszcze protestują w związku z tymi kamerami. No ale właśnie, Europa to jest dobre miejsce, żeby wspomnieć, czy u nas takie systemy mogłyby istnieć, czy u nas takie systemy istnieją?
1: Czy istnieją, to ciężko jest powiedzieć. Istnieją systemy, które faktycznie potrafią profilować użytkowników, nie tylko profilować w kontekście takich na przykład z monitoringu, ale głębiej, na przykład na poziomie telefonów komórkowych, tego, gdzie dany telefon się pojawiał, jakie strony internetowe odwiedzał, wręcz nawet dochodząc do poziomu, że są firmy, które są w stanie powiedzieć, czym dany użytkownik telefonu, oni co prawda nie wiedzą, kim on jest, ale wiedzą, że użytkownik tego konkretnego telefonu na przykład jest zainteresowany zakupem domu, albo spodziewa się na przykład dziecka, albo lubi muzykę konkretnego rodzaju. I takie systemy również w Europie i również w Polsce od bardzo wielu lat działają i jest to po prostu jeden z mechanizmów, który jest stosowany w marketingu.
0: A takie systemy jak w Stanach, systemy, które są w stanie rozpoznać, no, nie profilować nas po na przykład o tym, co robimy w internecie, ale profilować już naszą twarz na żywo, nasz samochód znaleźć, zapisać, nasze tablice rejestracyjne. No i potem, żeby do tego systemu na przykład policja albo ktoś, kto te dane kupi, miał dostęp.
1: No w Polsce nie możemy, w ogóle w Europie prywatnie nie możemy zbierać danych osobowych. Trzeba mieć na to wyraźną zgodę tego, kogo dane zbieramy. Więc użytkowanie takich systemów, jeżeli to mają być dane czysto osobowe, czyli już identyfikujące faktycznie daną osobę, dla takich systemów musi być wyrażona jawna zgoda, świadoma zgoda i musi być dodatkowych obowiązków. Przykładowo możliwość wycofania takich danych, dostępu do tych danych, ich zmiany, bądź po prostu żądania usunięcia. I takie prawo już mam od wielu, wielu lat w Unii Europejskiej. No, całe rozporządzenie ochrony danych osobowych precyzuje, jak dane osobowe mogą być zbierane, jak mogą być przetwarzane, w jaki sposób mogą być udostępniane, czy nawet powierzane innym podmiotom. Mhm. Więc dbamy w Europie, bardzo mocno dbamy o to, jak te dane osobowe są pilnowane, w jaki sposób są przetwarzane. A w kontekście sztucznej inteligencji, no, cały AI Act w rzeczywistości opisuje, w jaki sposób można bądź należy projektować systemy, jakie obowiązki są nakładane na twórców czy danych systemów, właśnie precyzując je również od skali ryzyka, czyli tego, jak ryzykowne dla użytkownika bądź dla społeczeństwa może być dany system. I im niesie po prostu większe zagrożenie dla człowieka, tym zobowiązany jest po prostu większymi przepisami i większymi rygorami. Łącznie dochodząc do elementów takich, że dany system może być po prostu niedopuszczony do użytku w Unii Europejskiej.
0: O, a to temat w ogóle bardzo ciekawy, bo tak spoglądając na wiele wielkich korporacji, już zostańmy przy tych Stanach Zjednoczonych, amerykańskich właśnie, no to często chyba żyjąc w Europie i tym bardziej często myśląc o samej Polsce, no to wydaje się nam, że my nie mamy za bardzo sprawczości, jeżeli chodzi o wielkie korporacje w Stanach Zjednoczonych. No a z takim AI aktem na przykład, mówię o korporacjach cyfrowych i technologicznych oczywiście, ale z takim AI aktem, no to ta sytuacja już jest trochę bardziej skontrolowana.
1: To znaczy, trzeba pamiętać, że nasze dane, już wejdę w dane osobowe, będą tak bardzo bezpieczone, jak sami o nie będziemy dbali. Bo jeżeli AI Act dopuszcza na przykład system wysokiego ryzyka, który pozwala wspierać nas w przetwarzaniu, jako na przykład podmiotowi zatrudniającemu przetwarzaniu CV, ale nie pozwala na przykład budować technik podprogowych w manipulowaniu zachowaniem ludzi, czy nie pozwala robienia takiego systemu oceny społecznej obywateli, takie social scoringi, czy takiej biometrycznej identyfikacji na żywo właśnie użytkowników i przygotowania poddaną osobę systemów, no to nawet jeżeli my będziemy że tak powiem, walczyli z systemem to, żeby przykładowo nasze CV przypadkiem korporacja firma zatrudniająca nie przetwarzała za pomocą sztucznej inteligencji i o ile Unia Europejska będzie o to dbała i narzucała takie ograniczenia, no to jeżeli my jako użytkownicy realnie to CV stworzymy sobie potocznej aplikacji sztucznej inteligencji czy czata, no to już te nasze dane dostarczyliśmy tym zagranicznym korporacjom, realnie nie wiedząc, gdzie one mogą być przetwarzane.
0: A to nie wiedza jest chyba potem najgorsza w tym wszystkim, bo potem są wycieki, potem są sprzedaże i nasze dane kuleją wszędzie.
1: Znaczy, no trzeba pamiętać, że korporacje mimo wszystko dbają o te przetwarzanie danych i dbają o to, jak dane są przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie i to trzeba pamiętać, że starają się, żeby te nasze dane były właściwie zadbane i zaopiekowane. No, kwestia jest tego, gdzie my sami użytkownicy po prostu nasze dane udostępniamy. A to w darmowej aplikacji, a to w kolejnej grze, w jakiejś promocji, w konkursie, tego typu rzeczy. I bez zastanowienia te nasze dane udostępniamy, dziwiąc się potem, że dzwoni do nas kolejny telemarketer.
0: No i plusem chyba w tym wszystkim jest również to, że nie rozmawiamy w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Można to tak skwitować?
1: Można tak skwitować.
0: A moim i waszym gościem był pan magister inżynier Piotr Jabłoński z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Dobrego dnia życzę.

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Jak ładnie się wszystko złożyło, jeszcze ChatGPT na naszej antenie.
1: Zaśpiewał.
0: Jakie to połączenie było? Moi drodzy, to była lista aferowych nowości i Natci Chocka, która przyszła do nas ze swoim najnowszym singlem.
2: Właśnie, ChatGPT, no ona tam śpiewała o obecności w cyfrowym świecie, o zmęczeniu, przebodźcowaniu oraz uzależnieniu od kolejnych porcji algorytmicznych treści. Chociaż powiem ci, że w tak przyjemny sposób i chwytliwy śpiewała, że ja nawet nie wyczułem tam nutki AI.
0: No, to prawda, tak jakby się chciało trochę więcej, nie? Mhm. Więcej informacji, jak wy chcecie więcej, no to zapraszamy na stronę afera.com.pl. Tam w zakładce muzyka wszystkie szczegóły i na temat Natci Chockiej, i na temat singla ChatGPT znajdziecie. Zapraszamy.

0: Czas na dogrywkę w świecie sportu na 9:30. Będzie o kolejorzu, będzie o Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce już zakończonych, o poznańskim PSŻ-cie oraz o szczypiorniskach również.
1: To doliczony czas.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Kilka minut dla sportu w eterze. Michał Rogoziński, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Te przygody zostaną z kolejarzem na długo. Lech Poznań nie bez problemów awansował do czwartej rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Europy. Te problemy nie dotyczyły jednak sytuacji na boisku, bo mistrz Polski rozbił na wyjeździe farerski Klaks Wikarz 5-0. Trzeba przy tym pamiętać, że aż 3 bramki padły w ostatnim kwadransie. W związku z tym obrońca Mateusz Skrzypczak podkreślał na łamach Lech TV, że wynik nie oddaje skali wyzwania.
4: Sztuczna murawa, widzieliśmy jak przeciwnik gra, że grają bardzo bezpośrednio i to zawsze stwarza jakieś zagrożenie, bo dużo jest po prostu przypadków w takiej grze, ale myślę, że dobrze reagowaliśmy, jesteśmy po prostu dużo lepsi, to pokazaliśmy, ale to nie było takie łatwe wyjść tutaj i wygrać 5-0, nie stracić bramki.
3: O wiele bardziej skomplikowana była historia podróży Lecha na ten mecz. W środę Starcłowice okazał się niemożliwy ze względu na gęstą mgłę nad jedynym lotniskiem na Wyspach Owczych. W czwartek sytuacja powtórzyła się już w trakcie lotu, co zmusiło pilotów do lądowania w norweskim Bergen. Ostatecznie Lech dotarł do kraju rywala na 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu, w związku z czym UEFA podjęła decyzję o przełożeniu spotkania na piątek. Rywalem kolejarza w czwartej rundzie będzie szwajcarski FC Thun. Oby tym razem udało się uniknąć podobnych przygód. Pierwszy mecz jutro o 19:00 przy bułgarskiej. Historyczna porażka stała się faktem. Lech Poznań UAM przegrał 3-4 z Legionistkami Warszawa w sobotnim wyjazdowym meczu trzeciej rundy Ekstraligi Kobiet. Podopieczne Alicji Zając otworzyły wynik trafieniem Oliwii Związek w 26 minucie, ale już do przerwy przegrywały 1-3. W drugiej połowie Związek i Kinga Klimczak doprowadziły do wyrównania, jednak ostatnie słowo ponownie należało do stołecznych. W krótkiej historii kobiecych pojedynków Lecha z Legią to premierowa porażka Poznania na ki pierwsze gole strzelone przez zespół z Warszawy. W tabeli Ekstraligi niebiesko-biały z dorobkiem 3 punktów spadły na miejsce 8. Teraz czeka je mecz domowy. W sobotę w Plewiskach podejmą Górnik Łęczna. Robbie Williams w zielonej koszulce nie pomógł. Warta Poznań przegrała sobotnie wyjazdowe spotkanie czwartej kolejki pierwszej ligi z Odrą Opole 1-3. To porażka, której można było uniknąć. Doma Wilde długimi fragmentami była stroną prowadzącą grę. W 13 minucie piłkę do bramki Leo Przybylaka pechowo skierował jednak Arkadiusz Najemski. To otworzyło wynik i zarazem ustawiło przebieg meczu.
5: To my straciliśmy bramkę w momencie, gdzie chyba nawet Odra nie oddała jeszcze uderzenia, jeśli dobrze kojarzę. Bramka samobójcza, błąd w pojedynku i później też w obronie pola karnego.
3: Komentował trener Zielonych Maciej Tokarczyk. Warta do przerwy straciła jeszcze jednego gola, a sama potrafiła zdobyć tylko kontaktowe trafienie Patryka Kusztala z 56 minuty. Dwie wygrane i dwie porażki dają jej na ten moment 8 miejsce w tabeli pierwszej ligi. W ten weekend Duma Wildy powinna inaugurować sezon w Poznaniu. Przedłużające się prace nad nową murową stadionu przed Radzynem Mińskiej sprawiły jednak, że klub zmuszony był zwrócić się z prośbą o zamianę gospodarza meczów 5 i 6 kolejki. W tej sytuacji piątkowe spotkanie z Chrobrym Głogów odbędzie się na Dolnym Śląsku. Pierwszy gwizdek o 18:00. Zaglądamy na arenę międzynarodową. 8 medali wywalczyła reprezentacja Polski podczas odbywających się przed tygodniem w Birmingham Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Biało-czerwoni nie przywieźli jednak do kraju żadnego złota. 6 srebrnych medali wywalczyły panie Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów, Natalia Bukowiecka na 400 metrów, Klaudia Kazimierska na 1500 metrów, Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki, Katarzyna Zdziebło w chodzie na dystansie maratonu i Maria Rzodzik w skoku wzwyż. Brązowe medale dorzucili do tego Jakub Szymański na 110 metrów przez płotki i żeńska sztafeta 4x100 metrów. Czworo przedstawicieli miał na tych mistrzostwach AZS Poznań. Najlepiej zaprezentował się Paweł Fajdek, który w finale rzutu młotem był piąty. Jego wynik 79 metrów i 13 centymetrów okazał się za słaby na podium o 36 centymetrów. Siódmy w rzucie oszczepem był Marcin Krukowski, któremu w jedynej ważnej próbie zmierzono 79 metrów i 69 centymetrów. Do finału awansowała także Alicja Konieczek w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Jej czas 9 minut 46 sekund 79 setnych dał 14 pozycję. Wyłącznie w sztafecie 4x400 metrów zaprezentował się Marcin Karolewski. Polska zajęła w niej 6 miejsce z czasem 3 minuty i 56 setnych sekundy. W weekend lekkoatletyczna czołówka przeniesie się do Polski. W Katowicach i Chorzowie odbędzie się zaliczane do cyklu Diamentowej Ligi Memoriał Kamili Skolimowskiej. Zmieniamy dyscyplinę. Żużlowcy zrealizowali swój cel na ten sezon. PSŻ Poznań awansował do fazy play-off drugiej Ekstraligi z pozycji wicelidera po rundzie zasadniczej. W niedzielnym meczu ostatniej kolejki Skorpiony pokonały na wyjeździe Polonię Piła 51-39. Kluczowo okazał się ten sam element, który tydzień wcześniej przesądził o domowej porażce z Wilkami Krosno. Poznaniacy od początku meczu wyraźnie wygrywali starty i już w pierwszej serii zbudowali 8-punktową przewagę. Zdobywca 7 oczek Antoni Mencel podkreśla, że zespół wyciągnął wnioski.
6: A jeśli przegrywa się mecz u siebie,
1: to delikatnie myślę, że każdy był podrażniony, bo ten wynik na pewno nie potoczył się tak, jak chcieliśmy ten cały mecz, a dzisiaj tu przyjechaliśmy z taką wolą walki, wiedzieliśmy, że przeciwnik na pewno będzie ciężki, bo ostatnie mecze wyjazdowe, które mieli, pokazywały, że potrafią walczyć, więc na pewno myśleliśmy, że będą mocni u siebie, więc respekt do przeciwnika na pewno był.
3: Warto dodać, że w 47. podejściu swój pierwszy komplet punktów dla PSZ-u wywalczył Ryan Douglas. Poznańscy kibice zaczekali się też debiutu wychowanka Akademii Skorpiona. Stanisław Ignaszak zastąpił kontuzjowanego Kamila Witkowskiego, ale nie pokonał żadnego rywala. Bilans Skorpionów w rundzie zasadniczej to 8 zwycięstw, remis i 5 porażek. W półfinale żółtoczarni zwiążą się z Rowem Rybnik. Rekiny dwukrotnie przegrały z Poznaniakami, ale są przy tym zespołem, który w trakcie sezonu wzmacniał się kadrowo. Menadżer Jacek Kannenberg po cichu marzy jednak o finale dla PSZ-u.
6: Chciałbym zrobić wszystko, żebyśmy tam weszli, ale wiadomo, no, to jest sport i różne rzeczy mogą mieć miejsce, więc ja bardzo bym się cieszył i bardzo bym chciał awansować do finału, no ale nie będę składał dzisiaj jakichś deklaracji, czy na pewno półfinał wygramy.
3: Pierwszy mecz w tę niedzielę w Rybniku, rewanż 6 września na Golęcinie. Pogoda już odrobinę bardziej jesienna, więc na koniec dzisiejszego doliczonego czasu sprawdzamy, co dzieje się na hali. Pierwszy turniej towarzyski mają za sobą szczypiornistki Enea Piłki Ręcznej Poznań. Podopieczne Amelii Chmielewskiej zajęły trzecie miejsce, przegrywając 25-33 ze szczypiornym Kalisz i 28-35 z czeską Duklą Poruba. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że poznanianki nie przystąpiły do turnieju w pełnym ligowym składzie. Przygotowania rozpoczęli także panowie. W otwierającym presezon meczu towarzyskim WKS Grunwald Poznań uległ Pogoni Szczecin 33-35. Zaawansowane są z kolei przygotowania futsalistów. Wiara Lecha pokazała, że jest gotowa na debiut w Ekstraklasie. Podopieczni Orlando Duarte pokonali 7-2 Red Dragons Pniewy i 9-1 Widzewa Łódź, a następnie zremisowali 2-2 z futsalem Leszno. Przed startem sezonu czekają ich jeszcze dwa sparingi wyjazdowe. Dziś zmierzą się z Konstruktem Olsztyn, a w sobotę z Legią Warszawa. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłym środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Michał Rogoziński. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
7: Autopromocja.
8: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzny językowym.

0: 9:42 na naszych zegarach. Sun System to za nami, a przed nami wyczekujemy kolejnej nowości, jak co pół godziny. Tym razem znowu Skinny Pope przychodzi na naszą antenę, czyli ten chudy papież, tak zwany. I zaglądamy...
1: Zaglądamy.
0: Tak, nie do Watykanu, ale do Rzymu. Właśnie tam nas możecie spotkać i się wybrać również właśnie ze Skinny Pope'em, który, no... inspiruje się latami 80. To chyba można już słyszeć.
1: Na fizie, moi drodzy, jeszcze Mop, jeszcze Drove i Phone. No i to wszystko w tym singlu właśnie najnowszym na 18 minut przed godziną 10. To Skinny Pope. Do Rzymu.

0: I znowu się wszystko tak łączy dzisiaj, moi drodzy, Skinny Pop na naszej antenie, a my do jednej z parafii zaglądamy w Skurzewie, ponieważ tam ciekawy cennik postoju został postawiony, jeżeli chodzi o parking parafialny właśnie.
1: Myślę, że jakiś papież poświęcił ten parking chociażby. No, ceny nie w złotówkach, a w litaniach, w modlitwach. O tak, właśnie to wygląda.
0: W krótkich aktach strzelistych.
1: Dokładnie. Za postój do jednej godziny trzeba odmówić jeden raz modlitwę Ojcze Nasz. Do dwóch godzin trzeba dołożyć Zdrowaś Maryjo, a do trzech dziesiątkę różańca za wszystkich kierowców. Także od razu... wszyscy będziemy zdrowsi, mniej wypadków będzie na pewno. Jestem ciekaw, jak to jest rozliczane w ogóle.
0: No potem jeszcze jest do 4 godzin, to wtedy litanie do Matki Bożej w intencji parafii trzeba odmówić. Jeżeli chce się cały dzień stać, no to tajemnice różańca za wszystkich kierowców i pieszych, moi drodzy. Taki cennik postoju, szczerze mówiąc,
1: to, no, ja, sort,
0: to ja rozumiem. Ja myślę, że powinniśmy, może nie dokładnie takie kopie cenników, takie jak jest w tej parafii, ale w całym Poznaniu zamieścić. Coś trzeba takiego wykombinować, żeby nie musieć płacić w złotówkach, no bo każda wartość jest przemieniana na złotówki, tylko właśnie, żeby zrobić odwrotnie, niż to wielki Schuller kiedyś powiedział, że nie, na złotówki, a ze złotówek na inną wartość. I tutaj musimy wymyślić coś.
1: Może odpowiednią ilość gwary, nie wiem, zarecytować w jakiś sposób, albo połączyć ze sobą.
0: O, żeby na poznańskim parkingu w strefie płatnego parkowania zaparkować, to jest jeden pomysł. Można na przykład też na sportowo, nie wiem, obiec samochód 20 razy.
1: O, to by było spoko.
0: Za 20 minut parkowania.
1: A za cały dzień robisz maraton.
0: Tak.
1: To się średnio opłaca chyba.
0: No, trzeba by było to jakoś wszystko wyważyć.
1: Ale jeśli byś przyjechał na maraton i chciał za darmo zaparkować, no to już masz jakby to w cenie, co nie? Bo będziesz ten bieg, ten maraton.
0: No to prawda, ale to wtedy każdy, kto by przyjeżdżał codziennie do miasta Poznań, by musiał maraton biec przez cały dzień.
1: No nie, no i drogi z końca wstrzymane.
0: To by był za drogi parking. To by był zdecydowanie za drogi parking. Czekamy na pomysły jeszcze do godziny 10. Moi drodzy, aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie.
1: Drogi, ale skuteczny.

0: Czy ty, Kamilu, masz jakiś ulubiony soundtrack filmowy? Albo w ogóle słuchasz takich?
1: Nie jestem w stanie jednego
0: jest
1: wiele takich soundtracków, które uwielbiam.
0: To przykładzik.
1: No ja niestety jestem trochę zimmerowcem, nie? Niestety jestem tą osobą, która jak już jeden dźwięk poznała, to potem każdy inny soundtrack, który jest dokładnie taki sam jak ten każdy poprzedni, bardzo mi się podoba. No ale też do filmów zupełnie przyzwoitych i też świetnych robił i robi nadal, więc to chyba nic dziwnego.
0: Kumam. No dobrze, to ta odpowiedź mi wystarczy, ale nie wystarczą...
1: O, świetne są też soundtracki w filmach muzycznych, na przykład jak jest film o jakimś jazzie. I wtedy masz cały soundtrack jazzowy. Świetna
0: wiedziałem, rzecz, że jazz spadnie tutaj na antenie jeszcze w tej godzinie. Oczywiście, że takie pytanie też będziemy zadawać wam. Nie o jazz, ale o soundtracki filmowe. A to z racji dlatego, że w piątek gra w Portal Film Fest, w pawilonie dokładnie, Marek Biliński. Koncert właśnie jego. Wy możecie zgarnąć wejściówkę na właśnie ten koncert. 7148 to numer SMS, pod który wysyłacie o treści SMS-y afera waszej imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie właśnie, jaki jest wasz ulubiony soundtrack filmowy i dlaczego akurat ten?
1: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Warto na Marka Wilińskiego się wybrać. A jeżeli jeszcze nie byliście...
0: jesteście fanami fantastyki, bo to on też takie właśnie muzykę gra.
1: Szczególnie jeżeli jesteście fanami prawdziwej, starej, analogowej elektroniki.
0: Również.
1: Takiej bez komputera, moi drodzy, takiej z kabelkami, takiej, na którą trzeba pomyśleć, na którą trzeba się postarać. Oczywiście żartuję, że teraz nad tą nową elektroniką nie trzeba myśleć i nie trzeba się starać, no ale tamta analogowa to była wspaniała elektronika. Zapraszamy serdecznie, złotówka i 23 grosze, to jest koszt tej wiadomości. 7148 to numer. Do 10 czekamy.

0: Trzy minuty do dziesiątej.
1: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Mieszkańcy licznie zastrzegają swoje numery PESEL. To reakcja na zeszłotygodniowy cyberatak na jednego z dostawców oprogramowania wykorzystywanego przez placówki medyczne. Według informacji do sieci trafiły imiona i nazwiska, numery telefonów, a także dane dotyczące recept oraz przyjmowania leków. W związku z dużym zainteresowaniem zdecydowano o uruchomieniu dodatkowego stanowiska w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Libelta 16/20, przy którym można podjąć to działanie bez wcześniejszego rezerwowania terminu. Przypominamy, że tą czynność można wykonać również elektronicznie.
2: Korki, objazdy, remonty.
1: Światła na Moście Teatralnym zostały wyłączone. Rozpoczęto dzisiaj prace obejmujące modernizację całej tamtejszej instalacji. Powody tej decyzji tłumaczy rzecznik prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska.
3: Sygnalizacja w tym rejonie często miała awarię, w tym roku to było już ponad 30 razy, więc to już jest najwyższa pora na to, aby taką gruntowną modernizację przeprowadzić.
1: W związku z tą sytuacją należy zachować czujność podczas poruszania się w tamtym rejonie.
3: Piesi i osoby, które poruszają się samochodami, muszą zdecydowanie uważać, zwracać uwagę na oznakowanie tymczasowe, na pierwszeństwa i zwracać uwagę na tramwaje, które zdecydowanie tam mają pierwszeństwo przejazdu.
1: Ponowne włączenie sygnalizacji planowane jest na początek roku szkolnego. Z kolei wszystkie prace potrwają do października. Trwa konkurs realizowany w ramach projektu Koziołkowe Szaleństwo, wybranego przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Polega on na spójnym projekcie, wykonaniu i montażu trzech rzeźb przedstawiających kultowe koziołki, które staną później w trzech różnych poznańskich lokalizacjach. Termin zgłoszeń do pierwszego etapu konkursu upływa 13 września. 30 września zostanie ogłoszona natomiast liczba uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu. Regulamin i potrzebne załączniki umieszczone są na stronie Urzędu Miasta.
2: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: W zeszłym tygodniu oddano do użytku nowy, 9-kilometrowy wiadukt nad torami kolejowymi w Koninku. Oprócz kwestii bezpieczeństwa, jedną z jego zalet jest teraz dogodniejsze połączenie z drogą S11. Podczas budowy realizowano również inne inwestycje. Między innymi przebudowywano ronda w Borówcu, czy stawiano dwa mosty nad rzeką Koplą. O kosztach tego przedsięwzięcia mówi starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski.
4: Całkowita wartość zadania, dokładnie, to jest ponad 240 milionów złotych. Całość tej inwestycji sfinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych. Cała ta kwota obejmuje koszty przygotowania dokumentacji, wokół gruntów, robót budowlanych oraz nadzorów inwestorskich.
1: Roboty rozpoczęły się pod koniec 2024 roku. I to już wszystko w dzisiejszych serwisach. Z kolejną porcją informacji wracamy jutro od 6.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 10 na antenie wybiła na zegarku, wybiła na antenę, wchodzi kura.

0: środa, 19 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus. Najlepszego życzymy.
1: Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w kalendarzu również wpisany. Mamy Światowy Dzień Fotografii, do tego wszystkiego to święta, które obchodzimy dzisiaj. Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie. To przysłowie. No i w sierpniu tak pół na pół chyba. 50-50 bym powiedział, albo nawet 40-40, że tak czasem 30, czasem 35, czasem 38, no a potem takie 19.
0: No to zima też tak może być, że trochę popruszy, a później będzie listopad w lutym. Na przykład tak może wyglądać. I w odpowiedzi na wasze odpowiedzi na koncerty, na konkurs Marka Bilińskiego i przeglądając wasze najlepsze, ulubione soundtracki, to jeszcze musimy trochę spojrzeć na to, ale telefony
1: i
0: możecie...
1: przesłuchać przede wszystkim,
0: no,
1: wybrać,
0: właśnie,
1: kto...
0: bo nie wszystkie znamy.
1: Kto słucha najlepszych soundtracków,
0: jeszcze
1: moi
0: trochę
1: drodzy.
0: Pracy przed nami, ale wyślemy
1: całe
0: tego SMS-a
1: całe
0: do
1: albumy.
0: Zwycięzcy jak najbardziej. Jeśli chodzi o nas, to Paweł Zjeżdżałka realizował ten aferanek. Kacper Wrzesiński odpowiedzialny za serwisy informacyjne.
1: Mikołaj Pokorzyński, Kamil Strużyński, w tym składzie byliśmy od godziny 6.30, moi drodzy, a na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy do kartki z kalendarza. Rok 91, Republika wydaje album 1991. W 61 urodził się Zbigniew Krzywański. Z tego powodu gramy Republikę i Lawę na sam koniec. Do usłyszenia, siema.
0: Dzięki i cześć.

0: Alter Mixer. Alter Mixer. W Radio Afera.
1: Wszyscy tacy piękni na zdjęciach.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Pali się
4: niebo, nie ma tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
7: Alter Mixer.

Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21 w Radio Afera.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dziś Światowy Dzień Fotografii i uważam, że propozycje na ten wieczór, które dla Ciebie przygotowałam, są godne uwiecznienia. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Diabeł maczał w tym swoje ręce. Left-Handed Girl to opowieść o samotnej matce i jej córce, które przeprowadzają się do Tajpej, aby otworzyć tam nocny stragan. Obie będą zmuszone się przystosować, aby przeżyć. Ten komediodramat to historia o wielopoziomowości macierzyństwa i konfliktów międzypokoleniowych. Seans w ramach plenerowego pałacowego o 21:00. Jest to bliżej niż sądzisz. Closer Than You Think to wystawa witrynowa autorstwa Juliana Bachura. To zbiór instalacji skupiających się na relacji pomiędzy spostrzeganiem, przestrzenią i ludzkim okiem. Przekształca pozornie statyczną przestrzeń w płynną i plastyczną figurę. Zauważa również rolę ludzkiej perspektywy i to, jak powierzchnia zmienia swoje cechy z naszego punktu widzenia. Wystawa jest dostępna przez 24 godziny w Rodriguez Gallery.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

powoli rozkłada, powoli rozkładam się.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. W czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: każdą środę po 18.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki.

0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
3: O, pomiędzy 81, 81, 81, 81. Maradona. O, o, o.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
0: Autopromocja. Reklama. Pali się
5: niebo, nie tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera. Musisz być przy...
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Panowie!
3: To jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miało być na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
5: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz. 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dziś Światowy Dzień Fotografii i uważam, że propozycje na ten wieczór, które dla Ciebie przygotowałam, są godne uwiecznienia. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Diabeł maczał w tym swoje ręce. Left-Handed Girl to opowieść o samotnej matce i jej córce, które przeprowadzają się do Tajpej, aby otworzyć tam nocny stragan. Obie będą zmuszone się przystosować, aby przeżyć. Ten komediodramat to historia o wielopoziomowości macierzyństwa i konfliktów międzypokoleniowych. Seans w ramach plenerowego pałacowego o 21:00. Jest to bliżej niż sądzisz. Closer Than You Think to wystawa witrynowa autorstwa Juliana Bachura. To zbiór instalacji skupiających się na relacji pomiędzy spostrzeganiem, przestrzenią i ludzkim okiem. Przekształca pozornie statyczną przestrzeń w płynną i plastyczną figurę. Zauważa również rolę ludzkiej perspektywy i to, jak powierzchnia zmienia swoje cechy z naszego punktu widzenia. Wystawa jest dostępna przez 24 godziny w Rodriguez Gallery.
1: Alter Mixer.

0: Wybiła godzina 16.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: No dzień dobry, witam wszystkich Państwa w tą piękną środową dzień, popołudnie, w ten piękny środowy dzień, tak powiedzmy. Moim realizatorem dzisiaj jest Jakub Jamrus, ja siedzę za mikrofonem, czyli Katarzyna Rybicka. Wychodzi na to, że dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o dużej ilości rzeczy i dużo dzisiaj na audycji będzie się działo, ale zacznijmy sobie od imienin, bo 19 sierpnia imieniny obchodzi Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, Wiktoria, Maria, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donut i Magnus. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiamy, składamy życzenia i przypominamy, że są dzisiaj dwa nietypowe święta, czyli Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej oraz Światowy Dzień Fotografii.

Konkurs, proszę Państwa, jest do zgarnięcia podwójna wejściówka na film, właściwie na portal Filmfest. Jest to ucieczka z Nowego Jorku i będzie to w Kino Muza w sobotę 22, czyli już w najbliższą sobotę jest do zgarnięcia taka podwójna wejściówka, więc jak najbardziej zapraszam do tego, żeby kogoś ze sobą do kina zabrać. Zwłaszcza, że Kino Muza to jedno z fajniejszych kin w ogóle, jakie mamy w Poznaniu. Ale co trzeba zrobić, żeby w ogóle taką wejściówkę zdobyć? No, należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie pisać afera, następnie swoje imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to złoty 23, a dzisiejsze pytanie w sumie jest troszeczkę filmowe i nawiązuje do dzisiejszego święta, czyli co najbardziej lubicie fotografować? Jak ja bym się miała zastanowić, co ja najbardziej lubię fotografować, no to oczywiście budynki, ewentualnie całe jakieś połacie zieleni. A co wy lubicie fotografować? Czekam na wasze odpowiedzi do końca hurtowni, do godziny 18 i wtedy rozwiązanie konkursu na was czeka. Więc proszę o jak najlepsze odpowiedzi. Im bardziej kreatywne, tym lepiej. No, a teraz zostawiam państwa z muzyką.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

nigdy nie sądziłam, że ktoś będzie mówił, że ja jestem za grzeczna, że ja jestem za sympatyczna, że używam zbyt ładnych form i zwracam się do wszystkich bardzo ładnie i może wręcz troszeczkę za ładnie. Dobrze, będę się zwracać prościej, będę krócej się wypowiadać. O, bo ja nic nie wiem. Dokładnie tak jest. Ja nic nie wiem, to też jest tytuł singla, który chciałabym puścić. Nie państwu, tylko bym chciała puścić wam wszystkim, którzy siedzicie przy odbiornikach, przy radioodbiornikach, może przy komputerach, i żebyście usłyszeli to wspaniałe trio śpiewające z perkusją na czele w takim typie muzyki, która nie podąża za trendami, która ma w sobie coś ciekawego. Więc myślę, że jak najbardziej warto temu przysłuchać się z dużą uwagą. Tak samo jak wszystkim radom, które co jakiś czas wszyscy naokoło dostajemy.

Bardzo popularny i bardzo głośny jest pomnik. Najnowszy pomnik Matki Boskiej, ten w Konotopiu, ten taki największy teraz. I trwają właśnie dyskusje a propos tego, czy możemy go mierzyć jako największego, no bo ona jest na takim jednak podejście. I ja, jako osoba, która lubi czytać zdecydowanie za dużo, stwierdziłam, że pogrzebię i uznaję sama osobiście, to jest mój werdykt, że to nie jest najwyższy pomnik w Polsce, ani nie jest najwyższy pomnik Maryi, dlatego, że my powinniśmy Maryję nie liczyć ani od podestu, ani od stóp, ale dopiero od kostek. Wszyscy tutaj zgromadzeni wiemy, bo to jest oczywiście wiedza powszechna, że wszystkie objawienia Maryi, które są uznawane za prawdziwe, to są objawienia, gdzie nie widać jej stóp. Więc uważam, że powinniśmy mówić, że to nie jest najwyższy pomnik, bo my go mierzymy od złego miejsca, bo my go mierzymy po prostu od samej podstawki. Ale zapytają mnie państwo i wy mnie zapytacie, i wszyscy mnie zapytają, i młodsi, i starsi, dlaczego ja mówię o tym pomniku? Przecież o tym pomniku mówimy wszyscy od tygodnia. Ano dlatego, że za 2 lata ma powstać kolejny pomnik. On miał mieć taki efekt wow i ma wykorzystać właśnie tą wstęgę Möbiusa. I to jest ta taka wstęga, która ma tylko i wyłącznie jakby jedną linię, jeden poziom. Czyli jakbyśmy coś wzięli, kręcili tak naokoło, to zobaczymy, że jakby nie ma dwóch stron, że to jest linia połączona w jedno. Nie wiem, czy ja to wyraźnie wyjaśniłam, ale załóżmy, że wyraźnie wyjaśniam. Ma mieć efekt wow, ten pomnik powstanie w Wielkiej Brytanii za 2 lata, ma być właśnie taką wstęgą, która ma przypominać trochę znak nieskończoności, ma właśnie nawiązywać do tej wstęgi, więc jak najbardziej ma być on taki jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej wzniosły, jeszcze lepszy. No i ma być też gigantyczny. Ma być ponoć jeszcze większy od naszej Matki Boskiej, która niedawno powstała. Ale to wiemy, że to eksperci muszą się zebrać, usiąść na spokojnie, policzyć, zastanowić się, Pitagorasa z tego wyciągnąć. No akurat z tej wstęgi, myślę, że akurat będzie łatwo wyciągnąć Pitagorasa. Więc informuję, że jeżeli żyjecie ostatnim pomnikiem, to już za 2 lata będziemy mówić o innym pomniku. Tak jak mówiliśmy kiedyś o pomniku w Świebodzinie, tak za 2 lata będziemy mówić o pomniku w Wielkiej Brytanii. I tak od pomniku do pomniku będziemy o kolejnych rozmawiać.

A zajrzyjmy sobie do historii. To jest taki chyba mój ulubiony motyw i ulubiony czas. Ja tak lubię sobie spojrzeć w przeszłość, bo co czeka w przyszłości, tego nic nie wiemy. To nie jest zagwarantowane, a przeszłość już z nami jest zapisana w jakiejś formie bardziej prawdziwej czy mniej, więc cofnijmy się o 2012 lat, bo wtedy zmarł pierwszy rzymski cesarz Oktawian August, czyli założyciel Cesarstwa Rzymskiego i jeden z najważniejszych ludzi w historii świata. No, dlatego ja myślę, że trzeba byłoby go dzisiaj bardzo, bardzo mocno wspomnieć. Ale jeżeli mówimy o władcach, to takim władcą, o którym należy pamiętać, jest Zygmunt III Waza, który został wybrany na króla Polski w 1587 roku. Czyli jak widzimy, to był akurat dobry dzień, dobra data dzienna na właśnie jakichś takich ważnych królów, władców. No i jeszcze coś, co ja bym bardzo chciała przypomnieć, to jeszcze o Częstochowie chciałam powiedzieć, bo w 1826 roku powstało połączenie Starej Częstochowy i Częstochówki i powstało miasto Częstochowa. A jak wiemy z mojej audycji, taka tam autopromocja, Częstochowa nie jest już miastem, jest wsią. Mimo tego, że jest bardzo, bardzo rozpoznawalną wsią, to niestety miastem już nie jest. Prawa miejskie straciła, jeżeli dobrze teraz pamiętam, to w XXI wieku albo na końcówkę XX wieku. Ale nie tylko historią władców, nie tylko historią święca, nie tylko historią kościołów tutaj żyjemy również muzyką, a przede wszystkim żyjemy muzyką, bo w 1991 roku była premiera jednego z moich autentycznie ulubionych albumów. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz się dowiecie. Republika jest jednym z takich moich top. To jest autentycznie muzyka, której nie da się podrobić, która jest wspaniała, najlepsza i w 1991 roku wyszła płyta pod tytułem 1991. I ja wiem, że wszyscy znają tą płytę. I ja wiem, że wszyscy kochamy tą muzykę. I dlatego chciałabym Państwa zostawić, i Państwa, i słuchaczy, i starych, i młodych, i tych, którzy się ze mną zgadzają, przede wszystkim z jednym takim najbardziej znanym utworem, który później choćby posłużył Fishowi do stworzenia własnej interpretacji. Czyli zapraszam Państwa na telefony.

16:31, więc czas najwyższy opowiedzieć, co tam słychać na drogach. Doszły nas słuchy, że na ogrodach był wypadek jakieś 25 minut temu, więc nie wiemy do końca, jaka jest sytuacja, czy w tym momencie droga jest przejezdna, ale prosimy w takim razie na tą część uważać. Jeżeli można, to prosimy ją pomijać. A jeżeli chodzi o korki, no to korki oczywiście są wszędzie. Cała Górna Wilda praktycznie stoi. Oczywiście rondo Śródka stoi i w stronę Starego Miasta, i z wyjazdu z miasta, i w stronę Berdychowa. W ogóle cała tam stoi. Ale ulica Długa stoi tylko do Świętego Marcina, a już przy Kościele Przemienienia Pańskiego jest tam nieco luźniej. Cały Plac Wolności stoi, no i oczywiście Roosevelta, no i co za tym idzie, Henryka Dąbrowskiego również stoi. Więc macie więcej czasu na słuchanie nas i na sprawdzanie, co tam jeszcze w mediach się dzieje, ale no faktycznie tutaj większość dróg stoi. Jakieś przejaśnień nie widać, chyba że gdzieś tam są Państwo przy Górnej Wildzie czy Drodze Dębińskiej, kawałek Hetmańskiej, tam jest w miarę przejezdnie, cała reszta niestety Poznania stoi. Ale co się dziwić, godzina 16:33, więc to już jest taki czas, gdzie wszyscy chcą wrócić do domu i po prostu cały Poznań najzwyczajniej w świecie stoi. Więc z mojej strony życzę tylko i wyłącznie cierpliwości oraz tego, żeby spotkała Was zielona fala i żeby jak najszybciej można było do tego domu wrócić.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

science fiction lat 80., takiego mrocznego, dystopia, po prostu wizja przyszłości, pełne napięcia kino. I jeżeli ta zapowiedź wam się podoba, to ja mam dla was taką propozycję, że jest konkurs. I teraz do zgarnięcia jest podwójna wejściówka właśnie na najbliższą sobotę do kina Muza. I oczywiście jest to na film, portal Film Fest, Ucieczka z Nowego Jorku. Żeby taką wejściówkę, podwójną wejściówkę, tutaj podkreślam, że można kogoś ze sobą zabrać, należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie napisać afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Dzisiejsze pytanie brzmi, co najbardziej lubicie fotografować, albo co najczęściej fotografujecie? Mój facet zapewne by powiedział, że mnie, bo musi mi często robić jakieś sesje zdjęciowe i to całkiem konkretne i ja jestem bardzo wymagająca co do swoich zdjęć. A powiedzmy sobie szczerze, że urodą nie grzeszę, więc ma trochę z tym problem. I koszt takiego SMS-a to jest złoty 23. Więc jeszcze raz, do zgarnięcia podwójna wejściówka, w prefiksie pisać afera, imię swoje i nazwisko, odpowiedzieć na pytanie, co najczęściej fotografujecie albo co lubicie fotografować i poproszę o uzasadnienia również. I o godzinie 18 będzie rozwiązanie tego cudownego konkursu. Więc czekam na wasze SMS-y.

0: Audycja sponsorowana.
1: Dziś naszą gościnią z Fundacji Taurus jest radca prawny Justyna Dudziec-Bloch, a my porozmawiamy o testamencie. Ale na samym początku Fundacja Taurus zaprasza na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. A mnie ciekawi, w jaki sposób można się zapisać.
2: Każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, może umówić się na poradę. Najwygodniej jest zrobić to za pośrednictwem infolinii Urzędu Miasta pod numerem 61 600 46 33 44.
1: W takim razie, czym jest testament i dlaczego warto go sporządzić?
2: Testament to jest dokument, w którym osoba go sporządzająca decyduje, co po jej śmierci stanie się z pozostawionym majątkiem. Dzięki testamentowi można samodzielnie określić, kto odziedziczy poszczególne składniki majątku, a to często pomaga uniknąć wielu rodzinnych nieporozumień.

0: Jeżeli testament nie zostanie sporządzony, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego. To oznacza, że o tym, kto dziedziczy, będzie decydować przepis ustawy, a nie wola zmarłego. Dlatego też testament jest takim narzędziem, który pozwala świadomie zaplanować kwestie spadkowe.
1: Rozumiem. A czy są sytuacje, w których nie jest możliwe sporządzenie testamentu?
0: Testament może sporządzić wyłącznie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli co do zasady taka, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona. Nie można testamentu napisać przez pełnomocnika, czy wspólnie z inną osobą, nawet z małżonkiem, czyli każdy musi napisać testament indywidualnie. W chwili sporządzania testamentu, testator, czyli osoba sporządzająca testament, musi działać świadomie i swobodnie. Jeśli dokument był sporządzony pod wpływem błędu, groźby, czy też w stanie, który wyłącza świadome podjęcie decyzji, ważność takiego testamentu może być później zakwestionowana.
1: Jakie są najczęściej spotykane formy testamentu i czym one się różnią?
0: Najczęściej w praktyce spotykamy testament własnoręczny oraz testament notarialny. Testament własnoręczny musi być w całości napisany odręcznie przez testatora, a następnie musi być przez niego podpisany i opatrzony datą. To są takie trzy podstawowe elementy, które później są oceniane pod względem ważności tego testamentu. Nie można takiego testamentu napisać na komputerze, wydrukować i potem go podpisać. Z kolei testament notarialny jest sporządzany przez notariusza, jak zresztą nazwa wskazuje. Jego największą zaletą jest to, że mamy tu większą pewność, że testament był sporządzony zgodnie z przepisami prawa. To utrudnia późniejsze możliwości podważenia ważności tego testamentu. To jest szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku, gdy mamy jakąś skomplikowaną sprawę majątkową lub wtedy, kiedy spadkodawca chce ograniczyć ryzyko na przykład przyszłych sporów między spadkobiercami, najczęściej członkami rodziny.
1: Czy tak wyjątkowy dokument można później zmienić lub odwołać?
0: Jak najbardziej tak. Testament to nie jest dokument ostateczny. Osoba, która go sporządza, może w każdej chwili go zmienić, całkowicie odwołać, o ile dalej działa świadomie i ma pełną zdolność do czynności prawnych, więc może ona sporządzić nowy testament, w którym odwoła poprzedni albo wprowadzi do niego zmiany. Można też zniszczyć testament z zamiarem jego odwołania, pozbawić go cech, od których zależy ważność tego testamentu. Mhm. I w praktyce jakby, mogę tylko tak jakby od siebie powiedzieć, że najlepiej jest sporządzić nowy testament i wyraźnie w nim wskazać, że wcześniejszy testament bądź testamenty, jeśli było ich więcej, zostają odwołane.
1: Jasne. A co dzieje się z takim testamentem po śmierci spadkodawcy?
0: No w przypadku śmierci spadkodawcy testament powinien być ujawniony i przedłożony sądowi albo notariuszowi. Później następuje jego otwarcie i ogłoszenie, co nie oznacza od razu automatycznego nabycia spadku, tylko rozpoczyna taką procedurę potwierdzenia praw spadkobierców. Następnie spadkobiercy powinni albo zainicjować sprawę przed sądem, wówczas sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, albo mogą udać się do notariusza, który wydaje akt poświadczenia dziedziczenia. I dopiero po przeprowadzeniu tych czynności można formalnie wskazać, kto nabył spadek i w jakim zakresie.
1: Naszą gościnią była Justyna Dudziec-Bloch, czyli radca prawny Fundacji Taurus. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania w ramach dotacji z budżetu państwa.
2: Audycja sponsorowana.

0: Wybiła godzina 17.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Ale to jest piękny dzień. 19 sierpnia, środa, środek tygodnia. Tak naprawdę czas tego, żeby pomyśleć sobie powoli o weekendzie, żeby już tak powoli można było myśleć o rzeczach przyjemnych. A jeżeli mówimy o rzeczach przyjemnych, to warto wspomnieć, czyje są dzisiaj imieniny. To są Bolesława, Juliusza, Ezechiela, Emila, Juliana, Jana, Wiktora, Marii, Andrzeja, Luizy, Alfreda, Ludwika, Donata i Magnusa. Z nietypowych świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej oraz Światowy Dzień Fotografii, czyli jest tak naprawdę dużo okazji do świętowania. Ja osobiście świętowałabym dzisiaj Światowy Dzień Fotografii, bo faktycznie gdzieś tam lubię co jakiś czas coś pofotografować. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, których dzisiaj wymieniłam, świętują swoje imieniny, a jeżeli ktoś ma urodziny albo jakąś ważną rocznicę, to również gdzieś tam powoli zaczyna świętowanie albo do tego świętowania się szykuje.

Konkurs. Przypominam o konkursie, bo konkurs jest bardzo fajny, bo jest do skarnięcia podwójna wejściówka. A kto nie chciałby się przejść z kimś do kina? Nie wiem, można zabrać ciotkę, matkę, koleżankę, wuja, kogokolwiek i pójść razem z nim na film. Film, który nazywa się Ucieczka z Nowego Jorku. On jest w takiej serii Portal Film Fest. Jest to podwójny bilet, jest to podwójna wejściówka do kina Muza na sobotę 22 na godzinę 20:30. I żeby taki bilet, taką podwójną wejściówkę zdobyć, należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie wpisać afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to złoty 23. A dzisiejsze pytanie dotyczy właśnie dzisiejszego święta, czyli związane jest z fotografią, więc pytanie brzmi, co lubicie fotografować albo co najczęściej fotografujecie? I jeżeli faktycznie macie jakieś odpowiedzi wraz z dobrym uzasadnieniem, im uzasadnienie ciekawsze, tym lepiej. Ja z przyjemnością je wszystkie poczytam i o godzinie 18 albo jeszcze chwilę przed 18 będę miała przyjemność ogłosić wyniki. Ja będę miała przyjemność ogłosić wyniki, a ktoś z was będzie mógł zobaczyć Manhattan zmieniony w olbrzymie więzienie, które staje się miejscem ostatniej szansy dla skazanego przestępcy. Tak zaczyna się właśnie opis tego filmu, więc serdecznie zapraszam do wysyłania SMS-ów na numer 7148.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Muzyka, muzyka, muzyka. Mówi się, że najbardziej lubimy to, co już znamy. Ale ja twierdzę, że to, co już dobrze znamy, to już dobrze znamy, ale warto byłoby poznać coś nowego. Ostatnio jakoś takim częstym leitmotivem na audycji tutaj jest tak, że rozmawiamy gdzieś tam o morzu albo o nadmorskich miejscowościach. I mam dla was taką propozycję. Chciałabym, żebyśmy wszyscy posłuchali teraz Natalii Marczuk, która wydała singiel, który nazywa się Nadwodne Miasto. I jest to taki utwór, który powstał z takich głębokich, osobistych przeżyć. W ogóle uwielbiam ten związek, że to jest Nadwodne Miasto, a powstał z głębokich i osobistych odczuć. To był bardzo płytki żart z kolei, no ale jednak jakiś był. Proszę go docenić. No i właśnie ten najnowszy singiel, który jest mocno emocjonalny, chciałabym teraz wszystkim wam przedstawić.

0: Śmiesznie już było, zabawnie już było. Teraz niestety muszę porozmawiać z Państwem troszeczkę bardziej poważnie. Bo niestety w ubiegłym tygodniu wskutek ataku hakerskiego wyciekły dane osobiste i medyczne milionów Polaków. Szacuje się, że to jest 19 milionów obywateli. No i w obliczu tego wszystkiego Urząd Miasta Miejski przygotował ułatwienie dla tych, którzy chcą zastrzec swój numer PESEL.
1: W momencie, kiedy dokonamy takiego zastrzeżenia numeru PESEL, każda instytucja finansowa, czy też instytucja, która chce zawrzeć z nami długoterminową umowę, musi sprawdzić numer PESEL. Jeżeli ten numer PESEL jest zastrzeżony, to po sprawdzeniu otrzymuje ta instytucja informację, że PESEL jest zastrzeżony i takiej umowy nie można zawrzeć, aż do momentu, kiedy nie odblokujemy tego zastrzeżenia. Jeżeli to zastrzeżenie zostanie odblokowane, wówczas możemy zawrzeć umowę.
0: Mówił to dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP, Bartosz Pieczalski. No ale tak naprawdę po co mamy to zrobić?
1: To jest takie zabezpieczenie nas przed ewentualnym wyłudzeniem danych oraz przed wzięciem kredytu przez przestępców, no bo nikt nie będzie mógł wziąć tego kredytu, jeżeli PESEL jest zastrzeżony.
0: No na pewno to, jakby ktoś wziął kredyt na kogokolwiek z Państwa, byłoby to na pewno bardzo problematyczne. Takie sprawy bardzo ciężko jest później odkręcić, ale skoro już wiemy, jakie to są zagrożenia, to jak można to zrobić?
1: Dwie drogi. Najprostsza, elektroniczna, przez mObywatela albo na stronie gov.pl. Jeżeli natomiast ktoś nie korzysta z tych usług, to w każdej dowolnej gminie, w urzędzie gminy możemy podejść i w kilka minut zastrzec numer PESEL.
0: No i ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że przecież sprawy urzędowe załatwia się tak trudno, że trzeba numerki pobrać, że trzeba wyczekać swoje, że trzeba się umówić. Nie tym razem. Sprawa jest na tyle poważna, że miasto przygotowało ułatwienie.
1: Po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, znacząco wzrosła liczba osób, które chcą zastrzec numer PESEL. Dlatego uruchomiliśmy dodatkowe stanowiska. Nie trzeba się umawiać na wizytę. Natomiast jeżeli ktoś chce przyjść z ulicy, to nie ma problemu. Podchodzi do biletomatu, pobiera numer do zastrzeżenia, numeru PESEL i w ciągu kilku minut jest obsługiwany.
0: Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, czyli wyciek danych, ale niestety się wydarzył, więc bardzo proszę, jeżeli macie możliwość skorzystania w tym momencie z aplikacji swojej mobilnej i zastrzeżenia numeru telefonu, to zróbcie to jak najszybciej. Jeżeli nie, zapraszam do Urzędu Miasta najbliższego, żeby zastrzec PESEL, żeby nic z tym PESEL-em, nic z tymi waszymi danymi dalej nie mogło się dziać, żeby nikt nie mógł wziąć na was choćby kredytu, a jeżeli w najbliższym czasie macie do podpisania jakąś umowę, żeby też mieć nad tym większą kontrolę. Za całą tą część merytoryczną odpowiadał właśnie, omówił dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP, Bartosz Pieczalski.

0: Są różne rankingi. Moim ulubionym rankingiem jest taki ranking, który jest wydawany chyba nawet kilka razy w roku odnośnie ciast albo konkretnych potraw i one są na całym świecie jakby zbierane, te dane i mówią, które ciasto jest najlepsze albo która kiełbasa jest najlepsza, ale ja nie chcę się kłócić. Więc chciałabym wziąć na tapet coś dużo bardziej przyjemnego, czyli najnowszy ranking miast przyjaznych kierowcom. Dlatego, że Poznań znów jest na ostatnim miejscu. I jeżeli byśmy zebrali wszystkie dane, czyli właśnie między innymi dane, jeżeli chodzi od kierowców i taki opracowany przez Oponeo i opracowany przez Janosika, no to wychodzi na to, że faktycznie Poznań jest najniżej. No i co jakby składa się na coś takiego? No to cena miejsca do parkowania, kolizje i liczba czasu spędzonego właśnie gdzieś tam w aucie. Ale ze spokojem w grupie miast poniżej 300 tysięcy mieszkańców zwyciężyła Częstochowa, no to nadal Wielkopolska, to może nie najlepiej, ale jest przed Gliwicami i Sosnowcem. No to już nie ta część kraju, więc możemy się trochę tym poszczycić. Próbuję znaleźć plusy w tym wszystkim. No i jeszcze w tej grupie do 300 miast znalazły się Katowice, Kielce i Białystok. No a całe zestawienie zamyka Radom i Rzeszów. No możemy się śmiać, ale tak nie do końca nam do śmiechu jako poznaniakom. No bo faktycznie w tej kategorii na większą ilość mieszkańców, no to zajmujemy pierwsze miejsce. No właśnie to, że uwzględniona jest średnia prędkość jazdy, liczba kolizji, zasady płatnego parkowania, liczba stacji ładowania aut elektronicznych, o tym prawie zapomniałam, no i koszty eksploracji samochodu, ceny paliw, OC, wymiany opon. No i jeszcze w analizie wykorzystano system Janosik i sytuacji na drogach. Mnie to jakoś szczególnie nie dziwi, że jesteśmy tak bardzo nisko w rankingu, zwłaszcza kiedy myślę sobie o rondzie Śródka, które jest bardzo problematycznym rondem. Niektórzy twierdzą, że to jest po prostu skrzyżowanie, na którym są tramwaje, chociaż ja do końca nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić, ale jest właśnie ten ranking odzwierciedleniem doświadczenia osób, które każdego dnia dojeżdżają do pracy. Dlatego ja jestem szczęśliwą posiadaczką czegoś takiego, co się nazywa PEKA, która w sumie wygląda jak karta bankowa, ale mam swoją PEKę ze swoim imieniem, nazwiskiem, z własnym zdjęciem, jeszcze ładnym zdjęciem. I ja sobie na tej PEKę jeżdżę w te i nazad po całym Poznaniu i tymi autami nie muszę się przejmować, ale jeżeli faktycznie ktoś dojeżdża gdzieś autem, to musi być dla niego to bardzo, bardzo problematyczne. Jestem ciekawa, czy my jako uczestnicy ruchu drogowego jesteśmy w stanie zrobić coś z tym, żebyśmy nie byli na samym dnie rankingu, ale obawiam się, że o tym dowiemy się najwcześniej za rok przy kolejnych sondażach.
1: No, a teraz porozmawiamy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
2: Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć.

0: Bardzo proszę.
1: Polska język, trudny język. Piękny, ale trudny. Ale ze wszystkimi wątpliwościami możecie się rozprawić właśnie dzięki naszemu pogotowiu językowemu.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
3: Pani profesor, jak poprawnie odmieniać nazwę Poznańskiej ulicy Święty Marcin?
4: Ja może zacznę od historii, ponieważ nie od początku był to Święty Marcin. Od 1935 roku ulica, którą dziś znamy jako Święty Marcin, to razem z ulicą Zwierzyniecką, to była ulica Piłsudskiego. Marszałka Piłsudskiego. W latach od 1945 roku do 1989 była to Czerwonej Armii. Dopiero w 1989 roku wrócono do nazwy, zaraz uwaga, bo tu powiem dlaczego, wrócono do nazwy Święty Marcin. A nazwa ulicy wywodzi się od osady, która w XII wieku powstała wokół kościoła Świętego Marcina, nazwanej przedmieściem Świętego Marcina lub po prostu Świętym Marcinem. Stąd nazwa ulica Święty Marcin, a nie Świętego Marcina. Ale teraz odmiana, bo pyta pani o poprawność. Podałam kilka szczegółów historycznych, bo to warto wiedzieć nieraz. Odmiana, jeżeli używamy ulica, to nigdy nie odmieniamy. Ulica Święty Marcin, czyli Akademia Muzyczna, znajduje się przy ulicy Święty Marcin. Ale jeżeli nie używamy tego określenia ulica, wtedy mówimy Świętego Marcina. Akademia Muzyczna znajduje się przy Świętym Marcinie, czy stoi przy Świętym Marcinie. Albo mieszkam przy Świętym Marcinie, albo na Świętym Marcinie, bo rzadko kto teraz używa przy, bo powinno być przy, a nie na.
3: Przy ulicy.
4: Tak, przy ulicy. Mhm. Czyli odmiana, jeszcze raz powtarzam, nie odmienia się wtedy, kiedy używamy ulica, stoi wyraz ulica, a odmieniamy wtedy, kiedy pomijamy ten człon ulica.
5: Pani profesor, jak brzmi przymiotnik od nazwy Lublin? Lubliński czy lubelski?
4: No zawsze lubelski. Nie ma lubliński, to by musiała być zupełnie od Lublin. Lublin to można by sobie w ten sposób tworzyć. Zawsze jest lubelski, lubelski zamek, lubelski rynek i tu decyduje tradycja i pewna norma, uzus, który przyjęliśmy i jest w tworzeniu przymiotników od nazw, akurat tu miejscowych, nazw własnych. To tyle mam do dodania.
5: To ten lubliński właśnie może być taką kontaminacją od lubliński? Tak to mogło się jakoś pojawić?
4: Tak, Lubin i Lublin, ale to jest niepoprawna forma. To tyle mam do dodania.
5: To ten lubliński właśnie może być taką kontaminacją od lubliński? Tak to mogło się jakoś pojawić?
4: Tak, Lubin i Lublin, ale to jest niepoprawna forma.
3: Pani profesor, jeśli chodzi o wynik meczu, to czy powinniśmy powiedzieć, że na przykład wygrana drużyna wygrała 2-1, czy może wygrała 2-1?
4: Poprawną formą jest 2-1. To jest forma poprawna. Ale ponieważ my jesteśmy bardzo leniwi i bardzo szybcy i ekonomicznie językowo, więc częstokroć takiej potocznej odmianie, nieformalnej słyszymy ten skrót 2-1. 3-1, 4-1 czy 4-2, ale to są formy takie potoczne, natomiast formą poprawną jest 2-1, 3-5, czy to już w zależności od wyniku meczu.
2: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgółkowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
6: Autopromocja. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
5: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
0: Zaaferowani. Czwartki o 20.
7: Afera. Lubię to.
8: Pium, pium.
9: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
10: Radio Afera. 98,6 MHz.

Konkurs, ostatni moment na konkurs. Przypominamy, że jest konkurs, że jest podwójna wejściówka do zgarnięcia i w ogóle, że jest fajnie, bo jest film fajny do obejrzenia. Film się nazywa Ucieczka z Nowego Jorku. A rozwiązanie konkursu już za moment, to jest ostatni moment, żeby wysłać SMS-a i żeby takiego SMS-a wysłać, to na numer 7148 i wpisać tak, prefiks, afera, swoje imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, koszt takiego SMS-a to jest złoty 23, a dzisiejsze pytanie brzmi, co najczęściej fotografujecie albo co najbardziej lubicie fotografować, a jest o co walczyć, bo dzisiejsza nagroda to jest podwójna wejściówka na Portal Film Fest. Jest to film Ucieczka z Nowego Jorku i będzie to w kinie Muza w najbliższą sobotę o godzinie 20:30. Więc to jest ostatni moment, żeby wysłać SMS-a i zgarnąć taką podwójną wejściówkę.

0: Szanowni.
1: Dokładnie, to Filip Szymkowiak, ale tak, to ja. Będziemy za dokładnie 15 minut prowadzili gramy na aferę.
0: No to widzisz, wprowadził mi się tutaj jakiś mały gnom i źle poustawiał literki. Powiedz mi, o czym dzisiaj będziecie rozmawiać?
1: Nasza dzisiejsza rozmowa z gościem, którego jeszcze nie będę zdradzał, będzie kręciła się wokół po raz kolejny połączenia polityki i piłki nożnej. Można powiedzieć, że political fiction, ale niestety to prawda, bo ta polityka coraz bardziej wkrada się nam w piłkarskie życie i wielu biznesmenów, jak i polityków umacza tam swoje palce, zabierając nam tą kulturę piłkarską, nam kibicom, nam dziennikarzom, nam osobom postronnym nawet.
0: Chyba najbardziej to było widać teraz w czasie, kiedy grali oni w Stanach Zjednoczonych, że tam faktycznie bardzo dużo gdzieś tam polityki weszło i wydaje mi się, że nawet taki zwykły zjadacz chleba, jak ja, który to słuchał i oglądał, miał takie poczucie, że już tam chyba trochę za grubo idą.
1: No zobacz, nawet ty mówisz, że grali w Stanach Zjednoczonych. Bardzo mało ludzi zaznacza, że to był mundial, który odbywał się w trzech krajach naraz. To był mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jednocześnie. Rozumiem wszelkie skróty myślowe dla osób, które się piłką nożną nie interesują, ale to jest ważny aspekt pod tym względem, że Stany Zjednoczone zabiegały o to, aby one były głównym organizatorem i oczywiście...
0: No i zdominowały tak naprawdę, bo w sumie tylko o nich pamiętamy w tym momencie.
1: Tak, najwięcej meczów było rozgrywanych stricte w Stanach Zjednoczonych. Te najważniejsze mecze były rozgrywane w USA. No i areny, które kojarzą nam się z tymi mistrzostwami, też można mówić o meksykańskim stadionie w Mexico City. Można mówić o meksykańskim stadionie w Guadalajarze, które były po prostu wielkie, natomiast stadiony w Stanach Zjednoczonych były i wielkie, i nowoczesne, na czym, jak mówię, Stanom Zjednoczonym bardzo zależało.
0: No to była jedna z takich rzeczy, które głównie było widać. Głównie było faktycznie widać te Stany Zjednoczone i w sumie dobrze, że mnie poprawiłeś, że faktycznie to były trzy kraje, ale skupiamy się głównie na Stanach. No i też głównie różne afery, które wokół tego wynikły, choćby ta przerwa na wodę. Hydration break, tak ona się nazywała?
1: Hydration break teoretycznie miała być wprowadzona dla polepszenia samopoczucia piłkarzy, którzy w absurdalnie wysokich temperaturach mieli mieć tą przerwę między pierwszą częścią połowy, a tą drugą częścią, wykluczając z tego jeszcze tą przerwę 15-minutową, która nie wchodziła jakby... Ona jest zawsze i standardowo. Natomiast faktycznie w tym hydration break chodziło o to, aby wstawiać bloki reklamowe, ponieważ przeciętny amerykański kibic nie wysiedziałby ciągiem 45 minut oglądając mecz.
0: Czyli mówi, że to już nawet nie jest kwestia jakby polityczna, tylko bardziej kwestia poziomu skupienia u ludzi, które gdzieś tam coraz jest niższe, coś o czym się w sumie alarmuje cały czas?
1: Tak, o tym legendarnym spam attention można się zahaczyć. To jest fakt, mimo że kibice piłki nożnej lubią oglądać gole, to konsumowanie piłki nożnej też się zmienia, na czym bardzo korzystają biznesmeni, reklamodawcy, no i wszystkie osoby, które na tym pięknym sporcie chcą zbić kapitału, o czym będziemy rozmawiać właśnie za niedługi czas.
0: Ale bardzo mnie fascynuje akurat, kto będzie gościem. Wydaje mi się, że to jest duża postać. Możemy tak powiedzieć, że to jest duża postać, albo przynajmniej z ogromem wiedzy. O, to na pewno możemy powiedzieć.
1: Oj, przedstawiła się tutaj naszego gościa bardzo mitycznie, mitologicznie wręcz.
0: Wiesz, to jest taki foreshadowing. Ja chcę, żeby, wiesz, jak najwięcej słuchaczy przyszło i wysłuchało. Wiesz, nie chcę rzucać nazwiskami, bo pewnie znowu przekręcę, ale nie chcę rzucać nazwiskami, żeby nie zapeszyć.
1: Na pewno jest bardzo merytoryczny student politologii, fan piłki nożnej, także bardzo dużo na temat ten konkretny wie. I mam nadzieję, że nie tylko merytoryką, ale też po prostu umili słuchaczom czas.
0: A ja wiem, że akurat piłką nożną to w sumie wszyscy tutaj w aferze żyjemy bardziej lub mniej. I ja się też powoli coraz bardziej czuję wciągnięta w ten świadek. Więc jest coś, co jeszcze mógłbyś powiedzieć, co dzisiaj będzie? Coś jeszcze

0: zajawić, czy już powiedziałeś za dużo?
1: Jeszcze nie powiedziałem za dużo, bo to jest dosłownie uchyliłem rąbka tajemnicy. Jesteśmy w tym przedsionku. Dopiero wchodzimy do korytarza naszego tematu, który będziemy omawiać przez następną godzinę. Natomiast mogę zdradzić, co czy podoba się wszystkim wildeckim mieszkańcom, że nasz gość jest kibicem Warty Poznań, która za niedługo wraca do ogródka.
0: No właśnie, coś ostatnio dużo się u Warty dzieje. Co, mi się wydaje, że ostatnio coraz więcej o Warcie Poznań słyszę. Tam się chyba ostatnio dużo dzieje. Czy po prostu więcej informacji gdzieś tam się zaczęło pojawiać?
1: W Warcie obecnie dzieje się dużo i przede wszystkim dzieje się dużo dobrego. Po awansie warciarzy do pierwszej ligi, kiedy to zdominowali ligę drugą, no, cieszy nie tylko Poznań, ale też postronnych kibiców, którzy tak z dużą sympatią patrzą na chłopców z Wildy. Jest to skład, który jest młody, ma wielu piłkarzy też, z którymi można się utożsamiać, jakoś zżyć. No i też postać trenera Tokarczyka, który tą drużynę wyciąga za rogi, jakby ucznia, którego można jakoś tak jeszcze dociągnąć na wyższą ocenę.
0: To jak myślisz, nas najstarszy zespół, bo to jest najstarszy zespół w Polsce, prawda? Czy jak myślisz, będą zaraz sławniejsi niż Lech Poznań?
1: W Polsce nie, ale na pewno w Poznaniu.
0: Na pewno w Poznań. Wydaje mi się, że w Polsce też. To jest do sprawdzenia w takim razie.
1: To jest do zweryfikowania. Czy będzie bardziej niż Lech Poznań? No, z przykrością, ale nie. Nie jest to możliwe. To nie jest tyle, że śmiała teza, co po prostu realistyczna. Lech Poznań jest 10-krotnym mistrzem Polski, którego zasięg sięga daleko poza Wielkopolskę. Natomiast wszyscy w Poznaniu znają Wartę Poznań. Niewielu też kibiców wie, że ostatni raz, kiedy w Ekstraklasie grały trzy drużyny z jednego miasta, w tym sezonie jest to Kraków, czyli Wisła Kraków, Krakowia i Wieczysta Kraków. Natomiast ostatni raz, jeszcze przed latami 2000, były to trzy kluby z Poznania. Lech Poznań, Olimpia Poznań i Warta Poznań.
0: Okej, ja już myślałam, że wiesz, że skoro ostatnio tyle dobrego dzieje się u Warty, a Lech napsuł krwi znowu oglądającym, no to myślałam, że może gdzieś tam powoli jest takie światełko na horyzoncie, że jednak przerzucimy się na kibicowanie Warcie.
1: Póki co Lech Poznań jest mistrzem Polski, Warta beniaminkiem pierwszej ligi. Dokładnie jutro Lech Poznań mierzy się z mistrzem Szwajcarii FC Tyn w eliminacjach do Ligi Europy. Dlatego no, dysproporcja sportowa jest dosyć duża, ale zbieżność sympatii w Poznaniu też jest wysoka.
0: Czyli co, chyba na takim optymistycznym akcencie możemy zakończyć.
1: Jak najbardziej tą audycję tak, natomiast ja niezmiernie zapraszam na za dokładnie 9 minut, już zbliża się, za 8 minut będziemy rozmawiać w audycji Gramy na Aferę o polityczno-sportowych aspektach.
0: Brzmi naprawdę interesująco, więc serdecznie Państwa zapraszam.

No ja serdecznie muszę się z Państwem powoli żegnać i dziękować za wysłuchanie dzisiejszej hurtowni. Za realizację dzisiaj odpowiadał Jakub Jamrus. Za część tutaj za mikrofonem odpowiadała mi ja, Katarzyna Rybicka. A to zwycięzcy konkursu odezwiemy się zaraz po audycji, czyli tak naprawdę już w tym momencie. Ja Państwu dziękuję. Słyszymy się na mojej audycji w sobotę, a na hurtowni już w poniedziałek. Do usłyszenia.

0: Polska.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Autopromocja. Reklama.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na Falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Hej! Jara! Gramy na aferę!
5: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.

0: Gramy na aferę. Mamy 19 sierpnia 2026 roku. Co ciekawe, to jest dość symboliczna data, bo równy miesiąc minął od zakończenia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. I to właśnie wokół nich troszeczkę dzisiaj też będziemy jeszcze sobie debatować. Chociaż bardziej porozmawiamy o gospodarzu tychże mistrzostw i mamy tu na myśli gospodarza organizatora, a więc FIFA oraz szereg zamieszań i chaosu wokół tejże organizacji. Gramy na aferę przy mikrofonach, dzisiaj są z wami
1: Filip Szymkowiak,
0: Piotrek Przyborowski, realizuje nas Jakub Jamrus, a naszym gościem jest Zbyszek Jankiewicz, a więc komentator polityczny publikujący m.in. właśnie na portalu młodziopolityce.pl, kiedyś o sporcie również. Witaj, Zbyszku.
2: Również. Cześć.
0: I właśnie tematem naszej dzisiejszej audycji będzie, powiedzmy, polityka plus sport. Tak byśmy mogli sobie taki główny wątek, główny motyw tej dzisiejszej naszej audycji, tak byśmy mogli go streścić, bowiem FIFA organizuje Mistrzostwa Świata już od wielu lat i tyle, ile właściwie z każdą kolejną edycją tejże imprezy nie tylko zarabia coraz więcej, ale pojawia się też coraz więcej kontrowersji wokół organizacji tych mistrzostw i to już niezależnie, gdzie by się ten mundial odbywał. Ten ostatni na ziemi amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskiej przysporzył nam jeszcze więcej meczów, jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej pieniędzy, ale przysporzył nam też właśnie jeszcze więcej, powiedzmy sobie, jako że jesteśmy w Radiu Afera, afer związanych z organizacją. No i właśnie o tym dzisiaj będzie mowa, jako że obok mnie też siedzi Filip, który chyba w tym temacie troszeczkę się zagłębiłeś w ostatnim czasie, tak bym to określił.
1: Tak, zbliżałem się do tego tematu po pierwsze przy okazji stricte mundialu, bo to jest coś, co interesuje mnie najbardziej, ale no, trafiło na mnie to nieszczęście, że w tym roku, a dokładnie kilka miesięcy temu, finalizowałem swój licencjat a propos sportwashingu w Stanach Zjednoczonych. Starałem się tam udowodnić, że w mediach występuje sportwashing, natomiast nie udowodniłem tego. Na tym polega właśnie badanie, że mamy jakąś tezę i albo ją potwierdzamy, albo jej zaprzeczamy, ale wnioski wyciągnąłem takie, że znamiona sportwashingu tam zostały zastosowane, ponieważ ten sam temat, czyli wybielanie danego kraju przez sport, nie był kierowany odgórnie, a to kierowanie odgórne kojarzy się, popraw mnie Zbyszku, jeśli się mylę, z krajami stricte autokratycznymi, to znaczy niedemokratycznymi.
2: Status dzisiejszych Stanów Zjednoczonych oczywiście można nazwać, można zakwalifikować na wiele sposobów, natomiast abstrahując od nich, rzeczywiście na to wygląda. Natomiast odnośnie do licencjatu, to mogę cię pocieszyć, mogło być gorzej. Teza do mojego licencjatu przyszła mi do głowy tydzień po jego obronie. Potem powstał na jej temat artykuł na Młodych o Polityce. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Sama teza trafiła potem do książki Kuby Dymka. Natomiast tak.
0: To już za chwilę, Zbyszku, dokończy swoją myśl. Jeśli już mówimy tu też o sportwashingu, to też będzie z nami w drugiej części audycji Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Mam nadzieję, że mi telefon nie padnie i że Michał też będzie tego świadomy, ale w miarę też powinien być. I z nim również porozmawiamy też stricte o takich rzeczach związanych już ze sportwashingiem, bo oni też jako Polski Instytut Dyplomacji Sportowej ten temat dość dogłębnie analizują również w przypadku mundialu. Tak, Zbyszku?
2: Tak. Państwa autokratyczne to jest jedna strona medalu, natomiast druga, że są to państwa przede wszystkim umownego drugiego i trzeciego świata. I historia tegoż sięga już ponad 50 lat, bo jeżeli przypomnimy sobie wybory w FIFA w 1974 roku, rzadko komu mówi coś nazwisko João Avelange, natomiast jest to facet, który nie znacie go, być może, ale wymiernie wpłynął na wasze życie jako kibiców. Ponieważ jako pierwszy wymyślił, że w wyborach, gdzie jedna federacja ma jeden głos, UEFA wcale nie musi stanowić części większości.
0: Mimo być może większości dla wpływów marketingowo-finansowych, no bo taki niewątpliwie jest. I rzeczywiście, że Avalanche to był taki prekursor troszkę chyba dla Sepa Blattera i teraz również Gianniego Infantino. Tak, tak, tak. Bym powiedział, że każdy z nich był jeszcze lepszą wersją siebie, można by to określić.
1: Sama no nie tyle idea, co João Avalanche nie był Europejczykiem i to było dosyć nowatorskie, nowoczesne podejście, ponieważ bodajże był on Brazylijczykiem.
2: Tak jest.
1: To też była duża zmiana, po prostu zabranie piłki nożnej Europie i mogę się mylić, ale taka była, to jest takim hasłem właśnie szedł do wyborów, że chciał dać piłkę nożną światu. Tak jak podobnie chce robić to obecnie Gianni Infantino.
2: Przede wszystkim dążył do tego, żeby maksymalnie ją skomercjalizować i faktycznie jest to trend, który się utrzymuje. Zwłaszcza, że nie wiem, czy czytaliście książkę Po południu Roberta Krasowskiego. To jest akurat o polskiej scenie politycznej roku 89-90. Natomiast co łączy Avalanche'a i Jarosława Kaczyńskiego, to to, że startując z punktu wyjścia, gdzie każdy był świadomy, że potrzebna jest jakaś ogólnonarodowa zgoda, wyszedł z założenia, że można ten swoich wywrócić, że, a zwłaszcza, że naprzeciwko miał jeden i drugi takich starszych panów w poszarzałych garniturach i jak przyszła wypłata, to z cygarem. Którzy nie wiedzieli do końca, czy robić politykę, czy się nią brzydzić, zachowując moralną wyższość. Ciekawe paralele.
1: Nie spodziewałem się tutaj porównania Avalanche'a i Jarosława Kaczyńskiego. Ale tak, jest to ciekawy... Ja przyznam, dosyć późno się zapoznałem z postacią... chciałem powiedzieć skromnego Brazylijczyka, ale jaki on jest skromny. Z postacią Brazylijczyka, bo dowiedziałem się o nim właśnie niedawno, kiedy trochę zagłębiałem się w struktury FIFA i to, jak to historycznie wyglądało. Czy twoim zdaniem ta zmiana, jeden kraj, czyli jeden głos, bardziej zdemokratyzowało piłkę nożną, czy z samego sensu tego założenia głosowania, czy jednak sprawia więcej problemów, więcej trudności?
2: Co jest jeszcze ciekawsze, ta zasada funkcjonuje od założenia FIFA, od 1904 roku, natomiast dopiero Avalanche wymyślił, że można ją w ten sposób wykorzystać.
0: Czyli jakby po prostu nie jest tak, że to on jakoś nagrał te zasady, tylko po prostu...
2: Zasady były, tylko czekały na wykorzystanie przez 70 lat.
0: Dokładnie tak. No bo rzeczywiście te czasy Avalanche'a i to otwarcie się na komercjalizację piłki nożnej, bo to już nie tylko mistrzostw świata sam w sobie, było też takim zawsze wyznacznikiem pewnie to, co robi FIFA również dla reszty świata. Już nie mówimy tutaj stricte nawet o tym, co się dzieje na przykład w przypadku zmian sędziowskich, no bo to jest najprostszy przykład. Najpierw one są gdzieś tam w tle testowane na różnych turniejach, głównie właśnie fifowskich U17, U19, na turniejach młodzieżowych, no ale później jednak ten główny test to są właśnie Mistrzostwa Świata, tak jak było z VAR-em, tak jak teraz było, tak jak kiedyś było na przykład z Goal Line Technology, albo z brakiem Goal Line Technology na sędziami Mistrzostwach Świata, sędziami za bramkami, to bodajże nawet był chyba UEFA-owski wymysł, chyba tak, sędziowie za bramkowi, nie przetrwał próby czasu ten, ojejku, wtedy prawie 7-osobowy, nie, 6-osobowy skład sędziowski. No więc tak jak mamy właśnie zmiany stricte przepisów w piłce nożnej, tak również te zmiany, które FIFA jakby formuje w zakresie marketingowym, widzimy później też w normalnym świecie i w normalnym świecie, w takim bardziej bliższym naszemu ciału i widzimy to również na czy europejskich, czy azjatyckich, czy afrykańskich boiskach, no bo tak choćby było przecież z bandami reklamowymi, czy też z reklamami na koszulkach. Jesteś sobie w stanie, Zbyszku, wyobrazić, że za kilka lat tutaj wyjdę tak troszkę w przyszłość, jednak FIFA też się na przykład ugnie i pojawią się sponsorzy na koszulkach reprezentacji, czy to już jest troszeczkę za dużo?
2: Dobre pytanie, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie rozpatrywano takiej możliwości.
1: No, jeżeli już pojawiły się na koszulkach sędziowskich, na czym, jak pokazała pewna firma, która zajmuje się dezodorantami, można dobrze zarobić niskimi nakładami, czystym pomysłem, bo właśnie ta firma ustanowiła swoje reklamy pod pachami sędziów.
0: Plus chyba na tablicach ze zmianami też. Ponoć tam też ona się pojawiła i co ciekawe, ja w ogóle nie zauważyłem nic. Ale ponoć wielki sukces.
1: Ale ponoć wielki sukces. Natomiast ja na przykład się złapałem, tu już pociągnę trochę temat tych sponsorów.
0: Patrzyłem się sędziom pod pachy.
1: Patrzyłem się niedawno, ruszył sezon La Ligi i patrzyłem na doliczony, znaczy na licznik czasu. Sponsorem La Ligi została firma, która zajmuje się bateriami i doliczony czas jest pokazywany dodatkowo energią na baterii.
0: A to prawda, to znaczy, to też widzę.
1: Jest wrzucana bateria w licznik czasu i tak mamy w ten sposób doliczony czas.
0: No tak, tak, to prawda, więc ci sponsorzy rzeczywiście idą w różnego rodzaju chwyty, żeby być widocznym, ale żeby naprawdę być widocznym, bo ta sama banda, to też pokazują badania, nie do końca już tak dobrze działa. Wspomnieliśmy tutaj postać João Avalanche'a, Zbyszku, tak odnosząc się troszkę właśnie do historii FIFA, do historii Mistrzostw Świata. Od niego się to jakby zaczęło, jeśli chodzi o komercjalizację futbolu, ale no, jego następca poszedł jeszcze o krok dalej pod wieloma względami. Jak tak sobie patrzysz w przeszłość, jeśli chodzi właśnie o Sepa Blattera i tego, czego on dokonał, jak zawinił, jak go oceniamy przez pryzmat też czasu, bo myślę, że sama jego kadencja na sam koniec jej trwania, kiedy przychodził Gianni Infantino, a jednak takie spojrzenie na nią już po tych kilku latach rządu Infantino jest pewnie zupełnie inne. Jak myślisz, czy to był gość Sepp Blatter, który przebił João Avalanche'a jeszcze, czy on jakby po prostu kontynuował ten kurs, który został te 50-60 lat temu obrany przez FIFA?
2: Znaczy, przebił go dlatego, że ten kurs kontynuował. I analogicznie dlatego Infantino teraz przebija Blattera. Trzeba w obronie Infantino przyznać, że musiał, że brzydko wyrażę, zjeść trochę tego syfu, który ugotował Blatter, przyznając mundiale najpierw Rosji, potem Katarowi. Ciężko mi nadal spojrzeć pozytywnie na Blattera, natomiast gdy podczas mundialu uaktywnił się, krytykując Infantino, wyjątkowo mnie to rozbawiło, przypominając tę scenę z ostatniego plenum Chińskiej Partii Komunistycznej, gdzie poprzednik Xi Jinpinga, Hu Jintao, został wyprowadzony przez ochronę właśnie dlatego, że stanął na czele frondy jako 80-kilkuletni dziadek.
1: A powiedz mi, Zbyszku, bo mówimy o tym przebijaniu sufitów, przekraczaniu pewnych granic. Czy te granice są tutaj, jak osoby z konkretnych nauk społecznych? Porozmawiajmy o specyfikacji. Czy to jest stricte związane z finansami, tylko czysto to przekraczanie granicy jest związane ze sprzedawaniem danych, powiedzmy szczerze, piłki nożnej, czy jest to związane ze zmianami wyborów, to znaczy demokratyzacji, zmiany zasad, dostosowywania tych zasad, żeby one były na tyle zagmatwane albo na tyle mało przejrzyste, że to przestaje, to jest właśnie przekraczanie tych granic.
2: Świat się zmienia i marketing zmienia się razem ze światem, a być może to, jak zmienia się marketing, warunkuje zmienianie się świata. Zobaczmy, prawda, czy to portale społecznościowe, żeby nie nazywać tego mediami, czy to, jak ewoluuje społeczeństwo.
1: To ja może doprecyzuję. Widzisz inny sposób na zabieranie kibicom tej piłki nożnej niż tylko jej sprzedawanie? To znaczy, No, chociażby tutaj powiedzmy o czerwonej kartce Baloguna. Czy widzisz takie bezpośrednie ingerowanie, czy to jest już przekraczanie granic i widzisz, że to może pójść dalej, czy to przejście dalej jest tylko finansowe?
2: Znaczy, to jest przejście dalej w pewnym aspekcie. Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, gdzie tak otwarcie mówiłoby się, że tak, ja zadzwoniłem, ja załatwiłem, to jest moja zasługa. FIFA tutaj kompletnie przeceniła, nie doceniła tego kultu sprawczości w obecnej amerykańskiej administracji. I o ile starała się tłumaczyć, że no nie, my nie mieliśmy z tym nic wspólnego, to szybko została wyprowadzona w pole. Natomiast jest takie piękne angielskie powiedzenie to say the quiet part out loud, czyli powiedzieć głośno to, co nie miało być powiedziane głośno. I kadencja Infantino, mam wrażenie, że jest naznaczona takimi przykładami. Czy to właśnie kiedy to ktoś inny, jak prezydent Trump, mówi tę cichą rzecz głośno, albo sam Infantino, że wspomnę choćby oczywiście szczegół po meczu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka, że cierpiał razem z Argentyńczykami, albo po albo przed mundialem w Katarze, że today I feel gay,
1: i tutaj
2: I feel
1: można
2: disabled.
1: Wymieniać, jak się tak czuje Gianni Infantino.
2: No właśnie. Niektóre rzeczy nie powinno się mówić, a czy to Infantino, czy to jego otoczenie bardzo lubi iść wbrew tej zasadzie.
3: No to też troszkę jest pechowo, jeśli chodzi o Infantino i ten jego odbiór w tym przypadku, w przypadku już konkretnie reprezentacji Argentyny, że on też się dał nagrywać na tych meczach. To jest pewne, że oczywiście daje się nagrywać, ale, no ale biorąc pod uwagę, że to w sumie jego własne wesele, to może też troszeczkę kontrolować to, co jest dalej puszczone w przekazie, a tu jednak te obrazki, kiedy on załamany oglądał chyba te rzuty karne, nie rzuty karne, tę dogrywkę z Republiką Zielonego Przylądka, któryś z tych meczów, no bo był prawie na każdym, jeśli nie prawda? Na każdym. To też
2: Taylor Swift może się czuć zawstydzony, jeśli chodzi o przelesiane kilometry.
3: To też jest dość niesamowite w tym przypadku. Nie można mu odmówić, że chłop no tam przez ten miesiąc równo jechał te kilometry, tak jak właśnie tutaj też wspomniałeś. No ta najnowsza odsłona wojny FIFA kontra reszta świata zaczęła się standardowo od FIFA kontra UEFA. No bo nagle nic tego nizowego dziennikarze British dotarli do informacji, że tutaj upraszczając i troszeczkę upośledzając przekaz, Infantino chce sprzedać mundial. Chce sprzedać mundial. Oczywiście sama sprawa tejże organizacji, tej firmy, podfirmy FIFA Enterprise.
2: FIFA Forward Enterprise.
1: FFM.
3: Tak, to nie jest tak, że Infantino chciał sprzedać cały mundial, bo chciał jedynie sprzedać pewną jej odnogę, która dla zwykłych zjadaczy futbolowego chleba nie do końca jest aż tak kluczowa, bo to oczywiście chodzi o sprzedaż, chodzi o to, co później kupujecie w sklepach, w sklepikach, nie tylko na stronie FIFA. I chciał ją po prostu sprzedać, powiedzmy, że zewnętrznej firmie, której udziałowcem byłaby wciąż FIFA.
2: Większościowym, tak jest.
3: Ale nie jedynym, bo miały się tam pojawić słynni amerykańscy inwestorzy, słynne też amerykańskie
1: kiedyś
3: fundusze
1: byli amerykańscy naukowcy, teraz są tak, amerykańscy tak. Inwestorzy.
3: I amerykańskie fundusze inwestycyjne, te fundusze, które w sumie nie wiadomo co robią, ale mają skądś pieniądze.
1: Dodatkowo jeszcze amerykański bank miał się w to zainteresować.
3: To prawda, to prawda.
1: Gdzieś tam u szczytu jest też amerykański prezydent.
3: Dokładnie tak.
2: I tutaj trochę wiadomo skąd te pieniądze, o tyle, że ten fundusz Thrive Capital jest kontrolowany przez rodzinę Kushnerów, czyli rodzinę zięcia pana prezydenta.
3: No i właśnie, ostatecznie ta sprawa, nie mówię, że już rozeszła się po kościach, ale powiedzmy, że najpierw UEFA powiedziała halo, halo, stop. I razem ze wszystkimi federacjami wchodzącymi w skład w UEFA, UEFA po prostu opowiedziała się za tym, że jeśli to zostanie wprowadzone, jeśli to przejdzie, to europejskie drużyny nie będą uczestniczyły w turniejach FIFA, co miało o tyle dość znaczący wpływ również na sytuację polskiej piłki, że za kilka tygodni rozpoczynają się młodzieżowe mistrzostwa świata kobiet w Polsce i mógłby być lekki problem, co z tym fantem zrobić, szczególnie, że rzekomo akurat aktualna, powiedzmy tak eufemistycznie, administracja PZPN, bo już żyje w dobrych relacjach z FIFA, co sam fakt tejże imprezy tych Mistrzostw Świata chyba no o tym nam co nieco mówi.
1: Co by nie mówić o naszym PZPN-ie i kierownictwie, imprezować to oni umieją.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Zresztą chyba pięciolecie Cezarego Kulesza aktualnie u sterów
1: PZPN. Widziałem ten filmik taki, który podsumowywał te 5 lat Cezarego Kuleszy i to wstydu trzeba nie mieć.
3: Ale myślę, że to już w ogóle jest temat na zupełnie inną dyskusję i też audycję. No i ostatecznie później do UEFA przyłączyła się też na pewno CONCACAF i przyłączyła się Azjatycka też Konfederacja. Reszta z wiadomych przyczyn raczej postanowiła siedzieć cicho. Jakoś nas to pewnie nie dziwi, że CAF i CONMEBOL ostatecznie nie opowiedziały się po żadnej ze stron. Tutaj Filip wspominał o sytuacji z Balogunem. Czy ty myślisz, Zbyszku, że ta sytuacja właśnie ze sprzedażą części aktywów marketingowo-sprzedażowych FIFA, a właściwie też Mistrzostw Świata, to jest jeszcze właśnie kolejny krok, kolejna granica? Czy zostawiłbyś to na podobnym poziomie z Balogunem?
2: Myślę, że po prostu poruszają się tutaj inne zupełnie aspekty. Po pierwsze sprawa ingerencji w sam wynik sportowy na telefon, co było nie do pomyślenia z jednych przyczyn, a po drugie dopuszczenie inwestorów zewnętrznych i ewentualnie pod ich wpływem jakieś zmiany organizacyjne na mundialu. Czyli to są dwa tory, które idą w tym samym kierunku, ale nie dwa tory, a nie dwa stopnie, powiedzmy tak.
3: Bo tutaj jeszcze też dochodzi ciekawy aspekt, że o ile sam fakt, no na przestrzeni ostatnich lat różne firmy sponsorowały i UEFA, jak spojrzałem wczoraj przed meczem eliminacji Ligi Mistrzów na sponsorów reklamujących się, to też mnie troszeczkę wzięło, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu byli to na przykład zwykli producenci konsol azjatyccy albo dostawcy kart kredytowych, a teraz są to różnego rodzaju kryptowaluciarze, tak bym to określił, ale to mamy z jednej strony właśnie te różne firmy sponsorskie, które przewijają się czy przez FIFA, czy przez UEFA. Tu mamy wątek bardziej katarski, tu czasem jest bardziej wątek daleko wschodnioazjatycki. Wiemy skąd te firmy obecnie pochodzą, bo wiemy też gdzie są te pieniądze. Nie wszyscy jeszcze w Europie to wiedzą, ale one są właśnie tam troszeczkę dalej. Ale z jednej strony mamy właśnie tych sponsorów, którzy już chyba tak troszeczkę nie budzą oburzenia wśród kibiców piłkarskich, bo w zasadzie koniec końców to nie jest jakby dla kibica, który ogląda mecz, najistotniejsze. Oczywiście mamy purystów, którzy bojkotują, nie oglądają, ale dla większości, dla tak zwanej masy liczy się to, co widzimy na boisku. No i to czysto w teorii powinno nas też pewnie rozwścieczyć, jakiego pochodzenia bywają te pieniądze w świecie futbolu. Ale to, co ty chyba powiedziałeś, że tutaj najważniejsze, że w przypadku sprzedaży aktywów FIFA na użytek zewnętrzny, ten najważniejszy aspekt chyba był taki, że te zewnętrzne podmioty, firmy, bogaci inwestorzy amerykańscy i nie tylko amerykańscy, oni mogliby, to była ta chyba największa obawa też ze strony UEFA i innych konfederacji, mieć realny wpływ na to, jak będą wyglądać Mistrzostwa Świata.
2: No tak, zobaczylibyśmy kto, jak wpłynęliby oni na Infantino.
3: A wiemy, że to jest człowiek, który potrafi być wpłynięty, że tak powiem.
2: Tak jest. Za rok walka o reelekcję. Będzie to, jeżeli się uda, ostatnia kadencja łysego Szwajcara na tym stanowisku. I pytanie, co dalej? I pytanie, czy jest szykowany jakiś załóżnik, który mógłby pociągnąć to ten kurs jeszcze dalej, być może pociągnąć dynastię szwajcarską, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że już dwóch wysoko postawionych oficjeli FIFA zrezygnowało, czy to jeden z czołowych doradców FIFA, pan Cordeiro, czy dyrektor operacyjny Labour, przepraszam.
0: No, dwóch z pięciu najważniejszych gości w ogóle, bodajże, którzy najpierw ustalili, że sprzedajemy, ale później powiedzieli, że nie, my byliśmy przeciw.
2: Tak.
1: Pojawiło się tutaj wiele nazw krajów. Trochę odejdźmy od tego sponsoringu. Zapytam otwarcie i publicystycznie, czy neutralność polityczna FIFA to mit, czy jednak jesteśmy w stanie to zrobić?
2: Neutralność polityczna, myślę, że jest. Nie ma neutralności finansowej.
1: Oj, myślisz, że neutralność polityczna jest, kiedy Gianni Infantino zasiada, co prawda wymyślonej przez Donalda Trumpa i niepoważanej jakoś szeroko politycznie, ale jednak radzie, w której są przedstawiciele głowy państw świata i łysy, popularny Szwajcar.
2: Myślę, że jest to operacja obliczona przede wszystkim na korzyści finansowe. Nie sądzę, żeby polityczne. Tak samo z nadaniem prezydentowi Trumpowi nagrody pokoju FIFA, co zbliża się grudzień i coraz bardziej jestem podekscytowany, czy będzie kontynuacja.
1: Tak, ja nie wiem, nie znajduję póki co osoby, która mogłaby zasłużyć jako drugi zdobywca. A
2: no
1: może...
2: Myślę, że pan prezes wkładający medal samemu sobie to jest obrazek, którego nie potrafię wykluczyć.
1: Ale może to jest nagroda wręczana raz na 4 lata. Nie tak jak Nobel raz na rok.
2: W 4 lata ktoś na pewno się znajdzie.
3: No, ja myślę, że być może król Maroka. To może być też taki sojusznik w kontekście kolejnego mundialu. Później to już jakoś poleci, bo Arabia Saudyjska, a później na razie jeszcze chyba nikt.
1: No, będzie później mundial w 6 aż krajach, także no, coraz większy wybór stamtąd między Urugwaj, Paragwaj,
3: no, tam przecież będzie
1: Maroko,
3: też Argentyna oczywiście.
1: Argentyna, no już doszliśmy do tego.
3: No, chociaż myślę, że w tym czasie akurat w Argentynie jeszcze może być nie jeden przewrót, tak to przewidując. No dobrze, my powoli będziemy zbliżać się do tak zwanej krótkiej przerwy do połowy naszej audycji. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak to FIFA, no właśnie, czy kradnie, czy nie kradnie mundial zwykłym zjadaczom futbolu. I o tym dzisiaj do godziny 19:00. Zostańcie z nami.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co uda

zrobić jakiś, nie wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzepot rzez tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po ciemku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: My jedziemy dalej w audycji Gramy na Aferę. Przypominamy, że jesteśmy na YouTube. Jesteśmy też jeszcze, gdzie my tam jesteśmy? Gdzie my tam jesteśmy? Na Spotify i innych platformach streamingowych. Ten odcinek do odsłuchania. Zapraszamy też do subskrypcji na YouTubie oraz do dawania nam ocen. Oczywiście sugerujemy piątki w serwisie Spotify, bo to też nam pomaga dotrzeć do większej grupy. Nie tylko was, słuchaczy, bo już nawet tę grupę słuchaczy, którą mamy, to jest dla nas już i tak top, ale również do większego grona potencjalnych rozmówców, na przykład do takiego jednego Michała Banasiaka, a więc prezesa Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Michale, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Michał jest dzisiaj naszym gościem drugim, który również porozmawia z nami o tym, o tych czterech literkach FIFA, a więc o FIFA właśnie. My w tej pierwszej części naszej rozmowy ze Zbyszkiem zastanawialiśmy się nad tym, gdzie jest ta granica, którą sobie Gianni Infantino z obecnymi władzami FIFA stawiają. Co będzie dalej? Co jeszcze mogą przekroczyć? No i właśnie do ciebie, Michale, takie pytanie startowe, rozgrzewkowe. Widzisz jeszcze jakieś możliwości, gdzie FIFA i Gianni Infantino mogą podziałać? Gdzie jeszcze mogą te swoje macki, że tak powiem, próbować wsadzić?
1: No, myślę, że to jest terytorium dla nas niezbadane, ale z pewnością bardzo rozległe, no bo któż z nas 4 lata temu, czy 8 lat temu, 12 lat temu, podczas wszystkich poprzednich mundiali, przewidziałby, że będziemy mieli turniej, podczas którego będą przerwy na tak zwane nawodnienie, podczas którego będzie halftime show i tak dalej, więc widzimy, że ta piłka cały czas się nam zmienia, ta fifowska piłka, bo UEFA na razie trochę w kontrze do FIFA jeszcze tego swojego podwórka próbuje jakoś się bronić. Ale ta komercjalizacja postępuje właściwie z turnieju na turniej. Nie zawsze to jest aż tak widoczne, jak w tym roku to obserwowaliśmy, ale tych pól poletek, na których jeszcze można spróbować komercjalizację wprowadzić, myślę, że jest całkiem sporo. Zastanawiam się tylko, czy ten amerykański model, który nam w tym roku FIFA zafundowała, był oczywiście skierowany w dużej mierze właśnie do amerykańskiego odbiorcy. Czy on się nam ostanie, czy jednak FIFA z jednej strony z uwagi na ten sprzeciw, który obserwujemy od kilku tygodni związany z tymi planami, żeby część tych komercyjnych praw oddać częściowo też podmiotowi prywatnemu, a z drugiej strony też z uwagi na to, że jednak w Europie trochę inaczej się tę piłkę ogląda, trochę inaczej się ten sport, jak to się brzydko mówi, konsumuje niż w Stanach Zjednoczonych. Czy nam te pewne ciekawostki z tego turnieju w Stanach, Kanadzie i Meksyku przetrwają, czy może jednak na razie gdzieś zostaną schowane na chwilę do szuflady? No i samo pytanie też, czy rzeczywiście, tak jak dziś jeszcze mówimy jednym tchem Gianni Infantino FIFA, czy w ciągu najbliższych miesięcy do wyborów, a zwłaszcza po wyborach, jeśli do nich Gianni Infantino dotrwa na fotelu FIFA, czy dalej będzie to jeden zlepek, czy być może ktoś nowy stanie na czele FIFA, no i spróbuje ten okręt w trochę innym tempie i w trochę innym kierunku poprowadzić.
0: Tutaj, Zbyszku, pytanie do ciebie. Spodziewałeś się kiedykolwiek, że to UEFA będzie against modern football? Bo tak to na razie tutaj nam wygląda.
2: W sumie właśnie wspomniany w pierwszej części João Avelange wygrał przeciwko UEFA, więc myślę, że jest to walka, w której paradoksalnie UEFA od 50 lat jest w mniejszości i awangardzie.
0: Ale jest dość mocny mimo wszystko mniejszości, jeśli chodzi o swoje możliwości, bo jednak bloknięcie europejskich drużyn właśnie przed na przykład uczestnictwem w turniejach FIFA, no pewnie by się jakoś czkawką na FIFA też odbyło. Michał, ty myślisz, że ten opór stawiany przez UEFA wobec FIFA to jest ten ostatni jakby nasz możliwy środek walki właśnie z FIFA, że to jest taki ostatni okręt i jeśli w Europejskiej Federacji na przykład dojdzie do władzy ktoś bliższy fifowskim strukturom albo ktoś bliższy na przykład prezydentowi Trumpowi czy któremukolwiek z, że tak powiem, władców dowolnego kraju, który w najbliższych latach będzie gościć turnieje FIFA, no to możemy już wtedy tę ostatnią wioskę Galów na tym piłkarskim świecie stracić i wszystko będzie wówczas po myśli FIFA właśnie?
1: trochę się sprzeciwiam temu, żeby nazywać UEFA wioską Galów ostatnią i temu, żeby patrzeć na nią jak na taki ośrodek Against Modern Football,
0: bo ona też ma swoje za uszami.
1: Tak się pozycjonuje i tak chcemy, żeby i ona tak chce, żebyśmy ją obserwowali. Rzeczywiście w tym sporze, który obserwujemy nie od paru tygodni, tylko od właściwie kilkunastu co najmniej miesięcy, jeśli nie kilku lat, tylko wcześniej, bo troszeczkę może bardziej pod dywanem, bardziej w takim trybie ostygłym, a teraz jest w tej fazie gorącej. I my w tym sporze rzeczywiście patrzymy na UEFA jako na antagonistę FIFA. Natomiast UEFA też przecież nam tę piłkę dość mocno skomercjalizowała. Spojrzymy sobie tylko na europejskie puchary. Są już trzy przecież, po 36 drużyn w każdym. Mamy fazę ligową, które do tej pory nie było. Tych meczów też jest więcej niż było kiedyś. Żeby zdobyć dzisiaj Ligę Mistrzów, trzeba rozegrać więcej spotkań niż miało to miejsce tuż przed tą reformą i w momencie, w którym mieliśmy fazę grupową. Więc UEFA nie jest wcale takim białym rycerzem, który gdzieś na rycerza na białym koniu, który próbuje nas gdzieś tutaj ratować przed tym strasznym demonem, jakim jest FIFA. Natomiast na pewno UEFA ma takie narzędzia, które akurat taki pomysł na rozwinięcie tej komercyjnej gałęzi piłki nożnej, który ma FIFA, UEFA może się przeciwstawić, no bo jednak ten lewar na piłkę klubową, to, że europejskie kluby miałyby się na przykład wycofać z klubowych mistrzostw świata, czy ewentualnie na przykład też jakieś kary dla tych reprezentacji europejskich, które no nie chciałyby w takim jednolitym bloku UEFA-owskim FIFA się nadal przeciwstawiać, to jest z pewnością taka siła, którą FIFA musi brać pod uwagę. Natomiast też zwracam uwagę na to, że my tak mówimy UEFA czy AFC,

0: bardzo ochoczo repostuje na swoim Instagramie, że no, coraz więcej federacji krajowych, również z tych konfederacji, które zdeklarowały sprzeciw wobec temu pomysłowi Gianniego Infantino, one jednak opowiadają się za samym Giannim Infantino. Więc najtrudniejsze, co będzie, czy dla UEFA, czy dla jakiejkolwiek innej konfederacji, żeby budować jakąś koalicję anty, to będzie właśnie ta jednolitość całego bloku i to będzie jednomyślność poszczególnych federacji krajowych.
1: Zakręcę takiego rogala jak Roberto Carlos z rzutu wolnego i wrócę do pytania, które już w pierwszej części zadawałem Zbyszkowi. Teraz podobne zadam tobie, Michale. Czy rozmawialiśmy dosyć dużo o tym, że jedna federacja to jest jeden głos, niezależnie jak dobra ta federacja jest, jednak to, co jest zauważalne, często te głosy można w bardziej jawny lub mniej jawny sposób sobie kupować, czyli zliczać szabelki w zamian za konkretne korzyści. I tutaj jest moje pytanie, czy ten sposób liczenia głosów, jeden głos za to jedna federacja, jest jeszcze demokratyczny? Czy widzimy tutaj jakieś zaczątki do tego, żeby to żeby kupować sobie ten głos w zamian za korzyści?
0: Wydaje mi się, że nie ma modelu idealnego, bo to nie jest jakiś sposób, który wymyśliła FIFA i który jest odmienny od tego, co obserwujemy w innych organizacjach, bo jak sobie spojrzymy no, chociażby na zgromadzenie ogólne ONZ, tam działa to podobnie, czyli jest mnóstwo tych małych państw, które no, nie mają jakiejś szczególnie dużej siły politycznej, ale na tym forum, gdzie wszystkie są traktowane równo, wszystkie mają jeden głos, to często okazuje się, że jakieś państwo, które szuka koalicjantów, no to jest w stanie wtedy w taki czy inny sposób zachęcić te mniejsze państwa do tego, żeby opowiedziały się za jego pomysłem. Z drugiej strony, też się odwołam do ONZ-u, mamy tam Radę Bezpieczeństwa, w której no, te państwa silniejsze politycznie, silniejsze militarnie mają więcej do powiedzenia, ale też uznajemy, że no, nie jest to do końca w porządku, że mamy 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa, one mają prawa weta i właściwie no, patrząc na tę światową układankę geopolityczną z kolei, no to trudno sobie wyobrazić takie wydarzenie, wobec którego wszystkie państwa nagle zgodziłyby się i były jednomyślne, no bo zawsze te rezolucje, które ONZ ustala, mają, jest zamieszane przynajmniej jedno z tych 5 państw, jako ten, wobec którego ta rezolucja miałaby być przyjęta. I w FIFA jest trochę podobnie, to znaczy rzeczywiście no, ten model nie jest idealny. Mamy te federacje, które sportowo czasem naprawdę bardzo słabą siłę reprezentują, a jednocześnie ci działacze no, mają świadomość, że na tym forum międzynarodowym oni mają swój głos i oni często po prostu bardzo sprytnie są w stanie tak manewrować, żeby jak najwięcej się na koncie danej federacji znalazło. I tego też nie wymyślił Gianni Infantino, bo i Sepp Blatter przecież i jego towarzystwo podobnie korzystali z tego modelu. I teraz też to obserwowaliśmy, że kiedy okazało się, że te federacje miałyby dostać po 20 milionów na start, na dobry początek tej nowej współpracy, no to ja zakładam, że się w bardzo wielu miejscach świata zaświeciły oczy, no bo takie 20 milionów euro dla federacji europejskich, to też nie jest coś, nad czym można przejść do porządku dziennego, ale powiedzmy, że jest to jeszcze tam jakiś ułamek budżetu. Natomiast dla wielu federacji z Oceanii, z Azji, czy nawet z Afryki albo Ameryki Północnej, tych federacji karaibskich, no to są naprawdę ogromne pieniądze. Z punktu widzenia FIFA nieduże, natomiast głosy można sobie zapewnić. Dlatego ja tak z jednej strony z przymrużeniem oka, ale z drugiej strony no, z pewną bezradnością obserwuję to, jak Gianni Infantino podaje te informacje, że kolejne federacje Sri Lanki, Kiribati, Butanu wrzuca te informacje, że one go popierają. Możemy oczywiście się z tego naśmiewać, możemy się zastanawiać, ilu piłkarzy tam gra w piłkę i kiedy ostatni raz jakiś klub, reprezentacja, czy choćby pojedynczy piłkarz z tego kraju gdzieś zaistniał, ale no, w tej fifowskiej matematyce nie ma to większego znaczenia, no bo kiedy przychodzi do głosowania nad jakimś pomysłem, to każdy działacz, niezależnie czy pochodzi z państwa z ostatniego miejsca w rankingu, czy z państwa obecnego mistrza świata, ma jeden głos.
2: Zbyszku, takie tutaj pytanie do ciebie, biorąc pod uwagę właśnie ten wspomniany tutaj przez Filipa i Michała system głosowania. Wyobrażasz sobie jakiś model, który być może byłby w jakikolwiek sposób bardziej merytorycznie sprawiedliwy, że tak filozoficznie spytam?
3: Myślę, że nawet gdyby, to nie znajdzie się większość dla jego uchwalenia, więc byłyby to debaty u aniołów.
2: No to prawda, biorąc pod uwagę ten wpływ tych maluczkich i to,

0: to, że jednak ta wędka w tym przypadku pewnie mocno dla nich przynęta działa.
1: Dodam, jeśli można.
0: Proszę bardzo.
1: Taki model oczywiście jesteśmy w stanie sobie wymyślić, bo możemy na przykład brać pod uwagę, przeprowadzić jakiś taki system gdzieś ważenia tej siły głosu. Moglibyśmy brać pod uwagę na przykład występy reprezentacji na mistrzostwach kontynentu czy na mistrzostwach świata.
0: Albo liczbę zarejestrowanych piłkarzy. Na przykład.
1: Na przykład właśnie liczbę zarejestrowanych piłkarzy, liczbę klubów. No pewnie kilka takich kryteriów byśmy znaleźli, tylko że nawet jeśli stworzymy taki model, to trzeba go będzie przegłosować. A przegłosować wprowadzenie takiego modelu musielibyśmy w obecnym modelu. I to jest trochę tak, jak czasami się zastanawiamy nad politykami, dlaczego na przykład nie zmniejszyć liczby posłów w Sejmie, czy gdzieś nie obniżyć diet poselskich. No pewnie by można, pewnie to wszystko idealnie brzmi, ale ci sami ludzie musieliby zdecydować o tym, żeby tak się stało. A to jest bardzo trudne. Nie sądzę, żeby dobrowolnie działacze z tych mniejszych państw, którzy dzisiaj rzeczywiście mają siłę no, ponadprzeciętnie dużą w stosunku do ich piłkarskiego znaczenia, żeby oni dobrowolnie nagle mieli z powodu tego, że chcielibyśmy gdzieś to zrównoważyć w takim kontekście sportowym, żeby mieli podnieść no, rękę za tym, żeby sobie odebrać siłę, którą dzisiaj posiadają.
2: A jeżeli już został wspomniany ONZ, zostali wspomniani politycy, to czy Gianni Infantino, który pojawia się na zaproszenie Donalda Trumpa w jego Radzie Pokoju, jest już politykiem, czy reprezentuje FIFA, która jest już, no nie wiem, być może partią polityczną, czy wciąż da się utrzymywać zarówno kontakty polityczne, jak i no, teoretyczną, zakładaną apolityczność, a raczej ponad polityczność, ponad narodowość.
1: Federacje sportowe, organizacje sportowe, MKOL to zdaje się zapoczątkował, nie mówią już o apolityczności, a o politycznej neutralności. To ma być taka różnica, która wskazywałaby na to, że nie chodzi o to, żeby w ogóle w tę politykę się, polityką się nie zajmować i nie wiedzieć, jak ona wygląda, bo to jest utopia. Natomiast, że po prostu postępować w taki sposób, aby gdzieś ta polityka nie wpływała. Gianni Infantino mam wrażenie, że trochę się w tym wszystkim pogubił, a jeśli nie pogubił, to przynajmniej zagalopował. Bo on rzeczywiście no, brał udział w takich wydarzeniach, których no, brać udział pewnie nie powinien, no bo ja rozumiem to, że on spotyka się z liderami bardzo różnych państw, bo przecież ma w swoim CV i spotkanie z Władimirem Putinem, i z Donaldem Trumpem, i z bardzo wieloma liderami. I myślę, że jeśli kiedyś powstałby taki album zdjęć Gianniego Infantino z jego no, podróży, no to rzeczywiście byłaby to publikacja na kilka ładnych tomów.
0: Miałby więcej zdjęć niż Jerzy Engel.
1: Zdecydowanie więcej i na pewno też ci wielcy piłkarze i politycy byliby na trochę bliższym planie niż ci na tych słynnych zdjęciach Jerzego Engela. Natomiast Gianni Infantino, nawet jego środowisko, to środowisko piłkarskie wielokrotnie no, gdzieś go próbowało do pionu przywołać, bo on potrafił kiedyś spóźnić się na posiedzenie Rady FIFA w momencie, w którym no, przedłużyło mu się spotkanie na Bliskim Wschodzie, gdzie właśnie brał udział w nim Donald Trump i przywódcy saudyjscy. Więc no, to się nie podoba nawet samemu środowisku i o ile oczywiście utrzymywanie kontaktów jest niezwykle istotne w tej roli, no bo MKOL, FIFA, te największe sportowe organizacje na świecie, one muszą wiedzieć, co w trawie piszczy, muszą też mieć zbudowane relacje polityczne, bo nie działają w próżni i sama kwestia tego, że trzeba zorganizować w danym państwie imprezę sportową, trzeba mieć na to finansowanie z danego państwa, finansowanie publiczne, no to wymaga tego, żeby dobrze żyć, natomiast to są też takie organizacje, które są notorycznie poddawane dużej presji, bo nawet teraz będziemy obserwować w najbliższym czasie batalię Hiszpanii i Maroka o to, kto zorganizuje finał Mistrzostw Świata w 2034 roku. No i też wiemy, że ta presja na FIFA, na Gianniego Infantino, zwłaszcza ze strony Marokańczyków jest bardzo duża, no ale i Hiszpanie nie mogą też pozostawać tutaj nieaktywni, no bo jeśli pozostaną, no to będą mogli oglądać ten finał w hiszpańskich mediach albo będą musieli przeprawić się przez Cieśninę Gibraltarską, no i udać się na ten powstający nieok podal Casablanki 115-tysięcznik, żeby tam zobaczyć ostatni mecz tego turnieju za 4 lata.
0: A ci biedni Portugalczycy, jak ci Kanadyjczycy. Tacy na bocznym torze macie dwa stadiony i ani słowa więcej.
3: No może to i bezpieczni.
0: Chciałem was spytać jeszcze tak troszeczkę życzeniowo, tak troszeczkę poza ramy czysto eksperckie się tutaj wyłaniając. Taki krótki w sumie test, bardziej ankieta wśród całej waszej trójki. Jesteśmy po tych mistrzostwach świata w nowej formule, 48 zespołów. Wiemy, że FIFA być może pójdzie o krok dalej. Są zakusy na 64 ekipy. Który z tych modeli mistrzostw świata bardziej wam przypadł do gustu? Już mając na uwadze te doświadczenia z mistrzostwami świata właśnie 48 drużynowymi, ten format 32-drużynowy, czy może właśnie nowy?
2: To może ja zacznę, bo jestem w tym aspekcie akurat tradycjonalistą. 32 zespoły to był dla mnie idealnie wyważona liczba drużyn pomiędzy elitarnością mistrzostw świata, jakim i moim zdaniem powinny być. Po to są eliminacje, aby wyłonić najlepsze drużyny, które powinny grać, a jednocześnie zachowaniem tej szansy, że mniejsze zespoły, które rzeczywiście są dobre i zasłużą na awansowanie, będą się znajdowały właśnie na tych mistrzostwach. Dlatego 32 to dla mnie idealne wyjście.
0: Zbyszku?
3: Mi najbardziej podobał się ten system, który ostatecznie nie wszedł w życie, czyli 48 drużyn, ale 16 grup po 3 drużyny. Ponieważ likwidowałby tę nieszczęsną trzecią kolejkę grupową, która co wielki turniej jest usypiaczem.
0: Twoim zdaniem, Michale, który system?
1: Tak. Też powiem, że 32 drużyny, no głównie dlatego, że pierwszy mundial, jaki gdzieś najbardziej zapadł mi w pamięci, który jest mi najbliższy, mundial w 2002 roku, to były 32 ekipy. Chyba trochę tak jest, że jakieś pierwsze nasze skojarzenia, pierwsze nasze doświadczenia trochę determinują to, w którą stronę idziemy, bo też jestem w stanie wyobrazić sobie, że pewnie była część takich konserwatystów, która sprzeciwiała się powiększeniu z 16 do 24, potem z 24 do 32. Chociaż no 48 to myślę, że dla jednak większości kibiców jest trochę za dużo. Oczywiście zawsze możemy na te pozasportowe aspekty zwrócić uwagę, że przyjeżdża wiele państw, gdzie pokazać swoją kulturę. No mogliśmy też teraz zajrzeć też do 48 różnych państw, które doskonale się bawiły i przeżywały to wszystko. Ale ten mundial też stał się taki długi strasznie i mam też takie wrażenie, że no pierwsza kolejka jeszcze przyciągała naszą uwagę, no bo byliśmy ciekawi też premierowe mecze, kilku debiutantów, którzy byli, ale ta druga, trzecia kolejka fazy grupowej mam wrażenie, że tak trochę przemknęła nam niezauważona. Pod to oczywiście obroniło się to, że dostaliśmy 16 dodatkowych meczów fazy pucharowej. To zawsze jest coś interesującego dla kibica, że jest ten mecz, gdzie awansujesz dalej albo odpadasz, ale dla mnie ten model 32 był najlepszy. Są też tacy, którzy zwracają uwagę, że jeśli już ma być więcej, no to lepiej 64 niż 48, bo nie będziemy wtedy mieli tych trzecich miejsc, zastanawiania się, to wychodzi, to nie wychodzi. Ale 64 drużyny to już jest naprawdę bardzo dużo i w tym momencie wydaje mi się, że eliminacje straciłyby sens, bo jeśli dzisiaj byśmy sobie tak na sucho wzięli te 48 drużyn, które brały udział w Mistrzostwach Świata i zaczęli tak myśleć, kogo tam zabrakło, kogo byśmy chcieli oglądać, no to pewnie oczywiście powiedzielibyśmy Polska, powiedzielibyśmy Włochy, powiedzielibyśmy Dania, jeszcze może ze 3-4 kraje i nagle okazałoby się, że pewnie resztę trzeba by gdzieś już zaczynać takiej sportowej, piłkarskiej egzotyki szukać.
0: A tu cyk, 5 nowych miejsc dla AFC i 2 dla Oceanii na przykład.
2: Niedługo też damy miejsca NBA, NHL i tak, innym dokładnie. Takim trzyliterowym skrótowcom.
0: Dokładnie tak. Tak jeszcze kończąc ten lekki off-top, to jednak będę wciąż trzymał się tego, że człowiek potrzebuje pewnego rodzaju rutyny, pewnego rodzaju regularności i mnie na tym mundialu najbardziej wkurzało to, że codziennie mecze były o losowych porach w zależności od strefy czasowej, ale właściwie i tak można było to myślę, że ogarnąć tak, żeby były po prostu mecze o porach, bo Bo to potem człowiek nie wie w ogóle, o który jest ten mecz, która grupa gra i przez to troszeczkę tego było rzeczywiście za dużo. Dobrze, myślę, że możemy tutaj postawić kropkę. Temat FIFA będzie jeszcze niewątpliwie do nas wracał i to nawet w kolejnych tygodniach, bo przejawia się też wątek innej reprezentacji, która w sumie mogłaby grać na mundialu, ale która na razie nie może grać, ale być może niedługo już znowu będzie mogła grać, a więc oczywiście reprezentacji Rosji, ale o tym za jakiś czas. Zbyszek Jankiewicz, dziękujemy bardzo.
4: Dzięki serdecznie.
0: Michał Banasiak, również dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Jakub Jamruz nas realizował. Ten odcinek oczywiście na Spotify i YouTubie. Za mikrofonami byli dzisiaj z wami
2: Filip Szymkowiak
0: i Piotrek Przyborowski. Do usłyszenia. Cześć, cześć.

0: ale i tak otworzyłam.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Pali się
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
7: Cześć, witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiaj Radia Afera. Teraz dla Was specjalnie Aferytm, który realizuje niezmiennie w środę Jeremiasz Szczecina, a za mikrofonem Julia Miksińska. Mam dzisiaj dla Was aż dwie rozmowy. Jedna odbędzie się w pierwszej części audycji, druga w drugiej, a zaczniemy tak naprawdę od najwspanialszej części, czyli od konkursu. Rokowizna Festiwal odbędzie się w Poznaniu 20-22 sierpnia na naszej ławicy, czyli na terenach lotniskowych, i do wygrania są dwie wejściówki podwójne, czyli dwie osoby mają szansę zgarnąć wejściówkę dla siebie i dla kogoś jeszcze, żeby można było iść w tandemie, a nie samotnie. Co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę dostać? To wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo prefiks afera.rokowizna, następnie nie zapomnijcie waszego imienia i nazwiska, no i odpowiedzcie na pytanie, który zespół chciałybyście usłyszeć najbardziej. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł, a rozwiązanie tegoż konkursu nastąpi poza anteną po godzinie 20 i na pewno do tych osób zostanie wysłany SMS, że to właśnie do nich będą trafiały tejże wejściówki. Także słuchajcie, jeszcze raz rokowizna do wygrania wejściówki 20-22 sierpnia, to jest teraz, dosłownie od jutra, czwartek, piątek i sobota, czyli całe 3 dni pełne muzyki. Headlinerami są między innymi Sex Pistols, Wolf Alice czy Within Temptation, no i oczywiście do tego cała plejada polskich zespołów kultowych, znanych, ale też tych takich troszeczkę młodszych. Każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz posłuchamy sobie Wolf Alice, bo dlaczego by nie, Lipstick on the Glass.

0: Tak jak było zapowiadane, dzisiaj w studiu goszczę Irminę Kalotkę, marketing menadżerkę Visual Production, które jest odpowiedzialne za festiwal Rokowizna, o którym sobie dzisiaj trochę więcej porozmawiamy. To jest festiwal, który odbywa się nie tylko w Poznaniu, ale już miał swoją premierę tegoroczną w Gdańsku, a później jeszcze będzie w Krakowie.
1: Tak, dokładnie. Teraz tydzień temu byliśmy w Gdańsku. W najbliższy weekend od czwartku do soboty rezydujemy w Poznaniu i kolejny weekend Kraków i tym zamykamy tegoroczny cykl objazdowej Rokowizny.
0: Gdzieś tam przeczytałam, że to w sumie bardziej jest taka większa trasa koncertowa aniżeli festiwal. Czy tutaj byś się zgodziła z takim twierdzeniem, czy może niekoniecznie? Czy to w sumie nie ma znaczenia, bo i tak będzie dobra muzyka i w sumie kogo to obchodzi, jak to się tam do końca nazywa?
1: Dokładnie. To fajnie, że tak mówisz, bo właśnie to jest najważniejsze w Rokowiźnie, to po prostu jest ta muzyka, zespoły, dobra muzyka i zespoły znane, zespoły. W tej edycji mamy dużo zespołów po prostu światowej klasy, zagranicznych, na których specjalnie goście zjawiają się właśnie tylko po to, żeby zobaczyć tego danego headlinera, więc tak, najważniejsza jest muzyka i te dookreślenia to są właśnie tylko takie pomocnicze. Natomiast no tak, uznajemy Rokowiznę za trasę koncertową, która za trasę festiwalową, w zasadzie jedyny festiwal, który jest w ruchu w różnych miastach, a jednocześnie obejmuje dużą część tego samego line-upu. Czyli na zasadzie po prostu tego, że prezentujemy w różnych miejscach podobny klimat, podobną imprezę, kierujemy ją do mieszkańców danego miasta przede wszystkim. Także można traktować Rokowiznę jako trasę właśnie taką objazdową, ale należy też podkreślić, że w każdym mieście ten line-up zróżnicowany jest odrobinę, ponieważ bardzo trudno jest zaplanować taką trasę, żeby wszystkim zespołom udało się we wszystkich miastach pojawić.
0: To jest szczególnie, po prostu, że oni w sezonie letnim są bardzo pobukowani wszyscy.
1: Dokładnie, jest dużo, dużo się u nich też dzieje. No więc w tej edycji 2026 wyszło tak, że rzeczywiście mamy propozycje bardzo mocnych headlinerów w każdym mieście, no ale oni się też w tych miastach często nie powtarzają. Także tutaj należy wybrać albo przyjechać po prostu na wszystkie i cieszyć się tą muzyką w każdym mieście.
0: Gdańsk już minął, więc tutaj to odpada, ale jakbyś mogła tak krótko opowiedzieć, jak to wszystko się tam udało, kto wystąpił, jak to w ogóle zostało odebrane, ta edycja, gdzie faktycznie jest więcej zagranicznych gwiazd, bo tam w przeszłości gdzieś tam, jak to się wszystko zaczynało, jeszcze te z 5 lat temu, bo teraz w sumie jubileuszowa piąta edycja będzie, to jaka jest różnica po prostu w tym, że teraz już są takie gwiazdy światowego formatu i faktycznie tutaj Rokowizna jako ta większa trasa koncertowa weszła poziom wyżej zdecydowanie.
1: Tak, zdecydowanie tak jest i Gdańsk właśnie pokazał, jakby przetarł tutaj te szlaki właśnie, jak będzie wyglądało to połączenie tego line-upu polskiego, takiego rockowo-klasycznego, które wszyscy kojarzą. Część zespołów to są zespoły takie punkowe, bardzo takie streetowe, można powiedzieć, jak właśnie The Analogs, którzy też pojawiają się akurat w innych miastach tej trasy. No, Gdańsk był fajnym przetarciem szlaku. Właśnie mieliśmy możliwość jakby zobaczenia, jak reaguje publiczność na te pozycje takie headlinerskie w line-upie. No i zdecydowanie było to, no, czuć było po prostu ten flow i to szaleństwo w momencie, kiedy pojawił się właśnie na scenie czy zespół Airborne, czy później Avatar. To było już drugiego dnia festiwalu, ale rzeczywiście no, to był taki bardzo, bardzo, bardzo mocny punkt. Pierwszego dnia festiwalu z zagranicznych zespołów pojawił się Perturbator, francuski taki artysta elektroniczny z bardzo też ciekawą propozycją, oraz zespół Royal Republic, który też będzie w innych miastach. Zrobili rzeczywiście świetną imprezę i myślę, że tak to będzie też przedstawiane i kontynuowane, i tego typu performance zobaczymy właśnie w kolejnych miastach. Więc zdecydowanie te punkty w line-upie zagranicznym się doskonale sprawdzają, fantastycznie uzupełniają też potrzeby uczestników tego wydarzenia, którzy też przychodzą na polskie zespoły. Nocny Kochanek zbiera też olbrzymie...
0: Zawsze.
1: Tak, zawsze olbrzymią publiczność i jest wspaniałym właśnie takim finałem. Nocnego Kochanka zobaczymy też wszędzie. No więc bardzo, myślę, ciekawa jest propozycja tegoroczna właśnie, żeby spotkać ze sobą trochę różnych kultur.
0: A jeszcze tak zapytam a propos miejsca, dlatego że tutaj Gdańsk był w arenie, a w Poznaniu jednak będzie to płyta lotniskowa, będą to tereny zielone dookoła ławicy. Czy jest różnica W sensie, jakiego rodzaju to jest inne wyzwanie robić festiwal właśnie w takiej przestrzeni zamkniętej, a w przestrzeni otwartej?
1: To znaczy, w Gdańsku nie było to zamkniętej, tylko to jest na Błoniach.
0: Na Błoniach, no, okej, okay, dobra, więc... dobra, bo tutaj widzę Polsat Plus Arena, tak. I myślę sobie, kurczę, to chyba było w środku, ale...
1: To jest na Błoniach, Polsat Plus Areny, więc to było absolutnie na dworze, na terenie takim, no właśnie przy miejskim stricte, po prostu trochę trawiastym, trochę betonowym, ale fajne atrakcje tam też były dla artystów, zwłaszcza, bo było, jest obok, jest torgo kartowe, jest też bungee i artyści chętnie korzystali po prostu z tego typu atrakcji tam, więc to jest też fajne pod tym względem miejsce.
0: A w Poznaniu czegoś podobnego możemy się spodziewać, czy bardziej przelatujące samoloty?
1: Przelatujące samoloty, dokładnie. To jest główna atrakcja Ławicy. Myślę, że to już bardzo robi to wydarzenie też właśnie dodatkowo. Na tę chwilę się przygotowujemy, po prostu stawiamy scenę i całą infrastrukturę festiwalową i przygotowujemy po prostu to miejsce.
0: Ilu osób się spodziewacie w tej edycji, może tak w ogóle, niekoniecznie tylko w Poznaniu?
1: Oj, to będziemy statystyki jeszcze podliczać, jak to wszystko, bo cały czas jeszcze trwa sprzedaż, więc jakby zapraszamy też do jeszcze przyglądania się festiwalowi. W Poznaniu mamy jeszcze 2 dni do startu i także to jest jeszcze taka płynna cały czas sytuacja. Myślę, że na podsumowania jeszcze też przyjdzie czas.
0: Oj, zdecydowanie, bo dopiero pierwsza część za nami, Poznań dopiero przed. A czego jeszcze poza muzyką możemy się spodziewać na rokowiźnie? Poza zespołami, które wystąpią? Czy będzie można coś gdzieś zjeść, coś porobić? Kto ciekawy się pojawi?
1: Oczywiście, no zdecydowanie robimy po prostu festiwal, więc to wszystko, te wszystkie elementy festiwalu godnego, no muszą zaistnieć, więc oczywiście będzie przygotowana duża strefa gastronomiczna, strefy partnerskie, w których też można zawsze coś fajnego zrobić. Dla każdego, myślę, znajdzie się jakaś fajna atrakcja, na pewno będzie można się czegoś napić z dużej oferty różnych napojów i będzie można też coś zjeść, także można przyjść tutaj głodnym na teren i na pewno będzie się będziemy w stanie się zaopiekować takimi osobami, więc tutaj sporo dodatkowych atrakcji może się w Poznaniu jeszcze przytrafić.
0: To, co jeszcze w ogóle tak sobie pomyślałam a propos rokowizny, to jest to, jak wiele pokoleń może łączyć ten festiwal. Szczególnie pod kątem tego, że mamy tutaj zespoły, które są na scenie od kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat, ale też są takie, które no, od niedawna tak naprawdę dopiero gdzieś tam pojawiają się na scenie i rozwijają po prostu swoją muzyczną działalność.
1: Tak, zdecydowanie rokowizna od samego powstania jest festiwalem, który ma na celu łączyć pokolenia. I to się udaje, i to widać, i w Gdańsku też było to bardzo dobrze widać, że przekrój wiekowy jest naprawdę bardzo duży. I to jest fantastyczne, że właśnie rok jest muzyką, która te pokolenie, mam wrażenie, łączy najsprawniej. I to jest taki właśnie core i jest to pewna taka podstawa. I tutaj też rzeczywiście mamy w tym roku, jeśli chodzi o Poznań, bardzo różną propozycję, bo z jednej strony proponujemy spotkanie z zespołem Sex Pistols, czyli pełna klasyka, zespół istniejący od dawien dawna, który teraz właśnie w projekcie występuje razem z Frankiem Carterem.
0: To jest dla mnie w ogóle coś, co totalnie mnie przekonało jeszcze bardziej, żeby iść, bo Franka Cartera kojarzę z Frank Carter and the Rattlesnakes.
1: Dokładnie.
0: Trudno tutaj nie wiedzieć, o kogo chodzi i po prostu no, jestem bardzo ciekawa tego połączenia na żywo.
1: Tak, mieliśmy okazję oglądać różne fragmenty z tego koncertu, które po prostu się pojawiały. Już oczywiście oni występują na różnych innych festiwalach zagranicznych i tak dalej. No i tutaj rzeczywiście no, myślę, że możemy liczyć naprawdę na bardzo ciekawe show. Jest chemia między chłopakami, mimo że właśnie Frank Carter urodził się 7 lat po wydaniu pierwszej płyty Sex Pistols.
0: To jest niesamowite, jakie to jest niespodziewane kombo.
1: Dokładnie, więc tutaj w tym akurat projekcie mamy takie chyba najbardziej wyraziście podkreśloną właśnie tą różnicę pokoleń, która świetnie się mimo wszystko sprawdza właśnie tym, że taka jest tutaj przepaść międzywiekowa między tymi uczestnikami. A oprócz tego no właśnie są takie klasyki jak Within Temptation, to jest zespół, który no jest wielki od lat i ma swoją olbrzymią grupę fanów. Przepiękny metal, rock symfoniczny, no myślę, że to jest też takie spotkanie, na które wiele osób czeka.
0: I cudowny głos Sharon tutaj, wokalistki, jest naprawdę... Miałam okazję kiedyś słyszeć w Sali Ziemi akurat w Poznaniu i
1: Wszyscy czekamy na Sharon, zdecydowanie. Myślę, że to będzie naprawdę niesamowite doświadczenie, ale no też jest wiele wspaniałych kobiet w rock'n'rollu i poza Sharon będziemy gościć też po prostu inne wspaniałe wokalistki, choćby zespół Nova Twins, czyli tu mamy dwie liderki rockowe, tak? Czy Wolf Alice, który też jest...
0: Legenda brytyjskiej sceny alternatywnej.
1: Dokładnie, no, jest, ale też to jest zespół, który właśnie prezentuje troszeczkę inny klimat, nie hard rockowo-metalowy, tylko bardziej taki indie rockowy, więc ta oferta się tak poszerza, cały czas jesteśmy w roku, ale chcemy też pokazywać rzeczy jakby z różnych jego obszarów. Bardziej ostro, czy bardziej lżej, ale no oczywiście rock to podstawa i to jest jakby punkt wyjścia do tych różnych decyzji.
0: I może też ktoś trafi na zespół, który trafi w jego serce i pomyśli sobie, kurczę, nigdy nie myślałam, że będę słuchać tego albo tego, a tutaj nagle na żywo się okaże, że to jest to. I pogo, mosz, nie wiadomo co jeszcze.
1: Dokładnie.
0: I się wkręci człowiek w to wszystko.
1: To jest chyba najpiękniejsze w festiwalach, że zawsze idziemy na coś, tak? Mamy jakichś swoich wybranych, czy to są headlinerzy, czy po prostu nasze ulubione zespoły, idziemy na coś. A później się okazuje, że przy okazji odkrywamy naprawdę piękne rzeczy. I to jest chyba najfajniejsze właśnie to w festiwalach, że tak to się zazwyczaj odbywa. Że są te nowości, one siłą rzeczy wejdą do oczu i uszu i czasami po prostu są odkrywaniem wielkich perełek, nie? Także tutaj jest no, bardzo taki szeroki przekrój i muzyczny i myślę, że takiego właśnie jakby odbiorcy tego festiwalu, który mógłby się teoretycznie nim zainteresować.
0: A dla osób, które gdzieś tam lubią też polskie nasze zespoły, to poza tymi, które wymieniałyśmy na samym początku naszej rozmowy, to jeszcze Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, na przykład Jam, Pull the Wire, Illusion, Łydka Grubasa nawet będzie, Zenek Grabowski,
1: Lady Punk,
0: Lekkich Obyczajów, dokładnie, Stacja B, The Hard Kiss, także cała plejada tak naprawdę. No trudno, obracając się w tego rodzaju muzyce, trudno nie kojarzyć tych wielkich po prostu tutaj nazw i imion.
1: Tak, zdecydowanie. No, do zespół Kult jest, cieszy się rzeczywiście taką olbrzymią miłością ze strony swoich fanów, którzy zawsze pojawiają się i tutaj no też to jest po prostu taki bardzo ważny zawsze punkt programu. No i też będziemy gościć Lady Punk, które też nie przestaje dostarczać świetnego show dla swoich fanów, więc tutaj na pewno będzie się bardzo dużo działo.
0: A czy ty, słuchaj, masz kogoś, na kogo czekasz najbardziej właśnie w tej poznańskiej części?
1: No zdecydowanie, ponieważ ten częściowo właśnie line-up się powtarza, więc czekam na to, czego już później nie zobaczę, więc no, zdecydowanie czekam na headlinerów i tutaj wszystkie wymienione przez nas postaci, zwłaszcza Within oraz Wolf Alice, no to są rzeczywiście takie punkty, na które czekam. Aczkolwiek też czekam na Acid Drinkers, ponieważ w Gdańsku dali tak świetny koncert i ludzie tak popłynęli, że myślę, że tutaj będzie powtórka zdecydowanie też mocna. Także no jest tych punktów kilka, ale no tak.
0: My oczywiście dzisiaj najbardziej zapraszamy na poznańską część, która już rozpoczyna się jutro. Jeszcze możecie zdobyć bilety, jak nie bezpośrednio, to pewnie z drugiej ręki, może gdzieś tam bezpiecznymi stronami się też uda, zobaczymy.
1: Bilety są jeszcze w sprzedaży, są dostępne. Nie musimy bać się też jakiegoś zbytniego tłoku, w sensie miejsce jest też przygotowane do tego, żeby spędzić czas właśnie w takim spokoju. Też jeżeli ktoś ma ochotę z rozłożeniem kocyka, będzie wygodnie, także tutaj zapraszamy, nie planujemy jakby przestrzelić z ilością osób.
0: To jest bardzo dobra wiadomość, a jeszcze jak komuś będzie mało, to słuchajcie, 28-29 sierpnia w Krakowie, jeszcze ostatnie domknięcie po prostu tej trasy trójmiastowej, że tak powiem. A tam kogo będziemy mogli usłyszeć?
1: No tutaj będzie też taka propozycja mocna. Tutaj zapraszamy uczestników na spotkanie z zespołem Lord of the Lost, czyli już takie bardzo, bardzo ciężkie brzmienia. Więc czy Lacuna Coil, to też nie są... Nie jest
0: no lightowa muzyka. Nie jest.
1: Także tutaj będziemy mieć też taką propozycję. No i część oczywiście tego polskiego line-upu będzie się tutaj powtarzała, no ale wraca też Koma, bo Koma nie jest z nami na całej trasie, właśnie w Poznaniu nie gra, w Gdańsku no, był cudowny koncert, absolutnie super w formie, jest zespół, więc no, w Krakowie powtórzy się Koma, więc to na pewno jest taki też ważny punkt tej całej trasy.
0: Dla mnie też zdecydowanie Kid Capici jeszcze tutaj, Brytyjczycy ze swoim takim postpunkowym zacięciem. Aż żałuję, że nie będzie ich w Poznaniu, ale może koniec sierpnia to jest ten czas, żeby wybrać się do Krakowa.
1: Zapraszamy serdecznie do Krakowa. Jedź z nami.
0: Chętnie się wybiorę, słuchaj, a tak teraz jeszcze tak zamykając tą rozmowę, czy Rokowizna ma dalej już jakieś plany na przyszłość, już coś kminicie, czy na razie ta edycja i dopiero później ruszacie z planami?
1: No tutaj są już plany, będziemy wkrótce ogłaszać po prostu nowe daty, prawdopodobnie zostajemy w tym trybie właśnie trzech miast, nie chcę też za dużo zdradzać, jeszcze
0: oczywiście
1: się pewne rzeczy klarują.
0: Niespodzianki
1: muszą być, natomiast Rokowizna będzie. Wszystkich uspokajamy, bo rzeczywiście jakieś głosy dochodzą, co tu się, czemu nie ma jeszcze nowych dat, ale proszę się nie bać, nowe daty będą. Kwestia tutaj czasu i przygotowań, żeby zaprezentować, znaczy żeby po prostu wszystko przygotować jak najlepiej.
0: Zdecydowanie tak. Ja was serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Irminy Kalotki, która była moją gościną, marketing menadżerka tutaj, która zajmuje się promocją i komunikacją i wszystkimi okołomedialnymi rzeczami związanymi z Rokowizną. No i mam nadzieję, że widzimy się pod sceną w Poznaniu. Przez te dwa dni wystąpi dużo cudownych osób, gwiazd. Możecie sobie sprawdzić. No i tak. I przejdziemy teraz do dalszej części naszej audycji. Ja tobie serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję. Widzimy się wszyscy w ten weekend i bawmy się dobrze.
0: I zanim ten kolejny punkt programu stały zresztą, to jeszcze raz przypomnę wam o konkursie. Możecie zdobyć dwie podwójne wejściówki na Rokowiznę właśnie. Jedyne, co musicie zrobić, to wysłać SMS-a na numer 7248. 7248, przypominam, te cztery liczby. Prefiks afera.rokowizna. Dodajcie wasze imię i nazwisko i odpowiedzcie na pytanie, dlaczego, nie dlaczego, tylko na który zespół czekacie najbardziej. Wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł. No i macie czas do końca tego aferytmu, a teraz rzeczywiście czas na ten stały punkt naszego programu. Tenże tytuł otrzymuje album Ideal od wyspanej Fiksy. Jest to czeska grupa muzyczna z Pardubic, która gra takiego rocka wzbogaconego o elementy innych gatunków. Tutaj takim charakterystycznym elementem dla nich są teksty autorstwa Michała Meredy, które charakteryzują się poetyckością i surrealistycznością. W porównaniu z ich poprzednim pełnowymiarowym wydawnictwem ta propozycja jest zdecydowanie bardziej odważna, też zróżnicowana i tutaj doznamy takiego większego miksu gatunkowego. Są kawałki dynamiczne i bezkompromisowe, takie jak Pelikan, którego posłuchamy za chwilę, ale też takie utwory melodyjne jak Beautiful Girl, czy alternatywno-liryczne jak Welryba, tak, i Melancholię nawet także później i jeszcze na country się znalazło miejsce, także słuchajcie, te 12 utworów na albumie Ideal są po prostu przepełnione różnogatunkowością i na pewno każda osoba znajdzie coś specjalnego dla siebie, a my posłuchamy Pelikana od wyspanej Fiksy, a później przejdziemy do moich kolejnych gości.

0: Cześć, cześć. Wracam do Was po utworze Pelikan Wyspanej Fiksy, która pochodzi z albumu, w sensie, który utwór pochodzi z albumu Tygodnia Ideal, którego możecie sobie posłuchać. Zachęcam Was do tego. Przeróżna gatunkowość muzyczna. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. I myślę, że podobnie będzie na wydarzeniu, które odbywa się teraz też od czwartku do soboty włącznie. I mam tutaj ze sobą trójkę wspaniałych gości. Doktora Patryka Van Wordena.
1: Bonsoir.
0: Który jest gitarzystą między innymi Benefitu na rzecz ludobójstwa. Grega Pawlaka.
2: Hej, hej.
0: Organizatora Kontrafestu i basisty Benefitu oraz Hadecji. I Bartka Zajlera.
3: Dzień dobry.
0: Wodza orkiestry improwizowanej. I teraz, słuchajcie, spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o Kontrafeście. To teraz, Greg, jakbyś mógł nam trochę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, skąd pomysł na to wydarzenie i czego możemy się spodziewać w tych kolejnych dniach?
2: Pomysł na wydarzenie pojawił się w mojej głowie, jakoś tak mi się wydaje, może pół roku temu. Głównie z powodu niezadowolenia, spłycenia formy muzyki na festiwalach, na przykład tym Jarocińskim, tym Rokowizna. Powtarzalność zespołów mi się nie podoba. Sama forma też konkursów muzycznych według mnie jest też już na tyle płytka, że możemy usłyszeć wiele takich samych brzmień w różnych miejscach. Więc pojawił się u mnie taki pomysł, żeby zrobić coś o roboczej nazwie antyrokowizna. Oczywiście.
0: Ale to mogłyby być problemy po prostu.
2: Tak,
0: z,
2: nie będę nie będę tego bezpośrednio oczywiście robić. No więc powstał Kontrafest, który jest w tym samym terminie właśnie co festiwal na lotnisku Ławica. I jest na nim strasznie duże zróżnicowanie od koncertów punkowych, art rockowych, shoegaze'owych, przez Blunder, który gra jeden zespół tylko, o którym wiem przynajmniej. Także pojawi się koncert trapowy na festiwalu. Ogólnie bardzo duże zróżnicowanie i uważam, że dobrze mi to poszło i cieszę się, że tak to wygląda.
0: A czy to wydarzenie też ma być też w jakimś sensie kontrą do tych wszystkich festiwalów showcase'owych, które też jakby coraz bardziej się rozrastają, tak jak Next Fest stał się tak naprawdę wielkim wydarzeniem, gdzie są też zapraszane bardzo znane nazwiska, czy Great September, czy jeszcze tam, jeszcze coś chyba gdzieś tam jest, tylko teraz mi uciekło z głowy. Czy to też gdzieś tam jest trochę w kontrze do tego, czy bardziej tutaj myślisz o tej scenie w ogóle festiwalowej, letniej głównie?
2: Głównie właśnie mi chodzi o tą letnią scenę festiwalową, no ponieważ no strasznie często się wszystko powtarza na takim Next Feście. Ja naprawdę widzę, że wielu artystów, których słuchałem wcześniej, pojawia się tam i to nie są wcale złe zespoły, na przykład z takich już właściwie zapomnianych gatunków, na przykład był zespół Seesaw. To jest taki krautrockowy zespół, a to już jest taki gatunek, którego się prawie nie gra. Albo zespół Szklane Oczy, oni też grają bardzo fajną psychodelę.
0: To prawda.
2: I oni się tam pojawili, więc według mnie no, taki Next Fest robi bardzo małą krzywdę, jeśli w ogóle jakąś robi.
0: To dobrze słyszeć, że takie showcase'y też są potrzebne i tutaj nie stoją w kontrze, no bo sam tytuł Kontrafest no, sugeruje jednak dużo tej kontrastowości. A powiedz mi tak, czy ty to przygotowywałeś sam, odzywałeś się do tych wszystkich zespołów, kontaktowałeś się właśnie z Dragonem i tak dalej, czy tutaj gdzieś tam miałeś ekipę wsparcia dookoła siebie?
2: Tak, ogólnie to ja wszystko starałem się sklejać sam, w miarę możliwości sam prowadzić ze wszystkimi rozmowę, a następnie pojawił się Ćma. Ćma jest właśnie wykonawcą takim trapowym, podziemnym, poznańskim. Założył ostatnio ambasadę poznańskiego słegu i on mi w wielu rzeczach pomógł. Jeśli mnie słyszysz, Ćma, to cię pozdrawiam. On załatwił wiele rzeczy, na przykład zespół Brexit, który przyjeżdża do nas z Wielkiej Brytanii. Zrobił projekt Swag, który też będzie dużą zbieraniną różnych osób naprawdę z tej sceny. No i on mi też pomagał właśnie chociażby taką rozmową o tym, co robię i co bym mógł faktycznie zrobić, żeby to wyglądało lepiej, no bo on też ma doświadczenie z takimi wydarzeniami dłużej ode mnie po prostu. Ja wcześniej organizowałem jeden koncert i festiwal na początku tego roku. I właściwie od tego to się zaczęło, że startuję z taką inicjatywą.
0: I to od czegoś takiego, tak od jednego koncertu w organizację dużego trzydniowego festiwalu, na który zaproszonych jest wiele osób, wiele zespołów, wiele różnych też aktów muzycznych. A teraz, Patryk, przejdę do ciebie. Jak to wygląda z twojej strony? W jaki sposób ty jesteś zaangażowany w Kontrafest? Czy masz tam jakąś swoją rolę? Jak to będzie wyglądało z twojej strony?
1: No, ja będę grał z Benefitem na rzecz ludobójstwa. Razem ze mną właśnie zagra też Greg, organizator Kontrafestu z nami. Michał Wład, perkusista Poskromu, a Mikołaj Didienko na klawiszach i możliwe, że Szymon Śniegocki, saksofonista Poskromu, ale jeszcze nie jestem pewny w 100%.
0: Jeszcze skład się klaruje na to.
1: Tak, no ogólnie to skład powstał w zasadzie na potrzeby tego festiwalu, a grałem koncert z Mikołajem, w duecie graliśmy takiego dość eksperymentalnego, improwizowanego seta. W tamtym czasie to się właśnie poznałem z Gregiem, wspomniał mi o tym pomyśle na Kontrafest, mówię, stary, ja też chcę tam zagrać. I później Greg się spytał, czy może zagrać z nami, później reszta chłopaków, no pewnie, nie ma sprawy i tak, no, ten skład się dalej klaruje, zobaczymy, no, planujemy mały muzyczny sabotaż, nie chcę nic zdradzać, no, będzie awangardowo na pewno.
0: Będą też niespodzianki.
1: A co do jeszcze do Kontrafestu, jakieś moje wsparcie tutaj, poleciłem Gregowi właśnie zespół Hirio i Poskrom. Hirio gra trzeciego dnia, a Poskrom miał zagrać w pierwszy dzień, zaraz po nas, po Beneficie, ale no niestety tam z powodów zdrowotnych, no niestety Poskrom musiał odwołać koncert.
0: Tutaj przesyłamy dużo zdrówka od nas, tak, tutaj z radia, z anteny. Tak, dużo zdrowia i jak nie w tej edycji, to może w kolejnej, bo może będą kolejne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym Beneficie, jakby jaka jest idea za tym stoi i dlaczego on jest ważny po prostu w kontekście Kontrafestu?
1: Tak jak mówię, będzie to mały muzyczny sabotaż, a chcemy połamać tyle zasad, ile się da, zasad muzyki. A to przede wszystkim będzie akt wolności, a będzie to obrzydliwe. I jeśli ludzie zaczną wychodzić w trakcie, to znaczy, że nam się udało.
0: Dobrze, czyli słuchajcie, teraz wiecie, że jak traficie na Benefit na rzecz ludobójstwa, to gdzieś tam ideą jest to, żeby dotrzeć do tego momentu, żeby wyjść, ale to jakby spokojnie na reszcie tutaj line-upu myślę, że lepiej, żebyście zostawali do końca. Greg, czy możesz nam jeszcze przybliżyć, kto będzie taki ciekawy, na kogo ty byś polecał tak już personalnie się wybrać?
2: Ja bym polecał przyjść na cały festiwal przede wszystkim.
0: No to oczywiście.
2: Zobaczyć wszystkie zespoły, które mamy. No ale właśnie z takich najciekawszych, jakie nam się moim zdaniem pokazują tutaj. No jeśli chodzi o taką nietypowość, mamy na przykład Hirio, oni grają gatunek pod nazwą Blunder. No brzmi to jak ten Blunder, który jest złym ruchem w szachach, który cię wprowadza w przegraną. I to jest fantastyczne po prostu. Mamy też właśnie Benefit, on ma być wielkim sabotażem. mamy Hadecję. To jest mój zespół, ale, ale myślę, że warto zaprosić zawsze na coś takiego. Robimy też taki wielki wybuch dźwięków związanych z grunge'em, no i z rockiem i w ogóle. Mamy tam zespół Venus Bleeding, który przyjeżdża do nas z Augsburga. Oni grają krastowo, grunge'owo, mocno, szybko. Po prostu no, jest do czego poskakać, pobujać się, poprzepychać i w ogóle. Mamy też na przykład... co jeszcze mogę polecić?
0: To możemy przejść dalej i jakby ktoś jeszcze tobie wpadł, to oczywiście oddamy tobie głos. A teraz Bartek, z tobą jakby mogła chwilę pogadać o orkiestrze improwizowanej. Wystąpicie. Czy możesz zdradzić, co się będzie działo?
3: Tego niestety sam jeszcze nie wiem, ale chętnie się dowiem jutro o 21:00. Natomiast cała jakby sytuacja z orkiestrą wyniknęła jakoś tydzień temu, jak właśnie byłem u wielkiego nieobecnego Kacpra z Poskromu i głaskałem mu jamnika i padła propozycja, żeby jako substytut Poskromu właśnie zagrała orkiestra, więc czym szybciej poczyniłem kroki mobilizujące nasz ensemble do tego, żeby zagrać na tym feście i się udało. Pożyczyłem też kilku zawodników z mojego własnego projektu, który też generalnie zajmuje się taką quasi-dyrygowaną muzyką improwizowaną w trochę innej formie, ale generalnie będzie ciekawie, będzie trochę saksofonów, trochę gitar, trochę basów, półtora perkusji. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie ciekawie, a może i przy okazji ładnie.
0: A żeby tak zachęcić osobę, bo mówiłeś, że próby odbywają się w niedzielę, tak? I co na takich próbach, co robi taka orkiestra improwizowana? Jak wygląda takie wydarzenie próbowe? W jaki sposób się do tego przygotować? Bądź też, nie wiem, może przyjść nieprzygotowanym?
3: Najlepiej przyjść nieprzygotowanym. Wszystkie, generalnie próby wyglądają tak, że staramy się robić dość taką luźną sesję jamową, z tym, że mamy do dyspozycji, ja jako tutaj dyrygent, chociaż to Nie. Uważam, że dyrygent to jest trochę za duże słowo, bo moja rola się pracuje gdzieś pomiędzy dyrygentem i cheerleaderką do bycia pełnym. Dyrygentem brakuje mi batuty, do bycia pełną cheerleaderką brakuje mi pomponów, ale generalnie...
0: Jest to jakiś pomysł.
3: Sytuacja wygląda tak, że mamy do dyspozycji kilka różnych gestów, którymi ja mogę wpływać bezpośrednio na przebieg dramaturgii naszej improwizacji. To są gesty typu na przykład, nie wiem, zagęszczenie rytmiczne albo zwiększenie dynamiki, że na przykład gramy głośno albo gramy cicho. Mamy też taki fajny gest, który polega na tym, że chwytam za taką niewidzialną rączkę od drzwi i jak ją otwieram, to otwieram tym bramy piekła i wtedy po prostu gramy najbardziej hardkorowe rzeczy, jakie nam przyjdą do głowy. Więc tych gestów jest sporo. Jeśli chodzi właśnie o samo granie, no to mamy dwóch takich głównych dyrygentów. Jestem ja i jest Hubert Karbiński, właśnie między innymi z Hirio. I my mamy zupełnie różne podejście do tego, jak dyrygentować, bo ja generalnie puszczam moich muzyków w samopas i tylko czasami tutaj to koryto rzeki, tej muzycznej rzeki tutaj może troszeczkę w jakiś sposób ukształtuje. Natomiast Hubert bardziej ma taki hands-on approach, jakby, że tak pozwolę sobie anglicyzm wrzucić, że on stara się mimo wszystko bardziej taki, no, zarządzać to na takiej mikroformie. I uważam, że to jest w miarę spoko, bo jakbyśmy mieli takie samo podejście, no to zasadniczo to byśmy po prostu dublowali swoje role. Ja też tym dyrygentem zostałem dlatego, że już mamy 5 gitar basowych w ensemblu i to jest odrobinkę za dużo. Także...
0: Także jak gracie na gitarze basowej, to możecie pomyśleć nad przyjściem z innym instrumentem na przykład.
3: Tak, to oczywiście nie będziemy tutaj dyskryminować nikogo ze względu na jego instrument, ale naprawdę szósty, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, więc wszystko tylko nie gitary basowe, proszę was.
0: Także jeszcze raz, jakbyś mógł przypomnieć tylko, kiedy gracie w ramach Kontrafestu?
3: W ramach Kontrafestu gramy jutro, około godziny 21:00, natomiast od następującej niedzieli, czyli to jest
0: 23 bodajże.
3: Ta niedziela o godzinie 15:00 w coworkingu muzycznym. Pierwsza powakacyjna próba orkiestry improwizowanej. Zapraszamy. One będą się odbywać regularnie co 2 tygodnie. Nie jest to jakoś wybitnie duży nakład czasowy, a to jest takie fajne miejsce, żeby przyjść i pograć sobie w taki dość luźny i nie jakoś wybitnie angażujący sposób w takim sensie, że nikt cię nie wyrzuci z lokalu, jeśli zagram jakiś kwas. Nawet ten kwas jest wskazany w pewnych miejscach, więc generalnie przyjdźcie sobie pograć w taki luźny i taki bez takiej spiny jakby, nie? Więc zapraszamy wszystkich muzyków, którzy gdzieś tam chcieliby sobie pograć, bo jest przestrzeń, jest infrastruktura, tylko brakuje ludzi.
0: Jak wam się spodoba po czwartku, to oczywiście też zachęcam was do tego, żeby dołączyć w niedzielę i towarzyszyć orkiestrze w kolejnych działaniach. A jeszcze tak wracając do Kontrafestu, odbędzie się to w Dragonie. Czy miejsce zostało podyktowane sercem Greg, czy po prostu to była taka przestrzeń, która pomieści tą całą alternatywność i kontrowość?
2: Tak, jest to miejsce trochę podyktowane sentymentem i sercem. Właśnie ja tam grałem swój debiut ze swoim pierwszym zespołem rok temu na zakończenie wakacji. Nasze drogi już się rozeszły, ale ja kontynuuję właśnie swoją przygodę w undergroundzie i z klubem Dragon. Jest tam też właśnie atmosfera, która jest tam

0: heavy psych, łamane na post-rock, są z Chełmży. Nawet ostatnio się zakwalifikowali w bydgoskiej bitwie kapel do następnego etapu.
1: Gratulujemy.
0: I oni grają właśnie w takim fajnym klimacie, który jest inspirowany latami 70. tym proto-metalem, jednocześnie też trochę jest tego progresywnego metalu w stylu Tula. I bardzo ciekawa mieszanka z tego wynika. Po zespole Metanoia, który otwiera cały festiwal, występuje zespół WH. To jest białorusko-ukraiński zespół art-rockowy. Oni mają fantastyczną estetykę, jak się popatrzy na ich teledyski. To one są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Tam są elementy animowane, jakieś dorobione z kartonu elementy. I bardzo mi się to podoba. Jeszcze dodam, zamyka cały festiwal projekt Swag. To jest
1: ten nowy, o którym wspominałeś.
0: Tak, to jest tribute dla, no właściwie też miałem kontakt z tą osobą, dla osoby, której już z nami nie ma po prostu. To jest przede wszystkim tribute i przy okazji właśnie tego koncertu przez cały festiwal będą wystawione rzeczy, które będzie można kupić i cały dochód z nich pójdzie na Stowarzyszenie Monar.
1: Super. Fajna, fajna inicjatywa. Dobrze, że też znalazła swoje miejsce na kontrafeście. A jeszcze tak, bo ty, Greg, nam powiedziałeś, na kogo warto iść, a Patryk, Bartek, jakbyście mogli powiedzieć, na kogo wy czekacie w ramach kontrafestu? Czy macie już wybrane, czy jeszcze, czy bardziej tam, gdzie was poniesie po prostu w danej chwili?
2: A ja najbardziej czekam na Hirio. Moim zdaniem Mistrzostwo Świata, bardzo utalentowani muzycy i ja dalej trawię tą ich muzykę, ja nie wiem, co się tam dzieje, nie?
3: Ja, to może taka autoreklama, ja oczywiście czekam na koncert Poznańskiej Orkiestry Improwizowanej, ale poza tym również Hirio, miałem okazję już ich doświadczyć na festiwalu Głupoty i Poezji w Murzynie, gdzie grali w Stodole w takim prywatnym.
1: A słyszałam o tym festiwalu, tak, to jest w ogóle niesamowite, że coś takiego się odbywa.
3: I po prostu chciałbym skonfrontować, czy moje wrażenia takiej niesamowitej emocji, które towarzyszyły mi poprzez przy słuchaniu Hirio w tamtym miejscu, wynikały z mojego upojenia alkoholowego i tego, że leżałem w stogu siana na stodole, czy jednak tu muzyka grała główną rolę, więc tutaj zmiana środowiska słuchania tej muzyki na pewno pozwoli mi sfalsyfikować lub też nie tą hipotezę. A poza tym to będę na praktycznie wszystkich koncertach, więc zobaczymy. Jakby nie zgłębiałem się za bardzo w line-up. Liczę na to, że ktoś mnie zaskoczy. Jeśli Hirio jest na tym koncercie, to na pewno reszta zespołów też dowiezie podobną muzykę albo przynajmniej na podobnym poziomie, więc jestem podekscytowany, ale też tak nieświadomy tego.
1: Oczywiście, pewnie. Więc
3: Słuchajcie. Na pewno będę zaskoczony.
1: Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Teraz jeszcze pytanie, czy chcecie jeszcze coś na zakończenie dodać? Jeszcze raz może zaprosić, zachęcić do... Coś jeszcze, Greg, chcesz dodać na koniec jeszcze?
0: Właściwie to nie. Serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że to, że jesteśmy w radiu, też sprawiło u kogoś, że stwierdził, że przyjdzie na ten kontrafest, że się zobaczymy, porozmawiamy, napijemy się piwa, popatrzymy na koncerty nawet wspólnie i będzie po prostu przednia zabawa.
2: A walcie rokowiznę, wpadajcie do nas.
1: Ja nie mogę tego powiedzieć. Słuchajcie, ja was serdecznie zapraszam na to wydarzenie, które jest bliższe waszemu sercu, bo zarówno rokowizna, jak i kontrafest odbywają się w tym samym czasie, więc no, trzeba będzie wybrać pomiędzy jednym a drugim, więc odpowiedzcie sobie w środku, do którego wydarzenia jest wam bliżej w ten konkretny dzień. Ja tutaj teraz w tym danym momencie zapraszam was bardzo serdecznie na kontrafest, oczywiście 20-22 sierpnia, teraz czwartek, piątek, sobota w Dragonie, a ze mną w studio byli Greg Pawlach, organizator tegoż festiwalu, dr Patryk van Worden i Bartek Zajdler. Także dziękuję wam serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: A teraz posłuchamy utworu właśnie przedpremierowo, który być może zostanie wydany na jesień.
2: Tak,
1: zobaczymy.
2: Właśnie. Bartek, jeśli tego słuchasz, skończ się z tym brandzlować i skończ tego.
1: Dlatego, że wszyscy chcemy tego słuchać częściej niż tylko teraz na antenie Radia Afera. Także utwór tutaj Patryka z Bartkiem Bandyszakiem DNB5. Dobrze? Tak?
2: A nie ma jeszcze nazwy, nie?
1: Jeszcze nie ma nazwy, ale na razie roboczo DNB5 specjalnie dla was.

eksperymentalny utwór od doktora Patryka Van Wordena i Bartka Bandyszaka, który jeszcze nie ma takiej oficjalnej nazwy, ale dzisiaj posłuchaliśmy go pod takim akronimem DNB5, powiedzmy. I tutaj rozmawiałam z właśnie Patrykiem, z Gregiem Pawlakiem i Bartkiem Zajdlerem na temat Kontrafestu, który odbędzie się teraz czwartek, piątek, sobota. I jeszcze raz was na niego zapraszam. A jeżeli z kolei wolicie więcej takich polskich zespołów, które są już trochę bardziej znane i takie gwiazdy jak na przykład Sex Pistols czy Wolf Alice, to zapraszam was na Rockowiznę. Także macie te dwa wydarzenia do wyboru, jeżeli chodzi o najbliższe dni. A teraz, skoro tak dużo mówiliśmy o zespole Hirio, to pomyślałam, dlaczego byśmy sobie nie posłuchali, więc specjalnie teraz kawałek Strój S.

Cóż wam mogę powiedzieć więcej niż to był zespół Hirio z utworem Strój S. Powiem wam, że dzisiejszy aferytm wyszedł bardzo, bardzo kontrastowo. Tak naprawdę mieliśmy tutaj rozmowę z Irminą Kalotką, która jest marketing managerką w Visual Production i tutaj zajmuje się rockowizną i jest to bardzo duży festiwal z wielkimi nazwiskami i też wielkimi polskimi zespołami, a z drugiej strony rozmawiałam z chłopakami, którzy są zaangażowani w Kontrafest, który odbywa się w tych samych dniach, a będzie bardziej skierowany dla osób, które lubią taką muzykę nieszablonową, trochę mniej mainstreamową. Także słuchajcie, macie dwa wydarzenia cudowne do wyboru. Każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Posłuchaliśmy dzisiaj, zaczęliśmy od Wolf Alice, jeden z moich ukochanych brytyjskich zespołów i utworu Lipstick on the Glass. A teraz na zakończenie pomyślałam, że jak już tak mieliśmy dużo facetów po drodze, to posłuchamy sobie Nova Twins, cudownego duetu i ich utworu Parallel Universe. A ja się z wami żegnam. Dzisiaj audycję realizował Jeremiasz Szczecina, a za mikrofonem była z wami Julia Miksińska. Do usłyszenia. Cześć.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Audycja Warehouse.

0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radio Afera.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera. A godzina 21 już wybiła, w zasadzie mamy minutę po, no i wiemy też co to oznacza, bowiem pora na godzinę z, no tym razem nie jungle drum and bassem, bo w większości będziemy słuchać wolniejszego tempa muzyki basowej, no ale tak czy siak. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu. Czas start.

See you soon.

I tak naszą dzisiejszą audycję otwiera utwór Syma, który nazywa się Cordell. Niewydany jeszcze utwór, który ukaże się na jego nawet nie najbliższym nadchodzącym albumem, bo ten jeszcze nie został nigdzie ogłoszony. I w sumie ten, z którego dzisiaj gramy materiał, też jeszcze nigdzie nie został ogłoszony, ale przynajmniej dostałem od Syma zielone światło na to, żeby materiał z tegoż albumu akurat grać, bo wypuści on go swoim własnym sumptem na Close Calls, czyli swojej własnej wytwórni, którą ja oczywiście polecam obczajać. Tak naprawdę rok temu graliśmy audycję o Simie, w sumie nawet dłużej niż rok temu, bo to było w marcu 2025. No i tak się pięknie składa, że wpadła mi w ręce od samego Sima paczka niewydanej muzyki, plus jaram się bardzo mocno tym, co na Close Calls wydawał. W pierwszej chwili zastanawiałem się, czy nie zrobić tego jako audycji o Close Calls, ale potem uzupełniłem jeszcze tracklistę o parę wydanych już rzeczy z innych labeli. No i tak posłuchamy sobie właśnie tegoż zawodnika, który jest osobiście dla mnie jednym z moich ulubionych artystów, którzy tak naprawdę bardzo ciekawie i szeroko zakrajają swój własny jakby styl w ramach muzyki basowej, głównie tej wolniejszej, ale zdarzają mu się też wycieczki w okolice 80 czy 160 BPM-ów, nawet chyba 85, bo graliśmy zresztą rok temu taki właśnie half tempo utwór, w sensie połowa tempa drum and bassowego, no ale tym razem słuchamy głównie tych rzeczy wolniejszych. Ja jak co tydzień polecam wam i zapraszam serdecznie do tego, żeby komentować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana lekkość bitu. Dawajcie znać, skąd słuchacie i jak wam się dzisiejszy vibe podoba. My już teraz mamy coś z najnowszej epki Sima, która ukazała się dosłownie na dniach, bo 14 sierpnia w Close Calls. To jest epka Encarta 96 i my posłuchamy sobie utworu, który ją otwiera, czyli Sim oraz Fixate Three Motions.

To był utwór Sima razem z Fixatem, który nazywa się Three Motions i który ukazał się na epce Encarta 96, wydanym przez Close Calls, czyli wytwórnię, którą prowadzi właśnie Sim. Większość materiału z dzisiaj właśnie tam się albo już ukazała, albo dopiero się ukaże za czas jakiś. Natomiast ja, jak zawsze, zachęcam was do tego, po pierwsze, żeby kupować tę muzykę, która jest już dostępna i która wam podejdzie, bo w ten sposób bardzo mocno wspieracie artystów niezależnych i ja do tego zawsze mocno zawsze do tego mocno nakłaniam i zachęcam was do tego. I nakłaniam i zachęcam was również do tego, żeby komentować na fanpage'u Połamanej, pisana łącznie bez polskich znaków, Połamana Lekkość Bitu. Dawajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba dzisiejszy vibe, jak wam się podoba selekcja na dziś. Widzę, że jest z nami Paula, która jest zaskoczona, że to rok temu była poprzednia audycja o Simie, bo mam wrażenie, że poprzednia czy podobna była raptem parę, i tutaj chyba jakieś słowo wcięło, parę tygodni wstecz. Napisała, że tym milej jednak będzie się dzisiaj słuchać, także dzięki, że jesteś, dzięki, że słuchasz i komentujesz. Pozdrów również dla Maćka, który napisał, że już stroi radio, by nie przegapić ani minutki. Dzięki, stary. No i pozdro dla Wiktora, który, jak się domyślam, słucha nas jeszcze cały czas z oceanu, więc big up również dla ciebie, chłopaku. A my lecimy dalej i wrócimy sobie znowu do niewydanego jeszcze tracka, więc możemy już go wypuszczać tak naprawdę w tle. Coś, co jest, z tego tutaj widzę w tytule, interludem, jakimś takim przerywnikiem, chociaż ma 5:29, więc jest jak długi, jak pełnoprawny utwór z nadchodzącego albumu Sima, który ukaże się na Close Calls. To jest utwór Mind Over Mayhem. Posłuchajmy.

To, czego słuchamy w tle, to jest niewydany jeszcze utwór Sima, coś, co ukaże się dopiero na jego najnowszym, no w zasadzie jednym z najnowszych albumów, bo ma jeszcze po drodze jeden, którego nigdzie nie ogłaszał i o którego ogłaszanie mnie osobiście też nie prosił, czy nie prosił nawet o granie żadnych rzeczy z niego. Natomiast jeżeli chodzi o ten album, którego teraz słuchamy, to będzie kolejny i który ukaże się na jego własnym labelu, czyli na Close Calls, a to jest utwór Mind Over Mayhem. Widzę, że jest z nami Łukasz, który pyta się, jak nazywał się ten utwór Sima, który leciał około 21:10. No to jest dobre pytanie. Chyba to był Sim razem z Fixatem, Three Motions. Także obczaj sobie całą epkę Encarta 96 na Close Calls i pewnie ten utwór tam znajdziesz. A my słuchamy dalej.

Przepiękna sprawa. To był Sim z utworem Mind Over Mayhem, w nawiasie Interlude, więc jestem ciekawy, czy chodzi o to, że jest to przerywnik na albumie, który tak w sumie w dużej mierze jest około dubstepowy, gdzieś tam w okolicach 140 BPM-ów, ale też nie wszystko w takim dubstepowym vibe jest. Zresztą ten utwór, myślę, że też gdzieś tam na to by wskazywał. To jest taka po prostu wolniejsza muzyka basowa, którą czasami ciężko chyba zaklasyfikować. I tak w ogóle po pytaniu Łukasza spojrzałem sobie jeszcze raz na ten tytuł utworu Sima razem z Fixatem, który graliśmy wcześniej, i najprawdopodobniej źle go czytam, że to jest, że ta trójka to ma być po prostu E i że utwór nazywa się Emotions. No ale tak, musiał być napisany w cool sposób z trójeczką zamiast E i mamy to, co mamy. My lecimy dalej i przejdziemy do kolejnej epki wydanej na Close Calls z marca tego roku. Dość długo wyczekiwana, szczególnie ze względu na utwór tytułowy, który był, pojawił się, mam wrażenie, w bardzo wielu setach, ale pozostałe traki też się tam pojawiały. Ja tym razem nie zagram właśnie utworu tytułowego, to myślę byłoby pójście na łatwiznę, jest to chyba największy sztos na epce, natomiast drugi, który najbardziej mi się podoba, a który moim zdaniem jest równie wart waszej uwagi, to jest drugi utwór na tej epce, także numerycznie, i posłuchamy sobie już teraz Sima razem z utworem Sharon's Stoned.

Sharon's Stones. Tak nazywa się ten utwór, to oczywiście autorstwa Sima. Coś, co ukazało się na jego własnym labelu, czyli Close Calls, na przedostatniej epce, która tam się ukazała, czyli COUSM, czy też COUSM. Nie jestem pewien, jak to wymawiać, ani zielonego pojęcia nie wiem, za czym ten akronim stoi. Zresztą sam Sim nigdzie się co do tego nie pucuje. Wydaje mi się, że to jest jakiś inside joke z jego znajomymi. Także tak to wygląda. PL. Ja oczywiście jak co tydzień i jak bardzo często mam to w zwyczaju robić w audycji, zachęcam was do tego, żeby zostawiać swoje komentarze na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/połamana-lekkość-bitu, pisana łącznie bez polskich znaków. Dawajcie w komentarzach znać, jak wam siedzi dzisiejsza selekcja. Widzę, że Łukasz napisał, że Sharon Stone też mu siedzi. No i cieszę się. Właśnie dlatego robię te audycje, żeby wam tych artystów, którzy moim zdaniem są warci waszej uwagi, wam przedstawiać, zarażać was miłością do ich muzy. Może też nakłonić was do tego, żeby część z tej muzyki zakupić. No teraz będzie znowu coś, czego zakupić nie będziecie mogli, bo jeszcze nie wydany utwór z nadchodzącego dopiero albumu Sima. Wypuśćmy go sobie już też w tle. On już gdzieś go teasował w jakichś klipach, bo Sim też ma w zwyczaju dzielić się klipami swoimi, swoich niewydanych jeszcze utworów, swoich często niedokończonych jeszcze utworów. Ja strasznie ubolewam, że nadal nie ukazał się taki track właśnie bardzo blisko autonomikowego stylu, który też chyba w tej samej karuzeli na Insta wrzucał. A my już teraz posłuchamy sobie Sim i Matt Frost, Rejected Call.

niewydany jeszcze utwór z niewydanego jeszcze albumu od Sima, to jest Sim i na featuringu Matt Frost. Utwór nazywa się Rejected Call z dwoma wykrzyknikami, jak to też Close Calls ma w swojej identyfikacji graficznej. To też jest motyw, który mam wrażenie graficzny przewija się u Sima już od wielu, wielu lat. Posłuchajmy sobie dalej, jak to brzmi.

No absolutne szefostwo, jak to w przypadku Sima można było się spodziewać. Nie mam niestety pojęcia, kiedy się ten album ukaże, ale dostałem zielone światło od niego, żeby grać te rzeczy w radio. Co niniejszym czynię, tak naprawdę mógłbym zagrać cały ten album dzisiaj, ale postanowiłem go sobie dawkować i dawkować go również wam, bo na pewno jeszcze w przyszłości nie jedna audycja o Simie się tutaj w Połamanej odbędzie. Tak jak wspominałem, to jest jeden z moich ulubionych zawodników, którzy tego typu wolniejszą muzykę basową cisną. Wychodzi z dubstepu, mam wrażenie, i od dubstepu go poznałem, natomiast szczególnie w ostatnich czasach, czy to na Close Calls, czy w różnych innych miejscach, na przykład, nie wiem, wspólnie z Nephon T chociażby, chłopak ciśnie też bardzo różne rzeczy, jakieś takie hybrydowe, basowe, techno, jakieś rzeczy gdzieś około UK garażu, albo speed garażu, ale tak, czy tu stepowego właśnie brzmienia, bym powiedział nawet, a nie koniecznie speed garażu, ale takie 4x4 zbasowione ze swingiem lekko garażowym i no bardzo dużo swoich wpływów gdzieś tam przemyca elektro i także od strony tej wizualnej jest to wszystko bardzo, bardzo dobrze spięte. Zresztą polecam w ogóle sobie obczaić najnowszą promkę, najnowszą rolkę, którą wrzucili na Close Calls przy okazji wydawnictwa tego Encarta 96 epki, której wspominałem. Mam wrażenie, że każdy ten motyw reklamowy czy promocyjny związany z własnym labelem Sima jest super pokminiony i za tą kreatywność pod tym względem też go bardzo, bardzo mocno cenię. Zresztą my sobie przy Close Calls zostaniemy i będziemy sobie słuchać chronologicznie jeszcze wcześniejszej epki Neck and Neck. Natomiast ja oczywiście przypominam wam, że możecie się ze mną kontaktować jak co tydzień na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/połamana-lekkość-bitu, pisana łącznie z polskich znaków. I zanim jeszcze wypuszczę kolejny utwór, no to pozwolę sobie przypomnieć, czy tym z was, którzy jeszcze o tym nie słyszeli z jakiegoś powodu, dać znać, że w ten nadchodzący piątek, czyli 21 sierpnia, moje klubowe urodziny, które wypadają zresztą w moje właściwe urodziny 21 sierpnia, i w schronie, do schronu zaprosiłem na obie sceny po 3 osoby z osób DJ-skich, którymi bardzo się jaram i z którymi uwielbiam grać, albo osoby, z którymi jeszcze nie grałem. I tak premierowo back-to-backa zagram na dole z D-Techiem i z Sinem. Myślę, to będą bardzo ciekawe punkty programu, ale równie ciekawy będzie, myślę, też back-to-back z STC, z Drum Obsession, który tę dolną scenę będzie otwierał w takim powolniejszym, soulfulowo 4x4 brzmieniu, gdzieś między house'em a techno, bardzo deepowo. Na górze z kolei mamy znane i lubiane basowe poznańskie dziewuchy. Wszystko otworzy KO z autonomikowymi tematami, może odrobinę ciuchci, czyli minimalowego, tribalowego brzmienia. Potem po niej wjeżdża Antilla z junglami i footworkami, a wszystko zamknie Bambi Uzi z rolującym drum and bassem. No i tak jak już wspominałem, tak jak zawsze to robię w przypadku moich klubowych urodzin, dogrywam się do tych wszystkich osób randomowo do back-to-backu, wchodzę sobie z tym pendrive'em i tam, gdzie poczuję, tam akurat się dogrywam. Zapraszam serdecznie, wbijajcie do schronu w ten piątek od 23:00. Jeżeli chcecie zrobić mi właśnie prezent urodzinowy, no to tam się pojawcie. Albo chociaż wklikajcie się w event, bo w ten sposób te statystyki nabijamy i powodujemy, że ten event się gdzieś tam dalej niesie wśród ludzi. A my tymczasem lecimy dalej i posłuchamy sobie, tak jak już wspominałem, coś z drugiej epki, która okazała się na Close Calls. Utwór tytułowy, czyli Sim Neck and Neck.

To był Neck and Neck, czyli coś z, w zasadzie utwór tytułowy z drugiej epki, która ukazała się na wytwórni Close Calls, a my już teraz wypuszczamy kolejny, bo nie chcę tego odcinka za mocno zagadać, mam bardzo dużo muzyki na dziś, no i już teraz kolejny, niewydany jeszcze utwór Sima z tego albumu, o którym wam wspominałem. Nie wiem, czy mogę wspomnieć tytuł albumu, natomiast już teraz przed nami coś, gdzie wokalnie będzie udzielać się Na Ito, którą też pewnie mogliście już słyszeć w audycji. Świetna wokalistka, która nawija zarówno po swahili, jak i po angielsku. To jest Sim oraz Na Ito z utworem Sama Honey, coś co ukaże się na wytwórni Close Calls. Posłuchajmy.

Tutaj pozwolę sobie zagadać już w tym momencie utwór Sima razem z Naito, Samahani, coś co ukaże się dopiero na albumie Sima, który będzie wydany w Close Calls. Nie wiem, czy nawet ten album jeszcze nie jest tak naprawdę dokończony, bo jest taka szansa. Sim podzielił się ze mną taką dość pokaźną paczką utworów, z czego sporo z nich to właśnie był ten album, natomiast dzielił się ze mną także rzeczami, które są niedokończone. Jestem ciekawy, kiedy się to ukaże, ale już teraz mamy dzięki temu wszystkiemu tutaj taki mały ekskluzyw w Połamanej Lekkości Bitu. Mam nadzieję, że wam się podoba to, co dzisiaj słyszycie. Pozdrowienia dla Oli, czyli dla Bambi Uzi, która napisała w komentarzach: jestem tu i zapraszam cieplutko na piątek. Ja również na piątek zapraszam na moje klubowe urodziny do Schronu, gdzie gram back to backa z całym moim zaproszonym line-upem. Pozdrowienia dla Karoliny i dla Bogdana. Z tego, co słyszałem, to się widzimy, także łódzka reprezentacja z nami będzie. Słyszałem, że Kangurul też ma się pojawić. No i pozdro dla Jeremiego, czyli dla Aprilisa, który pisze: miło się słucha, robiąc dziennik praktyk. Wy też możecie skomentować i dać mi znać w komentarzach na fanpage'u Połamanej facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba. A my lecimy dalej i sobie właśnie o tych dubstepowych klimatów, o których już wspominałem, wrócimy, bo chyba debiutancki album Sima to był wydany w 2019 roku przez Century Records, czyli label DJ Youngsty. Unknown Color, tak się nazywa album, z dwoma wykrzyknikami, no i właśnie stąd ja kojarzę te dwa wykrzykniki z artworku tego albumu. A my posłuchamy sobie Sima i jego utworu Blue Sapphire.

Wspaniała sprawa, to był utwór Sima Blue Sapphire z jego debiutanckiego albumu Unknown Color, który ukazał się w 2019 roku na Century Records. Polecam sprawdzić całe to wydawnictwo, polecam sprawdzać rzeczy, które ukazywały się na Century i my na Century sobie też w ogóle zostaniemy teraz na czas kolejnego utworu, ale oczywiście zanim do niego przejdziemy, no to jeszcze raz pozwolę sobie spojrzeć tylko na szybkości do komentarzy na fanpage'u Połamanej, żeby zobaczyć, czy jest tam jeszcze ktoś z was, kto jeszcze się nie odzywał, kogo jeszcze nie pozdrowiłem, ale widzę, że albo się kitracie i słuchacie bez komentowania, albo jeszcze o tym nie wiecie, że tam możecie swój komentarz zostawić, a to by oznaczało, że włączyliście się dopiero niedawno i w tym przypadku witam serdecznie, dzięki, że udało wam się złapać chociaż odrobinkę dzisiejszej audycji. My już teraz lecimy z kolejnym dubstepowym trackiem Sima, ale tym razem będzie to coś wspólnie z Youngstą, więc też taki bardziej dubowy tutaj sznyt w tym wszystkim się pojawia. Sim i Youngsta, utwór Revival.

To, co dobiega końca, to jest Sim i Youngsta, utwór Revival, który ukazał się w wytwórni tego drugiego, czyli Century Records z 2022 roku. Wydawnictwo polecam wam sprawdzić. Tak naprawdę tylko ten jeden utwór tam się ukazał. No i widzę, że wywołał kolejne komentarze na fanpage'u Połamanej. Przypominam, że tam możecie się jeszcze ze mną na ostatniej prostej złapać, bo to już... ostatni taki moment, przepraszam najmocniej. I co? Łukasz pisze, że ten utwór Blue Sapphire przypomina mu Orbital, The Boxed. I napisał Slowed plus Reverb, czyli jedna z tych współczesnych, zwolnionych i zreverbionych wersji. Nie słyszałem, muszę przyznać tej wersji, także obczaję. No i Maciek pisze Big Up Extra za numer z Youngstą. Słuchałem jego audycji na Rynce FM regularnie i mam sporo tych podcastów w aucie na USB. Myślę, że możemy wypuszczać tak naprawdę ostatni utwór powoli, bo tak naprawdę nasza audycja zbliża się ku końcowi. Oczywiście zostańcie z aferą, bo za chwilę Bump and Grind i widzę, że tutaj Mrokas się pojawił w studio, więc on, jak się domyślam, będzie gościem audycji. No i pewnie też będzie, o, już widzę, że się pojawiły na playliście tutaj na kompie rzeczy Mrokas i Wojtek Noir, także pewnie usłyszycie sobie te najnowsze ich wspólne produkcje. A Max pewnie tutaj nie omieszka Mrokasa wypytać o te rzeczy, także no właśnie, zostańcie z aferą. My już teraz słuchamy sobie ostatniego utworu na dziś z niewydanego jeszcze albumu Sima. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się ukaże, ale ukaże się na pewno na Close Call z jego własnym labelu. Dzięki serdeczne za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Jakości Bitu. Mam nadzieję, że widzimy się w schronie w ten piątek na moich urodzinach klubowych. Przepiękny skład. Ja z tymi wszystkimi przepięknymi ludźmi będę miał zaszczyt grać. A tak czy siak słyszymy się za tydzień między 21 a 22 w Radio Afera. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. I zostawiamy was z utworem Sima, który nazywa się Apple Eyes, a Połamana Jakość Bitu mówi wam dobranoc.

0: Lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.

0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: Yeah. Bump and Grind, Radio Afera.
1: Yeah.
0: Ze mną Mrokas.
1: M2R do AKS. Siemano.
0: Jak tam Poznań? Jak się bawicie? Jak po bittersweetie?

0: Wręcz nawet płynie jak rzeka, jak Warta, jak Poznań.
1: Dokładnie tak.
0: Miasto Doznań.
1: No, lubię ten numer. Z perspektywy lat, cały czas. Jestem dumny. Tak jak z Poznania.
0: Chciałem tobie powiedzieć, że nadal pamiętam wasz występ na kontenerach.
1: No, fajny koncert. To potem ten jeszcze drugi. No trochę mało tego było, no ale będzie może więcej trochę. No nigdy nie wiem.
0: Myślę, że tak. Zresztą zaraz o tym pogadamy.
1: Oh yeah.
0: Tylko skończymy numer i wejdziemy sobie pięknie na ugięciu, tak jak to teraz robimy. To jedyne...
1: Siemano.
0: Siemano, to ja, Max Klem, wasz ulubiony prowadzący, zawsze o godzinie 22 w środę. Ze mną osobość, osobistość.
1: Osobowość.
0: Osobowość.
1: Osobistość, no może być.
0: Człowiek Poznań, powiedzmy.
1: O, dokładnie.
0: Jest im Rokas, Wuktowiary Tej, zróbcie dla niego hałas.
1: No, witam serdecznie. Bardzo miło mi siedzieć tutaj znów. Dawno tu nie byłem, kilka lat, ale już tu jestem chyba w tym studiu z piąty, szósty raz.
0: Myślę, że to studio...
1: Dużo widziało.
0: Dużo widziało, wiesz co, nie wszystko mogę mówić, bo wiesz...
1: Ja też już chciałem powiedzieć anegdotę, o której nie powinienem mówić, no więc działo się tu zawsze i dzieje się wciąż.
0: Jak najbardziej i im będzie się działo również dzisiaj, ponieważ gościmy Mrokasa. Mrokasa, który przyszedł do nas w tym wypadku z projektem Mrokas ex Wojtek Noir oraz chciałbyś oczywiście zapowiedzieć pewnie swój nowy nadchodzący album, z którego już wyszły bodajże dwa single, chyba jeden remix. Dobrze mówię?
1: O kurczę, jesteś na remix normalnie wyszedł dziś, więc no, jesteś na bieżąco, social media nie kłamią. Tak, dwa numery powstały, znaczy numerów powstało więcej, ale dwa już zostały ukazane światłu dziennemu. Dzisiaj jeszcze Nala opublikował remix, który zrobił, który jest w stylistyce bardziej rapowej, żeby tak przełamać ten drum and bassowy vibe i zrobić po prostu bardziej coś takiego hip-hopowego, bo też razem planujemy robić niedługo, znaczy w sumie zaczęliśmy robić na razem album, też taki właśnie bardziej samplowy, rapowy. No, także tak, no a my sobie działamy z Wojtusiem, żeby tą naszą synergię doprowadzić do końca, mam nadzieję na wrzesień, no.
0: Okej. Okay,
1: czyli... Ale wrzesień, nie, ja mam inaczej. Ja mam na razie plan, puszczę co 6 tygodni singiel i kolejne dwa single mam już gotowe i wtedy, czyli to będzie październik raczej wyjdzie cały album, chociaż on też jest krótki, bo go podzieliliśmy na dwie epki, także to jest są jakby, mam wrażenie, że teraz taki trochę nadszedł czas singlowy bardziej niż albumowy, więc może bardziej się właśnie będę skupiał na tym, żeby zachować ciągłość i publikować po prostu singiel za singlem goniącym singla, a potem to zepnę w całość, nie?
0: Okej, okay, a ile planujesz tam utworów?
1: No, będzie synergia, taka synergia weselsza, czyli to teraz taka bardziej liquidowa i ona ma 7 numerów i taka druga jest część bardziej mroczna i ona ma też 7 numerów.
0: Okej, okay, przypomnij mi, ile miał pierwszy album?
1: 11? 11 chyba. Tylko, że wtedy to też były takie czasy, że robiliśmy jeszcze w takim drum and bassowym klimacie, czyli no, miasto Poznań, ten który kawałek słyszeliśmy ma 4,58, tutaj 5,13, takie czasy, że tak powiem, które już przeminęły. Teraz to raczej jednak idziemy z duchem czasu i te kawałki mają w okolicach 3 max minut, to i tak nie jest 2,30, jak teraz rapowe kawałki potrafią mieć, albo 2,10. Ale no, powiedzmy koło tych 3 minut staramy się te kawałki zamykać, żeby były bardziej takie skondensowane.
0: Okej, okay, powiedz mi, więcej roboty przy tym, czy przy tamtym?
1: No, wiesz co, roboty, jakby teraz jest troszeczkę trudniej, jakby, bo długo nad tym po prostu pracujemy, w związku z tym, że Wojtek wstąpił do zakonu.
0: O tym również porozmawiam.
1: Tak, jest teraz bratem dominikaninem, dzięki czemu no, nie ma na tyle czasu, żeby siedzieć. My się właściwie teraz spotkaliśmy na tym koncercie w Nurcie, który graliśmy w teraz na początku sierpnia. Czy to było w lipcu jeszcze? No nieważne, jakoś teraz niedawno. No to był pierwszy raz, co się widzieliśmy na żywo od 2 lat, nie? Także my się naprawdę kurde, tylko się widujemy po prostu na FaceTime'ach i na mailach i na grupach WhatsAppowych i Instagramowych i Facebookowych i tyle. I to jest utrudnione, nie? To na pewno sprawia to, że ten projekt miał takie swoje fale, wzniosy, upadki, takie, że już się fajnie, że już się działo, bo to nagle cisza, bo coś, bo tutaj, bo to nie mogę, ja też już potem odpuszczałem rzeczy. Jeszcze zaangażował się w ten projekt Jacek Pol, taki nasz przyjaciel, Trębaczem, on jest również i producentem. I nawet był taki moment, że jak Wojtek był tam na tej samotni, bo on przez rok czasu musiał być jakby w osobnieniu, taki jakby pierwsza jego, jakby pierwszy krok to był wstąpienia do zakonu, że rok był totalnie z nim brak kontaktu i tylko mogliśmy pisać do siebie listy, a właściwie na tamten moment już ten album był jakiś taki już prawie, no nie powiedziałbym skończony, ale no dużo już tam się wydarzyło, no więc jedyne co to przed tym opuszczeniem, odłożeniem komputera na rok wysłał nam wszystkie sesje abletonowskie i mówi, dobra panowie, zróbcie to, jak wam się uda, to poskładajcie i to wypuśćcie, nie? No więc my z Jackiem zaczęliśmy dziubać i tam powstały jeszcze kolejne numery i kolejne, no potem wrócił Wojtek, posłuchał tego wszystkiego, mówi, super, ale to ja jeszcze chcę dziubać. No to ja już mówię, kurde, panowie, to ja już, mi się już siada łeb, muszę po prostu wydać coś, bo oszaleję. Więc stwierdziliśmy, że może, ja mówię, kurde, Wojtas, może po prostu powstaną nowe numery. Jeśli powstałyby nowe numery, to ja to jeszcze mogę rok produkować, nie? I tym sposobem powstały trzy najfajniejsze albumy z płyty, więc tak naprawdę między innymi Nie zatrzymasz mnie, bo to był faktycznie kawałek, który powstał jako ostatni i jest najświeższy z tych wszystkich rzeczy. No, więc jakby no to trudno, bo trudna jest ta współpraca taka, wiesz, w związku z brakiem czasu, ale teraz jeszcze jest inaczej, bo Wojtasowi jako fraterowi jakby pozwolono tam też robić więcej muzy, więc on też jest tam ci w tym zakonie, ludzie są otwarci na to, żeby on też robił muzę i widzę, że no, że nam się po prostu to jakoś tak lepi, żeby to no, promuję to raczej ja swoją twarzą, Wojtek rzadko ze mną będzie, no bo on nie może się urwać, po prostu siemanko, jutro się widzimy w Poznaniu, no nie, on to będzie w Poznaniu raz na rok, ja mogę do Krakowa jeździć co jakiś czas i najbliższy koncert taki promocyjny, pewnie premierowy tej płyty zagramy prędzej w Krakowie niż w Poznaniu, nie?
0: Okay.
1: Się rozgadałem. No, bo tak to wygląda, że on nie może za bardzo tak sobie opuszczać tego miejsca, nie? W internecie możemy działać i tutaj ten, ale tak, żeby sobie jakieś tutaj grania robić po Polsce, to jest już trudniej, nie?
0: A myślisz, że zagracie w jakimś kościele?
1: No ja nie wykluczam tego, wiesz, ja tam jestem, nie mam z tym, raczej nie, ale jakby ja tego nie łączę, ale też nie jestem jakiś taki, że Jezu, nie będę teraz ten, wiesz, no, życie życiem, no, cieszę się z jego drogi, bo jest szczęśliwym człowiekiem, widać, że ten najtrudniejszy, bo też nie było mu tam łatwo na początku, najtrudniejsze to ma już chyba za sobą, już się jakby osadził w jakiś sposób tam i jest mu tam dobrze, więc widać to, że jest szczęśliwy i to jest najważniejsze, wiesz, a czy tam, gdzie będziemy grać? Ja bym chciał grać, nie? Jak będziemy już mogli grać, to gdzie to będziemy grać, to już nie stanowi dla mnie przeszkody.
0: No dobrze, ale jak też grać, no to ważne również z kim. Powiedz mi, ponieważ na poprzednim albumie było wiele gości, były przede wszystkim świetne kobiece wokale. Wydaje mi się, że to był jeden z mocniejszych w ogóle atrybutów waszych. Mm-hmm. Za chwilę również usłyszycie kawałek z poprzedniego albumu Zabierz mnie tam. Oj, przypomnij mi klasyczek. Też, poprzedni album nazywał się Wkręta, Miejska
1: tak
0: Wkręta. Jak się nazywa ten album?
1: Synergia.
0: Synergia.
1: Ten album się będzie nazywać Synergia.
0: Okej. Okay. Co stoi za tą nazwą?
1: No takie połączenie po prostu energii, wiesz, rapowej, energii instrumentalnej, drum and bassowej. Tak sobie to wymyśliliśmy, że to jest synergia. I, okay. tak to nam zadziałało, zostało i ta wszystkie cała identyfikacja wokół tego, tej synergii idzie, więc już tak to jest.
0: Okej, okay, ale będzie cały w drum and bassie.
1: Cały w drum and bassie, no. Cały okraszony 165 do 180 BPM-ów.
0: Aha, ale powiedz mi, takie. Całość będzie również taka likwidowa, jak na razie to wydajesz, czy macie tam jakieś mocniejsze numery?
1: Jest kilka, właśnie dlatego dzielimy to chyba na dwie epki, że ta pierwsza będzie bardziej taka likwidowo, powiedziałbym, atmosferikowa, bo tam dwa takie atmosferyczne jeszcze są numery, a jednak kolejna jest, ta druga część, jest, tam są same takie mocne, że naprawdę takie... No takie już wiertarkowe pierdziele, nie? Więc tam jest takich trochę więcej mocniejszych grań. Chociaż ja się dużo bardziej czuję w tym Liquidzie. Ja nie wiem, ja wiem, że... To, nie wiem. To jest takie trudne, bo mam wrażenie, że tak ta drum and bassowa scena, już ten Liquid jakoś tak wyparła, że to może jest zbyt popowe. Ja bardzo lubię ten Liquid i nikt go nie robi, więc czemu mamy go nie robić? Ja bardzo się z tym czuję. Nie? Lubię ten taki lekki vibe i nawiki, mój chropowaty wokal na tym moim zdaniem siedzi fajnie.
0: Również jestem fanem. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że wydaje mi się, że Liquid ma jakby możliwość przejść do przeciętnego słuchacza, ponieważ nie jest jakby, wiesz, huczącym basem, tylko tak, w zasadzie no, takim jazzikiem.
1: No trochę tak, nie? Tak, no dlatego właśnie powiedzmy, mam wrażenie, że scena taka stricte drum and bassowa tak się do końca tym może jara i nie czuję jakiegoś takiego, że ło, że tu, że super, że wsparcie, ale jakby też nie oczekuję tego, bo każdy sobie robi to chce i tam każdy sobie słucha czego chce, nie? A też może się mylę, bo może po prostu do mnie nie docierają te informacje, a ktoś się tutaj naprawdę tym bardzo fascynuje. Niemniej jednak widzę, jaki jest trend teraz jakby w drum and bassie i że to jest raczej takie, czym mniej melodii, tym lepiej, nie? Ale... czym więcej melodii, tym to jest bardziej popowe dla ludzi. No może tak jest, no może jestem popowy, anyway, no. Moim zdaniem nie, chociaż lubię, no lubię wciąż mam sentymental do rzeczy typu, wiesz, Rudimental nawet, czy po prostu Lensman? Calibre, czy Lensman świętej pamięci, by the way. No bardzo lubię, to są moje rzeczy, właśnie czy jakby całym początkiem to jednak DRS i całe te z Calibre jego rzeczy, no to była rzecz, która mnie odkryła, że można, no oczywiście mówiąc o LTJ Buchan i MC Konrad, ale powiedzmy Konrad trochę inaczej rapował. DRS jest dla mnie dużo bliższy jakby, jeśli chodzi o rapera, bo i też stylistycznie i powiedzmy tematycznie on też jest głęboko raczej rapuje. Są te teksty nie takie tam z czapy, tylko raczej takie głębokie, przemyślane, tak jak sobie chwalę, ja sobie lubię też pisać.
0: Też chyba nawet podśpiewywane.
1: Też trochę podśpiewywane, no bo on też jeszcze świetnie śpiewa, nie? Więc jakby no on był moim takim jakby inspiracją taką, że mówię, kurczę, to się da robić takie dramy i to można też, możemy to robić. No i tak się zgrało, że robimy. Długo to u nas trwa, no bo wiadomo, życiem, nie jesteśmy zawodowcami, niestety, może stety. No ale też dzięki temu, no wiesz, ja już sobie po prostu teraz postanowiłem, że mam na to czas i w końcu jakieś, nie muszę z tego mieć pieniędzy i mam jakieś pieniądze, żeby robić tą muzę, a nie tylko sobie gdybać albo liczyć na, że to wypali, że jak nie to, to koniec. No nie mam tak, nie? Jakby czy to wypali, czy nie wypali, to trochę mi to lata. Chciałbym oczywiście, żeby dotarło to do jak największej ilości ludzi, no bo to fajna muza jest.
0: Dobrze mieć zabezpieczenie z tyłu głowy, co?
1: Tak, nie, no to naprawdę robi dużo, nie? Że nie jest to takie, że po prostu się poświęcam życie i odejmuję sobie od ust i to jest to też był jakby powód, dla którego przestałem robić muzę przez te jakieś tam długie lata, no, że faktycznie to się nie spinało mi aż tak w tej muzie.
0: No jeszcze niedawno miałeś restaurację.
1: No więc właśnie, i musiałem w to gastro pójść, znaczy musiałem, no wybrałem też to, nie? To też był super okres, ale no oddaliło mnie to od muzy. Teraz tak patrzę, wiesz, na moich kolegów raperów z Poznania tutaj, oczywiście nie mówię, że każdemu tak się mogło to wydarzyć, ale jakby zauważam, że ta konsekwencja ich pracy, no to jest klucz jednak, nie? Bycie na scenie cały czas i robienie muzy, to potem nagle nie wiesz, kiedy tak to podmuchuje. Ja teraz jednak zaczynam, mam wrażenie, z pozycji totalnego, wiesz, totalnego świeżaka. No trochę się czuję tak, że mało mnie kto zna. No, ktoś mnie tam pamięta, ktoś tam coś usłyszy, niektórzy powiedzą o fajnie, niektórzy powiedzą, kurde, fajnie, ten Rokas to kiedyś był, a teraz jakiś drum and bass robi, nie? A z drugiej strony drum and bassiarze, to też tak nie do końca wiem, że do nich to dociera. Więc to pokaże czas, no, czas pokaże. Ja na pewno będę konsekwentnie robić, to jest mój cel.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że przeciętny odbiorca drum and bassu takiego popularnego, ze względu na to, że jest teraz trochę jakby gatunek na fali,
1: ta,
0: w elektronicznym odbiorze, wydaje mi się, że po prostu... Przeciętny odbiorca po prostu chce się wyżyć na festiwalu, wiesz co chodzi.
1: Tak, no właśnie, też mi się tak wydaje, że ma być wpierdziel i tyle, nie? I tam nie do końca jakieś tam rozkminki, nie?
0: I odniosłem właśnie takie wrażenie, że bardziej tyczy się to tych młodszych ludzi, a jednak gdzieś tam roczniki, może moje i tym bardziej twoje, jednak mają do tego bardziej większy sentyment. I jakby mam wrażenie, że te liquidowe bookingi są właśnie robione bardziej z myślą o nas, nie?
1: No, zdecydowanie, tak mi się tak wydaje. Także no, mam nadzieję, że nas też coś będzie bukować. Będziemy grać. Zapraszam do kontaktu.
0: Jak najbardziej. Osobiście muszę bardzo pochwalić. Jeden z lepszych koncertów swoją drogą, na którym byłem, był właśnie ten wasz wyżej wspomniany Na kontenerach z pierwszym albumem, czyli Miejska Wkręta.
1: Super, no.
0: Był świetny. Też również odsyłam tutaj słuchaczy do waszego Spotify, ponieważ jest tam dokładny zapis wersji koncertowej, co mnie niezmiernie ucieszyło.
1: Tak. Opublikowaliśmy go chyba 2 lata po, bo dopiero sobie połączyliśmy kropki, że w sumie to było nagrywane. Zadzwoniliśmy do Kosy, mówimy, Kosa, ty masz to? No jasne, ja stawiam wszystko, nawet to pomiksowałem. Mówię, to czemu my tego nie puściliśmy? No to oczyściłem to wszystko, porobiłem tam, pousuwałem jakieś moje bezsensowne gadki. Trochę ich zostawiłem, ale nie wszystkie. No i kurczę, i wyszedł album Sud Life, no po prostu super, nie? No to granie na tym w stanie na piętrze, wiesz, z pełnym bendem, to jest luta, której w ogóle też był kiedyś taki, nie wiem, w latach chyba 90. LTJ Book and Live Session robili takie, albo London Electricity też robił tam z orkiestrą, w ogóle z całym bendem. To się w ogóle rzadko zdarza, nie? Więc jakby super, że mam takie szczęście, że znam naprawdę topowych muzyków z tego miasta, którzy nie wiedzieć czemu chcą ze mną to robić. No więc jest miłe, że po prostu jarają się też tą muzą i jak jest, wiesz, teraz nawet w tym nurcie to był taki spontan, że tam nurt zaprosił Fratera, jako żeby tam zagrał seta, Wojta do nas wszystkich napisał dosłownie 4 dni przed graniem, nie? Czy mamy czas? No i wszyscy mieli czas, nie? Wszyscy tacy zajęci, wiesz, rodziny na karkach, ale chyba było temat skrzyknąć się, żeby to pograć, to każdy był gotowy, nie? Więc to było super ekstra. I faktycznie no jest perspektywa na to, żeby tego live'a w Krakowie jakoś na jesień zagrać całego, nie?
0: Wiesz, może tak naprawdę każdy potrzebował, każdy tęskni, każdy chciał.
1: No tak, zdecydowanie, tylko to tak się trochę rozmyło, no tak z życiowych punktów widzenia, nie, jakby w pewnym momencie też było tak, że no właśnie, że Wojtas już poszedł w inną stronę, ja musiałem rozkręcać mój drugi lokal, ten na Jeżycach i już w ogóle tą wkrętę wydaliśmy w takim głupim momencie, bo też długo robiliśmy, wydaliśmy płytę, zagraliśmy koncert, ja potem wpadłem w promocję knajpy i płyta w ogóle nic nie było, nie, tam nikt tego nie promował, nikt nie miał czasu w ogóle tego robić, nie, więc on trochę takie, nawet mam teraz zamiar, jak właśnie teraz trochę tak się nastawiam na wideo i na bardziej social media, żeby trochę tam tego sobie jakichś reelsów robić i takich live'ów, no to nawet te stare numery chcę teraz promować, od nowa nagrywać, nie? Czemu nie? Wiesz, bo tu jak skoro to nie dotarło aż tak szeroko, no to są nowe numery dla wielu.
0: Ja myślę, że nie miałoby w tym w ogóle problemu, tym bardziej, że remarketing podobny jest, modny.
1: Tak, właśnie i why not, nie? Tym bardziej taki Poznań, ja już mam cały klip w głowie, jak do tego zrobić, także ja będę robić. DJI Osmo jest ze mną. Będę kręcił.
0: Jak chcesz, to mogę ci tam podpowiedzieć trochę rzeczy z efektorami.
1: No, właśnie, no ty jesteś w tym dobry.
0: Ostatnio widziałem, że się bawiłeś kolorkami.
1: No, trochę tam przeskrawiłem, ale trochę color gradingiem się bawię, no.
0: Czego używasz?
1: Nie jest to łatwe. Ja wszystko robię w DaVinci.
0: DaVinci rysowałem, to bardzo profesjonalnie.
1: Tak, stwierdziłem, że jak się chcę, to wolę robić od DaVinci zacząć, niż tam się bawić w CapCuty jakieś, nie, chcę to robić pro. No i też dużo tym AI wideo też się zająłem i w tym jakby się chcę też trochę rozwijać, bo to mnie jara, że mogę sobie przebitkę, którą sobie wyobrażam, jej nie mam i ją po prostu zrobię. To jest niesamowite. Już nauczyłem się w miarę to tak łączyć, że to jest nawet nie do końca widoczne. No, wprawne oko zobaczy, nie? Ale powiedzmy, no, tak się tam, no, to traktuję, wiesz, jako zabawę i jako po prostu fan. No i to, żeby to jakoś wyglądało i żeby było miło. A jednak wideo to jest nośna tematyka, no jakby sama muza wtedy, teraz jest fajnie, no ale to jak jednak się widzi ten ryjek albo coś tam, co macha łapami, to od razu jest jakoś takie, mam wrażenie, większy odbiór. No nie zatrzymasz mnie, te 4 rolki mają ponad 20 koła wyświetleń, więc ktoś tam to ogląda, nie?
0: Ej, to jest dobry wynik.
1: No, tam łącznie, tam po 7 tysięcy każda ma, no więc te 3 rolki i 3 tam, no to jest spokojnie.
0: Nie, jak na Liquid Drama z Poznania, to jest bardzo dobry wynik.
1: No.
0: Też, i teraz tak, klipy. Pełne klipy, czy krótkie klipy?
1: No właśnie na razie się skupiam na tych krótkich klipach, nie? Ale docelowo, bo to jest też czas i jakby nie wiem co. Teraz już tylko czas, bo jak mam już to Osmo, to mogę sobie to robić. Będę na pewno też zrobił... nie wiem, nie? Na razie miałem taki zamiar, żeby właśnie puszczać reelsy i żeby to były krótkie zajawki, żeby raczej to odsyłało do Spotify'ów i tam do rzeczy, które się dzieją. Tam ludzie pytają oczywiście, a kiedy będzie cały klip, a gdzie jest cały klip, a czemu nie ma na YouTubie całego klipa? No, no bo to ma być po prostu 3 zajawy takie 25-sekundowe, ale możliwe, że będę robić takie loopy, no tak jak zrobiliśmy teraz z tym remiksem, że po prostu te rolki są tam po prostu połączone i w refrenie zaczyna się refren, ale potem się one lupują w jakiś sposób, ale jest wciąż obraz wideo do całości, nie? No, może też tak będę robić. Różne rzeczy będę robić, jak będę się bawił. No, teraz do kolejnego kawałka, zresztą też z damskim wokalem kolejnym, który jest w ogóle numer, który się nazywa Lazy Days. No, kolejny singiel to będzie jakoś w połowie września, go puszczam. Właśnie jestem w trakcie montowania klipu, no to mam cały klip właściwie gotowy do tego, nie? Nagrywałem to w Maroko, też nagrywałem to telefonem, ale no trudno tam, wiesz, no nie robię to sam, nie mam żadnego żadnego budżetu tak naprawdę na to za dużego, więc i tak się cieszę, że teraz przynajmniej sobie przeszedłem się na profesjonalniejszą kamerę na gimbalu, żeby móc sobie po prostu robić to jeszcze lepszej jakości, nie? Ale no, ale tam będzie cały klip raczej. Bo okay. Jest gotowy. Numer jest świetny, ja bym go puścił. Ale nie mam jeszcze go. Z gotowego do końca.
0: Rozumiem.
1: Bo jeszcze właśnie na tej płycie teraz zaprosiliśmy też tak, że ci ludzie, z którymi graliśmy te live'owe koncerty na żywo, drum and bass'owe, to są wszyscy na tym płycie w sumie, nie? Bo jest i właśnie Frank Wajdzik w tym Lazy Days, ma solówkę na klawiszach, po prostu przekozacką, jest w ogóle takim kotem, że to kosmos. W introwym kawałku Synergia Łysy na perkusji zrobił całe perkę, także jest żywa perka w jednym numerze, jest Kosa na basie, który zrobił bas, także wszyscy tam, którzy gdzieś
0: Kosa
1: tam
0: jest wszędzie,
1: grzybali,
0: nawet w aferze.
1: Kosa jest wszędzie, no to prawda. Pozdrawiamy Kosę.
0: Dobra, no to gramy może kawałek z jeszcze poprzedniej płyty z Miejskiej Wkręty, mianowicie Zabierz mnie tam z Olun Toruń.
1: Turoń.
0: Tak.
1: Ale faktycznie wygląda jak Toruń, ale nie, no jest Ola Turoń.
0: No widzisz, tak mi te piksele tutaj rozjeżdża, nie?
1: Na tym to jest hit, kocham ten numer.
0: Dobra, posłuchajcie. No to gramy.

0: Czas wspomnień. Czas wspomnień.
1: To są retrospekcje. Kawał życia na
0: Słucham
1: scenie.
0: Sobie tego kawałka i wyobrażam sobie młodego mrokasa z browarem na ławce na Sołaczu.

0: to szczęście uczestniczyć w tym procederze, że to był ten taki, wiecz, ten taki boom, ten początek, ta zajawa taka czysta. Teraz gimby nie znadzą, słuchaj, to nie znają. Inne czasy są, też są spokojne.
1: A nie masz wrażenia, że właśnie trochę swoje. Teraz wracają te 90, że się zaczęło robić trochę bardziej przypałowo na mieście i...
0: No chyba trochę, nie? No na pewno widzę, że Wiara nosi szerokie spodnie, tak jak my nosiliśmy, nie? Tylko, że jeszcze szersze i jeszcze niżej je noszą, więc to jest w ogóle zajawa. To jest ciekawe, że to na pewno, no to zatacza koła, wszystko zatacza jakieś tam koła, nie? Pytanie, czy jednak to... No wiesz, no... Pewne wynalazki technologiczne często idą za tym, w jakim kierunku podąża moda. No teraz jesteśmy w innych czasach, no bo jest wszystko, nie? Wtedy faktycznie nie było nic, nie wiem. Jeśli się czekało na kasetę, czy na jakąś płytę, to po prostu się katowało przez rok, bo nie było drugiej, którą możesz sobie kupić, nie? A teraz nadpodaż muzy jest taka, że faktycznie jak się tak skupić, no to dla kogo się robi tą muzę, to nie wiesz, no bo jest po prostu tych muzy wychodzi tona dziennie, nie? Więc no wszystko się zmieniło, a zarazem no ludzie szukają jakiegoś takiego sentymentu, mam wrażenie też, że młodzi też szukają, nie? Właśnie dzisiaj moja siostra przyjechała, moja siostra żyje w UK, pozdrawiam serdecznie jej dzieciaki, które chyba też teraz słuchają tego, no i Izabela.
1: Dzisiaj?
0: Co?
1: Nie dzisiaj ma imieniny?
0: Nie, nie. Aha, znaczy dzisiaj było spotkanko, tak. Ale właśnie córka siory powiedziała, że no, że ma na playlistach, że słucha tych numerów i to jest takie fajne, wiesz, w UK słucha poznańskiego drum bassu, więc pozdrawiam UK i ludzi, którzy tego słuchają. Także no, właśnie, no, to jeszcze, wiesz, zatacza wszystko jakieś koła.
1: No... Jak najbardziej. Koła kołami. A co, myślisz, żeby wrócić kiedykolwiek do rapu?
0: Takiego, no trochę hip-hop
1: rap?
0: No nie wiem, właśnie trochę ze Świętym robimy tą znaną ten nasz projekt Mrok nad miastem i on jest taki rapowy, no. On jest taki rapowy, samplowy, tam jest dużo takich sampli funkowych, nie jest truskulowe, ale no dużo jest na beatmaszynie jakby pociętych sampli. Tak, myślę, że tak, no. Myślę, że jestem otwarty na tyle na to, żeby robić po prostu muzę, że chcę sobie robić równocześnie kilka projektów i zobaczymy, co z tego tam będzie wypalać, nie? Moim celem jest jednak po prostu być, nie? Bo największym problemem jest to, jak się tak znika zupełnie ze sceny i nagle wylatujesz z jakimś numerem, wiesz, z czapy, no to czego oczekujesz, nie? No, musi być jakaś konsekwencja, no jakby się jakoś tam buduje tą pozycję, no czuję się jak dzieciak po prostu od nowa. Mam 42 lata, się czuję, jakbym zaczynał tą przygodę z lekkim bagażem doświadczeń, który po prostu wiem, z czym to się je i wiem, z kim po prostu się to robi, nie? Ale jak to się robi, żeby to brzmiało pro? Więc ale trochę się tak czuję, jakbym zaczynał, no, więc jakby no, zaczynać trzeba, to trzeba być konsekwentnym i robić. No wiadomo, że już teraz nie jestem taki, żebym latał gdzieś, nie wiem, po klubach, no to już też nie ten czas, nie? Wiadomo, ktoś mnie zaprosi na jakieś granie, no to będę, nie? Ale jakby, no to już ten pociąg raczej odjechał, nie będę się teraz robił z siebie jakiegoś, kurde, tam wiesz, wielce melążownika i tutaj będę udawał, że teraz jestem sztywniutki i chodzę na wszystkie biby i w ogóle gadam wszędzie i nawijam w kiblach po prostu freestyle, nie? No tak już raczej nie będzie. Ale nie zmienia to faktu, że tak, że chcę robić muzę. No. Odkryłem to, że to jest jednak ważna rzecz dla mnie w życiu.
1: Że jednak trzeba było mi wysłać te wokale, kiedy był ten moment, co?
0: Kurde, ale one nie powstały, te wokale do końca, no. Ale fajny ten beat, który wrzuciłeś wczoraj na spot i ten numer jest świetny. Ja go tam mam od dawna i to jest... Lubię go słuchać. Mam go na telefonie, ale czasami się słucham. Tylko tam z drugiej strony był taki dla mnie problem, że tam było mało miejsca na wokal. Tam jednak te wokale tam tak mi... To się dobrze słucha instrumentalnie, więc dobrze, że to wyszło instrumentalne, mam wrażenie.
1: Może bardzo możliwe. Szczerze powiedziawszy, robiłem ten numer z myślą o tobie, nie?
0: A, no to widzisz. No to kurde, no to trzeba było mi truć dupę. No mi trzeba truć trochę. Ja też nie jestem takim płodnym, wiesz, pisarzem, że ja piszę cały czas, nie? Ja mam też takie rzeczy, że ja najwięcej rzeczy piszę na wakacjach, nie? A że rzadko na wakacje. Ja potrafię na wakacjach pisać kawałek za kawałkiem. Raz napisałem 4 numery w jednym dniu w ogóle, nie? Była taka super miejscowa, był taki chill, kurde. I po prostu pisałem. Potem oczywiście tam jeszcze się koryguje, zmienia 100 razy tam te teksty, nie? Ale ten trzon jest najważniejszy i pomysł na numer.
1: Okay, masz jakieś często... patenty?
0: Wiesz co, czy to są patenty, to chyba musi być... Lubię w ogóle pracować tak, że jak pracuję z producentem, dlatego lubię takie projekty jak z Wojtkiem, że jesteśmy duetem, bo lubię bardzo, jak producent nadaje temat, nie? często beat po prostu, wiesz, jak jesteś teraz sam produkujesz, to nazywasz w jakiś sposób beat, nie? Nie jest to tam 1, 2, 3, 5, tylko coś tam ma. I jakby ja sobie bardzo cenię te nazwy właśnie, które Wojta zdaje, bo ja często pod tą nazwę, jak dostaję beat o takiej nazwie, no to jest temat. No to po prostu, skoro ty nazwałeś to, czułeś, że te dźwięki nazywają się tak, no to ja będę się od tego zbijał. W końcu to jest nasze dzieło wspólne, nie? I w ogóle lubię, jak ktoś mi daje tematy, bo ja mam wrażenie, że jak sobie sam wymyślam tematy, to ja filozofem jakimś zostanę po prostu w jakiejś, wiesz, w jaskini, nie? Bo ja po prostu jestem filozofującym gościem. A jak mi ktoś da temat, to łatwiej mi się na tym płynie. Więc taki jest mój patent. No plus patentem jest chill, no. Jak jest spokój właśnie tam. Zresztą tam, gdzie to wideo na tej rolce nagraliśmy w Macedonii, to było przy jeziorze Ochryt, no to tam właściwie napisałem i zabierz mnie tam. Tam zapisałem 3 numery, no. Na tym właśnie miejscóweczce i tam było tak pięknie, tak cicho i po prostu tylko pisać, siedzieć, pisać, nie? Także to są moje patenty czas, bo ja czasami nawet sobie zrobiłem taki w pewnym momencie plan, że mówię, dobra, trzeba się zmuszać i trzeba raz w tygodniu po prostu siadam i wciąż to praktykuję, może nie raz w tygodniu mi się to nie udaje, ale mam tam w kalendarzu na przykład takie coś, że mi zadzwoni przypomnienie, dzisiaj pisz, nie? I czasami sobie mówię, dobra, to siadam i nic, nie? A innego razu siedzi, wiesz, no to nie jest robota na akord. Ja bardzo podziwiam takich artystów, wiesz, na przykład Palucha, który po prostu taką ma płodność, tyle albumów, tyle numerów, po prostu to jest niesamowite, nie? Pomysły na to wszystko to jest, kurde, szapoba, nie? Bo to nie jest łatwe wymyślać, żeby to miało sens i wiadomo, że potem każdy tak powie, że on robi to samo, wszyscy robią niby to samo, ale dzięki temu, że robisz to samo, to masz swój styl, jesteś kimś, nie? Więc jakby chciałbym robić tak samo, to samo, jak on umie robić to samo, wiesz.
1: A do tego potrzebna jest rutyna.
0: A do tego potrzebna jest rutyna, więc dlatego tak, uważam, że dbam o tą rutynę, żeby jednak pisać, żeby chociażby na tym telefonie coś tam rozstukać, jakieś tam wpisywać pomysły, nagrywać na dyktafon jakieś pomysły. To staram się robić cały czas. Ale żeby tak usiąść na tak zwanej dupie i po prostu spisać to wszystko w całość, no to muszę mieć jakieś faktycznie... No robię to, no, nie, no robię, no wiesz, wydajemy album, nie, ale no nie wydajemy albumu raz na rok, tylko raz na 4, nie,
1: no, ale to bym chciał zmienić. Ja to masz przerąbane.
0: No właśnie, bo pomysłów jest dużo, potem dużo coś tam się rozgrzebie, no właśnie, to jest też jeszcze to, nie? Też jestem rozbiegany i często te pomysły spadają, się potem rozgrzebie coś, zapomina się, to, wiesz, mam taki jest nasz kolega tutaj, producent, pozdrawiam serdecznie, Hirasa z Rataj. Ja z Hirasem mam od, kurde, 2020 roku właściwie album gotowy, nie? I stary, i tam...
1: Siedzi i cały czas siedzi w szafie.
0: A jeden numer to jest taką potęgą tam, że ja na pewno za chwilę w kolejnych jakichś tam etapach, jak nie będę miał... No musimy to wrzucać, nie? Ale też to jest takie, że no dobra, trzeba zrobić, trzeba skończyć, no i kurde, trzeba w końcu wziąć i skończyć, nie? Bo to tak można gadać do 30 roku, nie? I nic z tym nie zrobić. A 30 rok już do 4 lata, więc...
1: Ej, a to może dla ciebie lepiej byłoby pisać na przykład w studiu bezpośrednio?
0: Czasem też, chociaż ja w ogóle nagrywam sam, nie? Mam taką zasadę, że nagrywam, znaczy zasadę, lubię po prostu, mam swojego Neumana w chacie, ja wszystkie wokale nagrywam wbijam
1: Neumana
0: w domu.
1: Neumana masz?
0: No oczywiście, TRM 103. Tego, co tu macie w tamtym drugim studiu, chyba 3 takie tam leżą.
1: Właśnie mamy kilka, no.
0: Ja tak, zainwestowałem kiedyś w Neumana i to jest mój Neumannik i on po prostu, dlatego ten wokal tak brzmi, wiesz, tylko Neumann, nic innego. I ja nagrywam w domu, ja lubię nagrywać w domu, lubię sobie wstać, kurde, w gaciach, stać przed mikrofonem i w ogóle, że nikt na mnie nie patrzy, nikt na mnie nie wywiera presji, nikomu. Oczywiście fajne jest to lustro, więc dobrze, że potem wysyłam te wokale, wiesz, Wojtasowi, on coś sobie powie, a tu byś mógł poprawić, tu coś tam, nie? Więc to jest jakaś konfrontacja, to nie jest tak, że to nagrywam sam i wszystko robię sam, bo nie jestem aż takim zosiem samosiem, ale naprawdę wygodniej mi się, dużo bardziej się otwieram na śpiewanie, w ogóle otworzyłem się na śpiewanie głównie dlatego, że mogłem pracować sam, nie? Że mogłem tak długo fałszować, aż w końcu się nauczyłem, nie? Bo jakbym to robił w studiu, to bym zawsze się krępował, że nie, dobra, nie umiem, albo mam jakiś pomysł, ale będę 3 razy zaśpiewam fałszywie i to się nie uda i ten. W ogóle ostatnio miałem świetną sytuację. Nagrywałem sobie wokal, zresztą na kawałek, który wyjdzie za tydzień w moje urodziny, to jest kawałek Fratera, czyli właśnie Wojtasa Noara pod swoim nowym pseudonimem, czyli Frater Music Futuring Mrokas, Wolność 2.0. I nagrywam sobie ten wokal, nagrywam i zepsuł mi się net, nie? I mówię, no nie ma netu, no to dzwonię tą infolinię tej całej tam firmy jakiejś, nie wiem jak się tam inna czy coś. Dzwonię, no ja z tej infolinii, jesteś 10, to położyłem ten telefon i nagrywałem sobie ten wokal, nie? I nagrywam i nagle słyszę w słuchawkach, że mówi, halo, halo. Ja mówię, o kurde, gościu. Gościu mówi, ja mówię, przepraszam pana, coś tu, bo ja nagrywam. Mówi, ja na początku chciałem powiedzieć, że świetnie pan śpiewa, nie? Mówię, dziękuję. I w ogóle pogadaliśmy o tym internecie i dzień później dzwonił do mojej Ani, bo ona jest, na nią jest umowa internetowa. W ogóle totalnie z czapy, tylko zapytać, jak mnie znaleźć można w ogóle w necie, bo się zajarał, jak dobrze śpiewałem. Ja mówię, kurde, no widzisz, no więc takie są też historie różne, jak się w domu nagrywa.
1: O proszę, to bardzo śmieszna, śmieszna historia.
0: Ja w ogóle dzwonię do Ani, mówię, Ania, mówię, weź się z nim nie gadaj, mówię, ty, że ja wczoraj z nim gadałem, co on tutaj tam męczy dupę. A ten gość to nie wiedział, mówi, a bo ja bym chciał tak zapytać, a jak znajdę tego pana, co wczoraj śpiewał? Czy on gdzieś ma na Spotify jakieś rzeczy? Ja mówię, kurde. Świetna historia, no. Bardzo mnie rozbawiło to.
1: Myślę, że zostaniesz jakąś miejską legendą, wiesz?
0: Może, oby. Chyba po to się to głównie robi, żeby coś tam się, komuś to coś dało, wiesz, to jest jakby najważniejsze.
1: Ja myślę, że robimy to po to, żeby zostawić coś po sobie, wiesz?
0: No tak, ja też tak trochę to przetwierdziłem, wiesz. Tak chyba jest, no ale to wiesz, no to tak, no. A poza tym chyba to lubimy, nie? No, to jest chyba klucz, nie? Bo ja długo miałem taki okres, że jednak się, wiesz, bo po tym albumie moim Rocka z Luksus na raty, takim tym typowo rapowym, ja tam wtedy wydawałem to u Remika i taki jakiś miałem taką nadzieję, że dobra, wytwórnia, jaka jest, taka jest, ale może oni coś tam zrobią, coś będzie więcej. Nic z tego do końca nie było, ja jakoś taki byłem rozczarowany, tyle pracy w to włożyłem, tyle kurde kasy też swojej, nie swojej, też jego, bo on też dużo pieniędzy w to włożył i jakoś to w ogóle, nie, ja po prostu wtedy się obraziłem, nie, mówię, to ja muszę przestać to robić, bo ja widocznie to nikogo nie umiem robić, nie, skoro nic z tego nie wychodzi, to znaczy, że jestem w tym słaby, nie, ale no, to nie do końca tak to nie do końca tak było, nie, wiadomo, to, ale to wtedy był taki moment, że właśnie potrzebowałem coś, zająć się czymś, co mi doraźnie też przyniesie kasę, co będę mógł żyć i rozwijać się i dlatego i coś, co będzie totalnie mojego. No dlatego otworzyliśmy knajpę, no, która też stała się w pewnym momencie legendarnym miejscówką w Poznaniu, więc super, nie? Więc nie mogę powiedzieć, żebym tego żałował, ale no wiadomo, no jest tak, że czasem teraz z perspektywy czasu mam takie, kurczę, no chcę robić teraz to muzeum i robić ją konsekwentnie, bo mam wrażenie, że brak muzy przez kilka lat w moim życiu powoduje, że te lata były lekko jednak zaniedbane, niezaopiekowane, nie? Że ta muza, robienie muzy w życiu jest dla mnie mega ważne. Jednak, no.
1: Wiesz ja co?
0: Aż się teraz popłaczę.
1: Ja? No popłaczesz. Nie ma problemu, płacz. Ja osobiście dopiero po czasie zrozumiałem twoje piosenki sprzed lat.
0: No właśnie.
1: Pamiętasz, kiedyś tobie napisałem taką, tak że dopiero teraz zrozumiałem, nie? No, tam, lata
0: no,
1: temu?
0: No,
1: to jak byłem młodszy, nie czaiłem, a w ciuchach w Oktawiary tej chodziło chyba pół Poznania.
0: No tak, no więc tak, jest, no tak.
1: To jest dziwne, że to jakby się nie utrwaliło tak, bo na Wuchtawiary tej to zna każdy,
0: no.
1: A piosenek nie.
0: No, trochę tak, nie, no, to może zabrakło konsekwencji jeszcze większej, nie, trzeba po prostu, no moim zdaniem, naprawdę trzeba mieć to gdzieś, trzeba robić swoje, nie, i po prostu cały czas wierzyć, że, po prostu nawet nie wierzyć, w nic nie wierzyć, po prostu robisz, bo chcesz i to jest jakby klucz, nie. Robię muzę, bo chcę, a co się z tym dalej dzieje, to już powinno się dziać to samo, nie? I mi się wydaje, że to tak czasami działa, tylko że faktycznie trzeba tego robić dużo, dużo, dużo i być konsekwentnym i być dobrym, no. I szkolić się cały czas, nie? Bo to jest jakby ważne.
1: Dlatego kupuję sobie saksa na Wigilię.
0: O, no mówię, że ten saks się już nie od wczoraj, więc dobrze. No,
1: chodzi mi po głowie, trochę się bałem, że mnie tutaj rwa kulszowy wyautuje z tego pomysłu, ale okazuje się, że jednak nie, że masażyk i jestem cacej.
0: Dobrze.
1: No dobra, no to co, nie zatrzymasz mnie?
0: No może tak, pójdźmy tego Bęgera. 2026.
1: Śpiewamy na dwa głosy.
0: Tak.
1: Radio Afera.
0: Jo.
1: Jo.
0: Lecimy z tym.
1: Mroka z Max Klem. Let's go.
0: Pozdróweczki dla Wojtasa, bo mówi, że słucha. Tu do mnie ludzie piszą, że słuchają. Pozdro Wojtuś. Wojtas napisał, tej, śpiewasz na żywo, elegancko, siedzi. Ja, będziemy lecieć dalej.
1: Ja.

0: zajebisty ten kawałek. Lubię go na maksa. Bęgierek, że hej, same ósemki, wszystko tu są ósemki. Nie wiem, czy zauważyłeś, tu nie masz 16 zwrotek, to jest 8 refren, 8 to 8. W ogóle lubię pisać ósemki ostatnio, żeby nie przegadywać tych kawałków. To jest taki mój patent, jeśli chodzi o patenty, jak teraz robię. To okay. jest taka moja zajawa.
1: Faktycznie, łatwiej się nawija,
0: nie? Nie wiem, czy łatwiej, krócej, więcej muzy. Ja lubię, jak jest muzy więcej. W tym bardziej się w takim drum and bassie, jak sobie ta muza, te refreny, niech se płyną, a ten tekst taki, żeby był takim uzupełnieniem, a nie takim znowu męczącym bułę, że to musi być 16 profilnie, jak umawiasz. Znaczy, to mnie tak uwolniło, bo zawsze chciałem, a ja w ogóle z moją muzą zawsze miałem taki problem, że to, kurczę, zawsze starałem się robić coś nowego. Na każdym albumie chciałem, żeby to było coś nowego, a ludzie jednak lubią to, co znają, nie? I często było tak, że ja przychodziłem, czyli no nie, to kiedyś starym rok, iPhone to był Mrokas. Kiedyś to był Mrokas, nie? A to kurde, no nie, Mrokas jest teraz i Mrokas się rozwija w jakiś sposób też, może w dziwne strony, ale jednak się rozwija. Więc dla mnie tak, teraz to jest zdecydowanie, to jest zajawa, no. Żeby robić takie rzeczy. Oby to było nam dane.
1: Okej, okay, te żywe. Ta. Ty w ogóle bardzo lubisz pociągi, co?
0: No, lubię, bo to cały czas jest do graffiti wszystko nawiązanie, wiesz. Ja pozdrawiam wszystkich writerów, nawet morderów, wiesz. To są, kurde, mordy, które malują. Wiesz, wspaniałe jest to, że dużo naprawdę znam artystów, którzy są topkami w Europie czy w Polsce, po prostu grafficiarzami. I ja jestem dumny z nich na maksa, nie? Bo to, wiesz, to też jest niszowa, jakby to nie jest street art, który jest modny, nie? To jest wciąż graffiti, to jest też coś niszowego. Jakby to mnie jara, że oczywiście jest dużo jakby odbiorców tego na świecie, nie? Ale tak lokalnie w takim, no to wiesz, no to graffiti jakieś tam bazgroły, no po prostu są takie koty. Pozdrawiam wszystkich. Slasha, Falcona, kurde, Sikoera, no już się mówię, że kurde, no jest tylu Louis Plexa, kurde, Daona, no jest Louis po prostu pasiatych w mieście takich dużo, którzy tak malują po prostu pięknie, że to jest hołd, nie? Pociągi to dla mnie i podróże i malowanie, nie? To jest jakby, ja sam zawsze byłem na czatach, byłem tym, który krzyczał: ej, sokiści, dom, uciekamy. Więc ja nigdy nie miałem talentu w tym klimacie, ale
1: nie
0: no...
1: Nie widzicie kiedyś?
0: Słucham? No! Robiliśmy grube akcje kiedyś, no. Uciekaliśmy tam pod Teatralką, tak, tak, no. Nawet siedziałem tam, zresztą w Zabierz mnie tam, miałem zaskreczowanie po prostu kamieniem, jak taki idiota, gówniarz, podczas powrotu z matury z angielskiego na rąbani. Wziąłem kamień z torowiska i oskreczowałem całe szyby tam, I fam i nagle w tramwaj się zatrzymałem, my lądowaliśmy na izbie wytrzeźwień, no i potem jeszcze mój tata musiał spłacać te wszystkie szkody, więc oddałem mu tam chyba, pamiętam. Jakoś mnie zszarżował za te straty. Ale tak, no graffiti w moim sercu jest bardzo głęboko, więc no. Więc też tak fajnie, bo w tym nie zatrzymasz mnie, tego wideo też mówię, kurde, mogę dzięki AI, mogę sobie wziąć wrzuty jakieś po prostu moich kolegów z dawnych lat i wrzucić teraz na pociągi Pendolino i będą pomalowane pociągi jeździć. No i to był mój pomysł na ten klip. I dlatego tyle tam pomalowanych pociągów.
1: A, no, tak to rozkminiłeś.
0: Tak to jest. Żaden pociąg stary na tym klipie nie istnieje. Żaden. Ani jednego pociągu nie nakręciliśmy. Wszystko no to jest zajęcie.
1: No tak, ale wrzuty prawdziwe.
0: A wrzuty prawdziwe też AI. Także no, ja lubię to, nie wiem. Lubię to. To jest też taki kolejny forma wyrazu, wiesz, to tam jest zgodne promptowanie, jest też spoko zajawą.
1: No właśnie, ale wiesz, co jest ciekawe z tym AI?
0: Mm.
1: Że my się teraz tak jaramy, o AI. Tylko, wiesz... Młodsze pokolenie? Niekoniecznie.
0: No, oni hejtują, nie?
1: Oni hejtują.
0: No, wiem. To jest ciekawe.
1: Nie dziwię się.
0: Wróci. Ja też się nie dziwię. No,

0: Każdy ma, wiesz, niech się tam hejtują, nie?
1: Z tego, co również wiem, to największą grupą na przykład na Facebooku, no, jeśli chodzi o odbiorców,
0: no,
1: takich, których jest najwięcej w osobach,
0: no,
1: 50 plus.
0: Aż tak, aż 50 plus. No to dobrze, że to przynajmniej nie są podatni jak 70 plus na fake newsy za bardzo. No to, znaczy, no, ja uważam, że no, kurczę, no, dla mnie to jest narzędzie jak każde inne. No, nie daję temu ideologii jakiejś wielkiej, ani że to nas, nie wiem, zniszczy czy coś. Nie? No, tylko po prostu to jest dobre narzędzie, którym się można dobrze posługiwać, ale można też się posługiwać nim źle, więc to jest, to, wiesz, narzędzie. No, to tak jakbyś mówił, czy zajebisty jest blender do robienia, wiesz, smoothie, no, no, ten jeden powie, nie, gdzie tam, tylko wyciskarka ręczna, nie, no, pewno, że tak, nie, ale z drugiej strony to jest narzędzie, nie, jakby albo możesz z niego korzystać, albo nie, bądź, żeby korzystać z niego dobrze, nie, a nie źle. Ja jestem fanem, ja się dużo uczę, dużo się jakoś tam vibe codingu też, kurde, uczę, fajny to jest.
1: Teraz właśnie mam zamiar... uczysz się vibe codingu.
0: Trochę się uczę vibe codingu, no właśnie apkę też robię pod tą naszą płytę. Chciałbym... Taki mam cel, żeby po prostu mieć apkę, którą będziesz mógł sobie pobrać i tam będą wszystkie kawałki za darmo. Niekoniecznie okay, na Spotify, tylko będą sobie apka z jakimiś tam... No, takie coś.
1: Okej, ale uczysz się jakiegoś Pythona podstaw chociaż?
0: No, trochę muszę, no.
1: No właśnie ja...
0: Musi być trochę.
1: Właśnie
0: bo,
1: też
0: bo
1: muszę
0: sam, bo to potem jest tak, że nie wiesz, o czym tam gada z tobą, nie? Jak chcesz coś małego zmienić i nie umiesz czytać Pythona, no to trochę... To nie wiesz, co robisz, nie?
1: Ile już w tym siedzisz?
0: Krótko, w iPodingu krótko, parę miesięcy, ale jakby zimą głównie, bo latem potem znowu nie mam czasu wiosną, nie? Ale zimą siedziałem dużo, bo i chciałem jakieś tam, no robiłem jakieś tam platformy, sobie zbudowałem jakąś taką do AI Concierge, takie chciałem sobie robić takie, jakieś tam, porobiłem, tak żeby się uczyć, nie? Ale nic, bo chcę coś biznesowo w tym temacie robić, ale jeszcze nie do końca wiem co, więc się na razie uczę i wszystkiego. No, ale wiesz, to tak szybko się zmienia, że te rzeczy, które się nauczyłem zimą, to nagle przyszedł Cloud Code i on to wszystko mi zrobił szybciej niż ja to całą robotę, którą zimą robiłem, to poszło na marne, bo teraz to można zrobić coraz prościej, nie? No, ale to też jest nauka, więc jakby spokojnie.
1: Okej, okay, a masz do polecenia jakieś tutoriale?
0: Coś tam ci mogę wysłać, no.
1: Trochę bardzo chętnie.
0: Trochę mam.
1: Mi by się do touch designera, do touch designera, mm-hmm, trudne słowo, mm-hmm, bardzo przydał, ponieważ mm-hmm można tworzyć własne efekty, różne rodzaje, tak, uczyć technologię.
0: Tak, tak.
1: Ten ostatni klip właśnie tak robiłem. Nie?
0: No, no, no, więc też spoko, no właśnie, to jest to. No trzeba się uczyć, no. Znaczy ja też wyszedłem z takiego założenia, że chcę, żeby AI uczyło mnie robić AI, nie? Że jakby większość pracuje z agentami, tam Gemini, czy GPT, czy Clouda. Przecież czegoś nie wiem, to ty masz mnie tego nauczyć. Oczywiście to też, to jest trochę błędne koło, bo on potrafi potem się zakapuczkać, ale jakby no tak się, trochę traktuję tego eksperyment, wiesz, taki, żeby się uczyć, no, po prostu, nie?
1: No dobra, no to uczmy się, żeby nie było tych znaków zapytania.
0: Dokładnie.
1: A karaoke leci dalej.

0: Fluger, fluger to jest w ogóle, to jeszcze inny instrument. To właśnie Jacek Paul. Nie pytaj mnie! To jest Crash też
1: Jacek Paul.
0: Tak. To właśnie jest flugerhorn, to jest trąba, ale to jeszcze jest inny instrument, nie? To ma taki delikatny, aksamitny... No dobry numer też uważam, słuchajcie. A wam się podoba? Dawajcie w komentarzach tam informację, czy wam to siedzi, czy nie.
1: Dostaliśmy już jedną odpowiedź, że jest świetna audycja.
0: Ta? Really? Dzięki, fajnie, fajnie.
1: Myślę, że format karaoke zostanie z nami na dłużej.
0: No jakbyś miał gościa, to tak dobrze śpiewa, słuchaj. Bo ty to umiesz, to wiadomo, nie?
1: Muszę to w końcu sprawdzić. No dobra, zostały nam niecałe 2 minutki. No to co?
0: Czas szybko leci.
1: Na koniec? Dobry rozmówca, to i szybko leci.
0: No właśnie. Gaduła straszna, chyba wiesz. No nie wiem.
1: Przekupa.
0: No, ale to jestem gaduła, mógłbym gadać i gadać. No ale przynajmniej było o czym, wiesz. No, co mam powiedzieć? No fajnie, fajnie, niech to się dzieje. Słuchajcie, słuchajcie tego, sprawdzajcie nasze poczynania i po prostu mam nadzieję, że się widzimy na jakimś koncercie. No. Albo w jakimś klubie, albo coś. Bo tego będziemy, do tego będę dążyć, żeby jednak grać.
1: Wojtek, jeśli nas słyszysz, to ja nie żartowałem z tym kościołem.
0: No właśnie, możemy zrobić u ciebie tam.
1: Dawaj Wojtas, załatwaj kościół.
0: No i gramy. Nie, no myślę, że tak, że Wojtas już tam będzie działać, żeby w Krakowie zagrało, bo tam jest miejsce i tam jest przestrzeń i tam będziemy my, Mrokas, Wojtek Noir i ekipa Kozak Squad.
1: No właśnie, Kozak Squad, bo to jest skład koncertowy.
0: Tak, tak jest, tak jest.
1: I Kosa na basie?
0: Wiadomo. To jest... Nie no, Kosa to jest w ogóle mózg operacji, wiesz, on tam i to wszystko podpina i spina odsłuchy, on jest, kurde, bez niego to by się tam wiele nie odbyło. Jeszcze nagrywa potem to wszystko na śladach audio, nie? To jest... Kosa jest kot.
1: Dobra. Kot na dachu. I tym pięknym
0: tak jest.
1: Podsumowaniem
0: dziękuję
1: lecimy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pump and Grind, słuchaliście. Ja. Godzina 22, doszliśmy już do 23. Yo. Lecimy dalej, zostańcie z aferą. To perch on. Get yourself locked in to Bump and Grind. Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6. Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Panowie!
3: To jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A! Dobra! To na grzyby.
5: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
6: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera. Witam Was serdecznie. Z tej strony No Division. Wybiła już godzina 23 czasu polskiego, a my jak co tydzień nadajemy w poznańskim Radiu Afera wraz z Olkiem Znanieckim, który nas realizuje. Ostatnim razem audycja skończyła się utworem, którego tytułu ani wykonawcy nie podałem, zostawiając Was w niejakiej niepewności. Zdradzę od razu tytuł tego utworu, brzmi on If. Jednak jego twórcę jeszcze przez chwilę pozostawię pod pseudonimem The Wizard, pod którym to gościł w nocnych audycjach radiowych The Electrifying Mojo w detroitowskim radiu WJLB od roku 1985. Grał Detroit Techno, pomieszane z jazzem, z muzyką klasyczną, z Chicago House'em, z New Wave'em z Europy i z hip-hopem. I robił to w sposób, można by rzec, wirtuozowski. Jeśli możemy w ogóle tak powiedzieć o sztuce DJingu. Potrafił w ciągu godziny zmiksować ze sobą 70 różnych utworów, co nie robiłoby dzisiaj takiego wrażenia, gdyby robił to na cyfrowych odtwarzaczach z podpinanym pendrive'em, z uporządkowaną muzyką i funkcją dopasowywania tempa utworów. Ale zauważmy, że wtedy czegoś takiego nie było. The Wizard robił to wszystko na gramofonach. Jeśli nie widzieliście dotychczas DJ-a odtwarzającego muzykę z krążków winylowych, to polecam obejrzeć sobie przykłady na YouTubie, bądź wybrać się na taki set do klubu. DJ musi zdjąć odtwarzaną płytę z talerza gramofonu, najlepiej schować ją do kartonika, znaleźć kolejną płytę, którą chce puścić, wyciągnąć tę płytę, położyć na talerzu, następnie położyć się ramię z igłą na płycie, słuchać go na słuchawkach i dopasować tempo do aktualnie lecącego kawałka z drugiego gramofonu, znaleźć potem odpowiedni fragment i puścić go w odpowiednim momencie. Wszystko bez ekranu, polegając jedynie na pamięci i uchu. To zajmuje trochę czasu, tym bardziej 70 odtworzonych płyt winylowych w ciągu godziny robi ogromne wrażenie. Znalazłem parę archiwalnych nagrań tychże setów radiowych Disc Jockeya, The Wizard. Są niestety w bardzo kiepskiej jakości, jednak pozwolę sobie puścić krótki fragment jednego z nich, abyście mogli poczuć się jak w Detroit 40 lat temu, siedząc sobie w nocy przy radioodbiorniku i karmiąc się muzyką nadawaną w audycji The Electrifying Mojo.

Czas odsłonić karty i powiedzieć, kim jest ten tajemniczy The Wizard, który dzisiaj jest bardzo znanym producentem techno i ikoną drugiej generacji twórców techno z Detroit. Jest to nie kto inny jak Jeff Mills, którego większość z was na pewno zna ze słynnego kawałka The Bells. Przed chwilą fragment jego seta z audycji radiowej The Electrifying Mojo. Materiał puszczony przez Olka to początek ścieżki dostępnej na YouTubie o tytule Jeff Mills The Wizard Mixes Live / WJLB Detroit 1986-1989 Parts 1-7, wstawionej na platformę przez profil o nazwie Ivory Joe from Kokomo. Jeff Mills to artysta przez duże A. Jest bardzo znanym producentem muzycznym, który wykracza poza przyjęte schematy. Łączy muzykę ze sztuką audiowizualną, poezją, performancem i wiele innych, a jego twórczość jest przejawem fascynacji futurystyką, kosmosem, science fiction i technologią, a to wszystko okraszone niezwykłymi umiejętnościami. Usłyszymy za chwilę fragment projektu Jeffa Millsa z 2004 roku o nazwie Exhibitionist, czyli materiału wideo, który pokazuje misterną technikę DJ-ską naszego mistrza. Ponieważ nadajemy na falach radiowych, nie jestem w stanie pokazać wam tego filmiku, dlatego polecam poszukać sobie go na YouTubie. Wystarczy wpisać Jeff Mills Exhibitionist i od razu wyskoczy wam ten filmik. Przykuwa tutaj uwagę to, że gra korzystając z trzech gramofonów jednocześnie. Jego ręce robią dwie różne czynności w tym samym czasie. Lewa ręka położona na suwaku ciągle kontroluje prędkość, korygując odchyły czasowe jednej z płyt. Tymczasem prawa ręka zasuwa pomiędzy pokrętłami equalizera na mikserze, wycinając zakres częstotliwości na poszczególnych kanałach, przełączając się co ósemkę między kawałkami. Wydaje się, że w ogóle w tym samym czasie on skreczuje, kręci winylami na gramofonach, wymienia płyty, po czym momentalnie je puszcza, bitmeczując je w biegu, już otwarzając je z głośników. No, niewiarygodne umiejętności. Jak się na to patrzy, to można dostać oczopląsu, tak poruszając się szybko jego palce i ręce. To po prostu trzeba obejrzeć. Natomiast w tym momencie słyszymy już jedynie efekt audio.

Na koniec tego fragmentu usłyszeliśmy wspomniane wcześniej The Bells, wydany w 1996 roku przez Jeffa w jego wytwórni Axis Records. Przeskoczyliśmy trochę w czasie, do tej pory siedzieliśmy w latach 80. Natomiast dzisiaj powędrujemy po różnych okresach czasowych, aż po dzień dzisiejszy. W dodatku przeniesiemy się z Detroit prosto do przestrzeni kosmicznej. I wcale nie żartuję, ponieważ produkcje Jeffa Millsa są silnie powiązane z kosmosem, zawierają elementy science fiction, ale czasem też rzeczywistość naukową. Na stronie wytwórni Axis Records udostępniony jest darmowy cyfrowy kwartalnik, który się nazywa The Escape Velocity Magazine. I jest to piękny materiał, niezwykle artystyczny, przepełniony materiałami audiowizualnymi na temat kosmosu, cytatami, opisami artystów inspirujących się science fiction i badaniami kosmosu. Materiały te są niezwykle wciągające i sam nie mogłem się od nich nieraz oderwać. Fascynacja Jeffa Millsa tematyką kosmosu doprowadziła go nawet do współpracy z NASA. Przez cały 2018 rok Jeff Mills realizował na antenie NTS Radio projekt The Outer Limits, przygotowany we współpracy z NASA. Składał się on z 6-godzinnych odcinków poświęconych astrofizyce i science fiction, wykorzystujących abstrakcyjne pejzaże dźwiękowe, słowo mówione oraz całkowicie nową, wcześniej niepublikowaną muzykę Millsa i zaproszonych artystów. Projekt powstawał z udziałem muzyków klasycznych, jazzowych i elektronicznych z całego świata przy wsparciu naukowym i wizualnym NASA. The Outer Limits stanowi wyjątkowy przykład połączenia nauki i współczesnej muzyki eksperymentalnej. Słuchamy fragmentu jednego z odcinków.

Moje osobiste odczucia, kiedy słucham tej muzyki, są bardzo pozytywne. Uważam twórczość Jeffa za niezwykle fascynującą, autentyczną i, pozwolę sobie użyć takiego określenia, odjechaną w kosmos. Czasem wydaje mi się, że Jeff Mills widzi świat zupełnie inaczej niż inni i lekkie takie podobieństwo odczuwam w produkcjach takiego zespołu Boards of Canada ze Szkocji. Równie intrygujące, choć w zupełnie odmiennej muzycznej, że tak powiem, parafii. No, ale nie będę zbaczał tutaj zanadto z tematu Jeffa Millsa. Jeff, tak jak już wspominałem, jest wyjęty całkowicie ze schematu artysty muzycznego. Chociażby dlatego, że tworzył prace audiowizualne dla takich wystaw jak Futurisme Paris z 2008 albo Dancers à Vie z 2011, organizowanych w Centrum Pompidou w Paryżu, a także dla wystawy Electronic prezentowanej w Philharmonie de Paris oraz Design Museum w Londynie. Jego indywidualna wystawa Weapons została pokazana w Tokio w 2018 roku oraz w Monako w 2019. I jako muzyka zainteresował mnie szczególnie projekt Jeffa z orkiestrą symfoniczną. Jeff Mills był pierwszym DJ-em, który nie tylko wystąpił z orkiestrą, ale też utrwalił taki projekt na DVD dla szerokiej publiczności. Wszystko rozpoczęło się w 2005 roku wraz z orkiestrą National de Montpellier podczas koncertu przy Pont au Gard we Francji. Projekt nosił tytuł Blue Potential i został zaaranżowany na orkiestrę przez młodego francuskiego kompozytora Thomasa Roussela. Przed nami Gamma Player i See This Way, live prosto z Francji z 2005 roku.

Bardzo wiele można jeszcze opowiadać o Jeffie Millsie. Należałoby opowiedzieć o jego kolektywie z Detroit, czyli Underground Resistance, a także więcej na temat Detroit Techno, do którego rozwoju się przyczynił, o współpracy z wieloma innymi artystami, takimi jak chociażby Jean-Michel Jarre, czy Tony Allen i wiele, wiele innych jazzmenów, producentów, artystów wizualnych. Swoją drogą, Jeff został w 2017 roku odznaczony tytułem oficera Orderu Sztuki i Literatury, przyznawany przez rząd Francji za szczególne zasługi dla kultury i sztuki. Nie było to pierwsze francuskie wyróżnienie artysty, bo już w 2007 roku francuskie Ministerstwo Kultury przyznało mu tytuł kawalera Orderu Sztuki i Literatury. Na koniec może puścimy sobie jego projekt z Tony Allenem, abyśmy usłyszeli też jazzową wersję jego twórczości. Poza tym pozwoli ona wam łagodnie wylądować po dzisiejszej podróży w kosmos. Projekt się nazywa Tomorrow's Come the Harvest. Tłumaczenie: jutro nadchodzą żniwa, co jeszcze bardziej podsuwa mi skojarzenie z Boards of Canada, którzy to wydali album Tomorrow's Harvest, czyli jutrzejsze żniwa. Tymczasem żegnam się z wami już dzisiaj i życzę udanej nocy. Za mikrofonem No Division audycję na temat realizował dla was Oleg Znaniecki. Dobranoc.

Falling darkness.

0: budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Zawsze byłem ciekawski i zostało mi do teraz. W szkole namówiłem Kasię, żeby chciała się rozbierać. Patrzyłem jak na ostatnią część Harry'ego Pottera. Miała bliznę na brzuchu przez psa.

0: legal, legal. Parę słów, parę stów, no i oto biega. Biorę życie tak jak puch, a ktoś za tym biega.
1: Przecież to
0: Lord, ain't a way.
1: Let's go.
0: AK-47 oki, wziąłem ten na sesję.

wkraczamy w obszar oczywiście języka angielskiego. No rzeczywiście przeżywamy czas przeogromnego napływu angielszczyzny do języka polskiego. On pyta, jak się wymawia, jak się wymawia.

0: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.

Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn, jesteś piękny. Zakochany bez pamięci. Siłą woli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho?

czasem z losu zakpić. Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn jesteś?